Akademickie Radio Campus.

0: Akireo.
1: Taksówkarz o zapachu szlug. A, starą złotówą go zwą. On nic nie mówi, a kierunek klub. Starym benzem proszę tam, gdzie głośno.

radiu na portierni, tej samej co już o niej nawijałem. Leci w Angelii z płonące rydwany. Kiedyś puszczę se to w głowie jako soundtrack, kiedy wleci mi na konto pierwsza bańka. Chyba

Żeby zaczynała się właśnie wtedy wiosna. Zostawiać ślady na tych ścieżkach nowych i dostawać rady, co mam z życiem zrobić. Nie mieć planu, może weekendowy, ani w kręgosłupie płytek tytanowych. Żeby choć na chwilę wróciła beztroska, dostać wilczy bilet, potem upaść i powstać. I czuć, że czas płynie wolno i nie wiedzieć, dokąd to zmierza. Pierwszy raz poznać wolność i młodość, niech znowu wszystkie moje błędy rozgrzesza. I szczery uśmiech jak dzieciak, nosić zamiast przeszłości na plecach. Nie patrz, jakby znowu chciała mnie dotknąć. Mówię o rzeczach, których nie da się cofnąć.

co jest między nami, chciałbym zacząć od nowa. Ale nic tak nie rani jak słowa. Ja i ty, tak jak król i królowa. Jak dynamit jest wybuchowa ta mieszanka i ciężko w to znów inwestować, więc sama niesiesz swój uśmiech. Wymuszony jest i trochę sztuczny. Białe ruski ci wchodzą jak woda. Chciałabyś zwymiotować te uczucia jak trunki. Taka jest dzisiaj miłość od kuchni. Od niej uciec chcesz jak rozwódki. Znam cię wzdłuż i wszerz, może pójdźmy gdzieś. Dla odwagi weź 200 wódki. Być

0: Akademickie Radio Campus 97.1 FM.
1: Cześć.
2: Cześć.
1: Mam do ciebie sprawę.
2: Jaką?
1: No, w sprawie tego Belusa.
3: Przepraszam, byście tu nie stali.
2: Jak stoi przy mnie, to znaczy się, że stał.
3: A, to przepraszam.
2: Proszę, co dla ciebie?
1: To samo.
2: Dwa razy to samo.
4: Ja im jeszcze pokażę. Rozkminiliśmy przy flaszce z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to kocham z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem jointy w Samarach. Grałem

Kochany, byłem młody, chciałem sobie popróbować. Po co gadki te jak kłody, jak tu iść na nogach? Po co tak wysokie schody i zawiłe te zakręty, że trochę czasem spięte? Nawet pies tu węż. Nie widziałem tu pająków, żadnych robaków czy węży, więc delirium mieć nie mogłem. O co całe te problemy? Zazdrość. Jednak ludzie to są hieny, my na luzie, tylko czasem na lusterku rysy z cztery. Pogonione adaptery, sprzętu tyle zalegało, a potrzebne było siano, absolutnie nie na białe. To tendencja w Polsce, mało tolerancji, jestem wolny, więc wybieram. A że czasem trochę słabo, błądzić to ludzka przypadłość.

Ty zaprotestuj, jeśli jestem niepoważny. Machulski tworzył arcydzieła naszej generacji. Chcę być jak Polański, naprawdę się staram, ale urwał mi się film i nie mam szansy na Oscara.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Yo, yo, yo, yo. That's a madman. Odwrot. Yo.

Tak, koszty grubej, szukasz ludzi, może dadzą ci na Bolt czy Uber. Widzisz tamtą laskę w sambach, ona i jej koleżanka psami grożą, więc wyzywasz je od podłogi. Wróć prostytutę, język trzyma się ledwo. Może trochę mizoginia, może pijacki bełko. Rano pewnie się obudzisz, ale pamięć umknęła. Marzysz, kiedy twoja pogoń się rozpocznie od zera.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Ledwo zaczął się tydzień, a ja już zdążyłem go rozmienić. Pogubiłem dni, coś zapaliłem, coś zgasiłem. Oto mój własny zdrowy sposób. Po samym pokoju 10 tysięcy kroków. Kardio składające się z 20 papierosów. Na ramieniu zgaszone ślady niedopałków. Powstają z nich obrazki, gdy złączę liniami. Myśli brudne, palce czarne, a ściany białe. Ja nie zupełnie sam. Chcesz, wiesz czy nie, coś pomiędzy komedią a koszmarem.
2: Cisza głośniejsza niż krzyk, od światła jaśniejszy mrok. Niewinność gorsza niż grzech. Śmierć weselsza.

jak ośmieszań skrzyk. Od światła jaśniejszy mrok. Niewinność gorsza niż grzech. Śmierć weselsza niż śmiech. Bliskość stała się krzywdą. Prawda stała się kpiną. Tego

0: Radio Campus.
1: The music you are listening to is completely electronic.
2: Kruszę has, piję J-Dile z Coca-Colą. Dzieci dawno poszły spać, gra muzyka z brodą.

stay here. But everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own. Sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right. Been awake since five.

0: Wiem co! Metodę nową odkryłem.
1: Jaką?
0: Na stojaka? Że jeszcze na wdechu możesz krzyczeć.
1: Jak to na wdechu?
0: Jak robisz jeszcze tak możesz zrobić.
1: Ale to już jest, wiesz, to już jest...
0: Naciągane?
1: Naciągane to już jest ostatni jęk umierającej maszyny. Ja nie wiem, czy ludzie chcą...
0: Jeżeli w ten
1: piątek o 7 rano słyszeć.
0: Pobijemy rekord, to
1: musisz, okay, stary, chyba na basen pochodzić. No. Z 10 razy pójść na basen i się płuca powiększają automatycznie.
0: Może, może. Dobra, zobaczmy. Zobacz, bo stoperek już wysłał zdjęcie.
1: Chcesz na pewno sprawdzać?
0: No nie
1: może
0: będzie
1: później
0: 40,
1: sprawdzimy.
0: Nie będzie 40 raczej. Patrz, prawie 40, no ale... No nic, nic, proszę państwa, no co? Próbujemy dalej, próbujemy.
1: Skończymy, jak będzie minuta.
0: Tak. Pytanie od Kuby, czy to nas boli?
1: Momentami. Mnie boli tylko psychicznie.
0: No dobra, siadam. Witamy państwa bardzo serdecznie, to znowu
1: my. A ty nie wyświetlają ci się czasem takie rolki, na przykład jak ktoś nurkuje?
0: No raz mi się wyświetliła, chyba
1: ci wysłałem.
0: No to weź
1: stary, weź pooglądaj sobie takie rolki. I po prostu, jak ktoś wchodzi pod wodę, to ty też tam... I chcę posiedzieć po prostu.
0: Nie da rady,
1: i
0: stary.
1: No musisz coś potrenować, stary, no bo musimy zrobić do tej minuty. No ja nie sądziłem, że to będzie aż takie skomplikowane.
0: To jest bardzo skomplikowane. Słuchaj, to jest 20 sekund więcej niż teraz do tej pory robimy.
1: No wiem, ale już byliśmy w okolicach 50.
0: Masz rację. Kwestia jest taka, że rzeczywiście trzeba to potrenować, a ja tego nie trenuję przed wejściem, tylko dopiero w piątek rano. A tak w ogóle nie. I teraz zacznę to trenować.
1: Proszę wysyłać Krzyśkowi na Instagramie rolki, gdzie ludzie nurkują. Wiesz, kogo może musimy zaprosić? Tą panią, jak ona się nazywa?
0: Ta, co
1: pani,
0: nurkuje.
1: Pani Agata, pani aktorka i pani, która jest jednocześnie aktorką i
0: nurkiem,
1: mistrzynią w ogóle jakąś tam... Ja to znajdę zaraz, bo mi się pojawiają sporo nurków, bo ja po prostu trenuję sobie. Widzisz, ty chodzisz po prostu i se siadasz na himbelku i robisz taką... A ja tam robię... Na bezdechu, przez co trenuję płuc.
0: No może, to jest metoda. Do około 10 pozostaniemy z państwem i do państwa dyspozycji. Maciek Adamczyk
1: i Krzysztof Szaniawski.

0: O czym Państwu dzisiaj na pewno nie powiemy, jakiego tematu nie będziemy poruszać. Między innymi na pewno nie powiemy o...
1: Joannie Łuczyńskiej.
0: Dokładnie, o tej dramie. Nie będziemy o tym Państwu mówić. Nie poruszymy w ogóle tego tematu w audycji dzisiaj. O czym jeszcze nie powiemy? Na pewno nie powiemy też... Na pewno nic Państwu dzisiaj nie damy. Dzisiaj nic nie rozdajemy. To na pewno.
1: To się okaże, no nie wiem.
0: No, okej. Na pewno nie będzie dzisiaj gości.
1: Zdarzało się, że przychodzili po prostu, na, tak zbukali, czy można, więc tego też nie wiem.
0: No tak. Natomiast co Państwu możemy powiedzieć o tej godzinie?
1: O, że Rajowicza już w Legii nie ma, to też nie powiemy tego.
0: Okej. Ale o tym, o Legii to jeszcze powiemy, bo ja mam ciekawostkę.
1: Ale cudzoziemskiej.
0: Nie, o tej Legii Warszawskiej. Ale o tej godzinie
1: nie
0: dla
1: można
0: mnie...
1: przeklinać, więc nie potem tej ciekawostki. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Krzysiek ciekawostka, że według niego to jest Legia, to jest stara.
0: Tak. Znaczy, oczywiście, no proszę Państwa, ten żart, mimo że płasko strzelony.
1: Jesteś blisko.
0: Płasko strzelony i tak przeleciał nad głowami wielu słuchaczy. Co na pewno chciałem powiedzieć, czego ja się dowiedziałem, to jest to, że jak ktoś do was nagrywa głosówki na Instagramie, bo nie wiem, bo na, chyba na Messengerze tak nie ma, ale można zrobić transkrypcję, sprawdźmy to. Można zrobić, rozumiecie, nie musicie tego słuchać, bo sztuczna inteligencja przetłumaczy wam to. Dobra, to teraz będzie test.
1: Sam sobie nagrywasz wiadomość do siebie.
0: Nagrywam do siebie wiadomość. Chciałbym, żeby to zostało przepisane po polsku.
1: Dobra. Piórem wiecznym.
0: I wyślij, i zobaczymy. Ja teraz odczytuję tę wiadomość.
1: Nie, no nie ma.
0: Nie ma.
1: A nie, jest.
0: Jest?
1: Tak.
0: A ja zobaczę, czy u mnie jest.
1: Gdzie zmienię to jest? Wiadomość audio w tekst.
0: Przytrzymam. Jest! Transkrybuj u mnie się nazywa.
1: Tak.
0: Zmieniaj wideo.
1: No
0: kontynuuj.
1: I masz wszystko. Chciałbym, żeby to zostało przepisane po polsku piórem wiecznym i wyślij i zobaczymy ja te. Masz dokładnie.
0: Działa, słuchajcie, działa. Można normalnie nagrywać, a ja.
1: Nie, nie można.
0: Znaczy, wiecie, jak ktoś już się uprze...
1: Nie, można, stary.
0: No ja wiem, że nie można, ale ludzie to robią. Ja tego nie robię.
1: Ja to, stary, ja straciłem już 4 znajomości, bo ktoś do mnie wysłał głosówkę.
0: Blokuj.
1: A ja powiedziałem, że nie, żeby nie blokuj. Ja po prostu wchodziłem, widziałem, że to jest głosówka i ja tego nie włączałem. Jeżeli ktoś nie ma czasu, żeby napisać do mnie parę zdań, tylko musi gadać, a przy okazji opowiadać, co zjadł, albo krzyczeć na kierowców w innych samochodach, to ja nie chcę. To się można zadzwonić.
0: Ej, ale śmiesznie, że on to dosłownie nawet to napisał. Dobra, to teraz będzie test. Uwaga, do siebie nagrywam, do siebie wiadomość. Śmiesznie. Bardzo fajnie, bardzo użyteczna opcja. Ja nie znałem, może wy znaliście, ale na pewno będzie używana, bo ja dostaję też często takie głosówki i to są takie rzeczy, do których ja bym chciał wrócić, bo na przykład gdzieś w trakcie wpadła jakaś istotna dla mnie wiadomość, jakiś przekaz i znowu muszę tutaj
1: dobry
0: tego
1: przekaz
0: wiesz,
1: leci,
0: słuchać,
1: właśnie
0: dokładnie.
1: Dlatego moim zdaniem nie powinno się w ogóle wysyłać. A
0: no
1: szczególnie
0: ta.
1: Jak są jakieś ważne ta. Rzeczy, to w ogóle wysyłanie głosówek, jak są ważne rzeczy, to w ogóle powinniście dostać kijem w piętę.
0: Ważne rzeczy szczególnie powinny być, nie, może to dla bezpieczeństwa, ale teraz już nie ma tego argumentu, bo i tak można to sobie w transkrypcie zrobić i jest dalej napisane, więc straciło to zupełnie sens, po prostu.
1: Słyszałeś, stary, że jest szczoteczka do zębów ze sztuczną inteligencją?
0: Widziałem różne takie rzeczy, tylko ja nie wiem, co to znaczy.
1: Że ma tutaj, stary, kamerę. Powiedzmy, że to jest szczoteczka, nie? I tu masz główkę i tę część sobie wkładasz do japy.
0: No.
1: No to zaraz tutaj przed szczoteczką wibrującą, myjącą masz, stary, małą kamerkę, która ci jeszcze, stary, sprawdza, gdzie są szpary między zębami i ci tam, stary, pluje wodą w szpary. Także sobie myjesz
0: to
1: i masz nagle...
0: To jest taki irygator.
1: No bo nie po zębach daje, tylko w przerwy.
0: Szczoteczka i irygator w jednym. To fajne jest. To ale mi się
1: jeszcze
0: podoba.
1: Tam ma jakieś, wiesz, inne funkcje, ale jak już zobaczyłem, że jest AI w szczoteczce, to wziąłem moją wysłużoną szczoteczkę, taką zwykłą. I ją pocałowałem.
0: Tak myślałem.
1: Zostajesz ze mną.
0: Chciałem to powiedzieć. No, ja uważam, że to akurat spoko może być rozwiązanie.
1: No oczywiście. To jakoś nie zaskoczyło mnie to zupełnie, że masz inne zdanie. Dla państwa jest to błogosławieństwo, bo się nie zgadzamy i coś tam między sobą gadamy, ale dla mnie jako osoby, która się identyfikuje jako tutaj przyjaciel, to jest koszmar z takim człowiekiem żyć w ogóle.
0: Tutaj jest pytanie, czy ma lampę albo noktowizor. Nie wiemy. Nie wiemy.
1: To ma cyberoko.
0: Ale ja zaraz sprawdzę, o co chodzi, bo mi już ten pomysł bardzo się podoba. Ja po prostu lubię dbać o...
1: Siemanko, tak. A czy to jest prawda, że ten najnowszy jakiś iPhone ma być ten składany, czy jestem starym dziadem i się dałem nabrać?
0: Słuchaj, ja też to słyszałem, więc może coś w tym jest.
1: 886971971.
0: Bardzo byśmy poprosili o wyjaśnienie, a tymczasem coś z plecaka. Maćka?
1: A mamy jeszcze chwilę? Nie mamy.
0: No, tak, mało. Taką niedługą mamy
1: chwilę. Niedługo chwilę, to niedługi utwór, bardzo proszę.

0: Kampus już za parę chwil, w pół do ósmej. Dziś mamy piątek, 4 września, a serwis przygotowała i przedstawi Zofia Błazeusz.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Pociąg babcia wraca na tory, areszt dla 3 osób zatrzymanych w sprawie zonda krypto, Sejm wybierze nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Wiadomości.
2: 3 osoby zostały zatrzymane w sprawie zonda krypto i usłyszały zarzuty. Zostaną też skierowane do sądu wnioski o ich areszt.
3: Kończone zostały czynności z udziałem 3 osób podejrzanych, które wczoraj zostały na polecenie prokuratora zatrzymane. Do zatrzymania doszło w postępowaniu prowadzonym w tej jednostce prokuratury, a dotyczącym działalności giełdy kryptowalutowej zonda krypto.
2: Poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak. Powiedziała również, że przyjęta kwalifikacja prawna stwarza realne zagrożenie wymierzenia im w przyszłości przez sądy surowej kary. Dzisiaj Sejm wybierze nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Obrady zaczynają się około godziny 9. Koalicja rządząca z kilkoma wyjątkami ma poprzeć kandydaturę Macieja Berka, który do niedawna pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego indywidualnie na 9-letnie kadencje bez względu większością głosów. Konieczność wyboru nowego sędziego jest związana z upływającą 18 września kadencją sędziego Justyna Piskorskiego. W nocy z czwartku na piątek siły obronne Ukrainy przeprowadziły atak na rosyjską bazę wojskową w okolicach Soczi. Więcej informacji nasza reporterka Alicja Gocławska.
4: Po serii eksplozji spowodowanych nalotem w rejonie wybuchł rozległy pożar. Zapalił się także skład ropy naftowej w Soczi. Według agencji Interfax celem ukraińskiego ataku był port w Soczi oraz terminal naftowy w położonej nieopodal miejscowości Sirius. Jedna z eksplozji prawdopodobnie miała miejsce w pobliżu rosyjskiego dywizjonu obrony powietrznej, gdzie znajdują się systemy rakiet przeciwlotniczych S-300 i S-400.
2: Najstarszy kursujący rejsowo pociąg elektryczny w Polsce, nazywany Babcią, właśnie przeszedł gruntowy remont, wraca na tory i będzie woził pasażerów. Już jutro oficjalnie znowu wyruszy w trasę, by wozić pasażerów na Mazowszu. Swój pierwszy przejazd odbędzie na trasie Mostówka-Tłuszcz o godzinie 3:58. Przejazdy odbywają się wyłącznie w weekendy.
1: Korki.
5: Miał tego.
6: Widziałeś coś, jak ci jechało?
0: Nie, no jest trochę, jest, już widać, że jest wrzesień.
6: A gdzie widziałeś?
0: No jak zwykle, w okolicach Prymasa.
6: No ale tutaj są roboty, przecież tam też masz
0: tak,
6: roboty.
0: Tak, tak. Wiadomo, wiadomo, no nie jest już łatwo przejechać, jak
6: a
0: jeszcze...
6: Moim zdaniem jest normalnie.
0: Tak?
6: Tak, w sensie no stoi się gdzie się stoi, bo są remonty, są korki, zdarzają się wypadki, no ale to z drugiej strony...
0: No Prymasa cała zakorkowana.
6: Takie
0: już
6: są uroki życia w mieście, tak?
0: Ej, a ciekawe, dlaczego w ogóle Prymasa jest zakorkowana w tę stronę wyjazdową z Warszawy, bo Prymasa się jedzie tu i ludzie stoją tutaj. Na rondzie zesłańców syberyjskich, bo jadą potem dalej jerozolimskimi.
6: No.
0: No i jadą tutaj, wyjeżdżają z Warszawy, tutaj jest...
6: Ale wszyscy...
0: Wszyscy, no wszyscy ci, którzy
6: jak
0: tutaj jeden mąż, jadą.
6: Wszyscy, którzy tu jadą tam.
0: O tutaj, no i wiadomo,
6: nie
0: że też...
6: Nie da się inaczej w ogóle.
0: Patrz, i tutaj S8-ka oczywiście, wiadomo,
6: ale
0: nie?
6: Jest crash.
0: Jest standardowo i też do wyjazdu, zobacz, do wyjazdu.
6: A to co to jest? A tu
0: tutaj
6: do wyjazdu.
0: Jest do wyjazdu, ale z tej strony. No bo nie wierzę, że ludzie wybierają S8-kę.
6: Warszawa ma same wyjazdy. Jak w ogóle ludzie się tutaj dostają? Żadnych wjazdów, tylko wyjazdy.
0: Ej, a w ogóle dlaczego, proszę państwa, jeździcie S8-ką rano o tej godzinie? Jaki jest powód? Gdzie wy jedziecie, że wy musicie tą S8-ką?
6: Przegrali zakład może.
0: Ja jestem bardzo ciekawy. 886-971-971. Niech mi ktoś na to pytanie odpowie.
1: Pogoda.
0: Zaczyna, proszę państwa, się chłodny okres. W tym momencie jest 16 stopni, maksymalnie dzisiaj 22. Będzie niebo, jak wyjrzycie za okno i zobaczycie no, te chmury, to tak będzie dzisiaj wyglądał cały dzień i z tych chmur może trochę pokropić. Już nawet przed chwilą trochę padało, ale to tylko, wiecie, parę kropli, a później tak po południu, wieczorem, no raczej wieczorem około 21 ma się już troszeczkę bardziej rozpadać. Jak będzie wyglądał weekend, powiem za godzinę.
1: Akademicki Radio

0: To też ciekawy koncept, bo chłop dzwoni do kobity, to znaczy on ma zły numer. No i kobita odbiera i on mówi, kurczę, chyba mam zły numer. I wiesz, może się nawiązała jakaś ciekawa rozmowa. Rozumiesz? Fajnie, fajnie. Nawet daje do myślenia ten utwór. Zazwyczaj jest tak, że jak ktoś ma zły numer, dodzwoni się do kogoś, to też tak nie za bardzo wiadomo, co powiedzieć. Bo
1: kałabanga.
0: I się rozłączasz. Można i tak. Ale
1: halo, Marcin, nie, Kuba. Kałabanga! Na pewno by opowiedział o tym komuś później. Zostałbyś zapamiętany.
0: To prawda, ale można porozmawiać, coś tam zapytać. I a co? To skoro to nie Kuba, to nie wiem, to może masz chwilę, to pogadajmy. Miałem z Kubą rozmawiać, ale mogę z tobą. No właśnie.
1: Tak naprawdę nie chodziło o Kubę, chodziło o samą rozmowę.
0: O samą rozmowę, no tak, tak.
1: Kto powoduje korki na S8, napisali?
0: Wiesz co, no tutaj tak, porozmawiałem chwilę z człowiekiem, który jeździ dużym samochodem, 3,5 tony.
1: Powyżej.
0: 3,5 tony powyżej, no. Tak, mówi, że tak i że no musi przez S8 jechać. No i nie da się za bardzo wybrać innej trasy. Więc wiemy, że tam jeżdżą duże samochody, dużo gabarytowe po prostu. I jeszcze bardzo ciekawa sytuacja, nie dopytałem. Detektyw z Warszawy i ma obserwacje pod Warszawą. Ja bym chciał się dowiedzieć więcej, jeśli to jest możliwe. Ale spokojnie, jesteśmy anonimowi, to znaczy ty jesteś anonimowy, więc możesz napisać, co to za obserwacja, czy to jakiś mąż.
1: Czyli
0: niewierny.
1: Korki na S8 to detektywi i ciężarówki.
0: Na razie okazuje się, że tak. Okazuje się, że tak. A jestem też ciekawy.
1: On pewnie jeździ tamtędy, no bo pewnie jedzie tamtędy jakiś właśnie tak, jak powiedziałeś, mąż, który jest obserwowany. Tylko dlaczego cymbał jedzie S8? Łatwiej zniknąć na małych uliczkach.
0: Ale
1: przecież.
0: Ale on może właśnie
1: nie.
0: Specjalnie chce się wtopić w tłum, wiesz, nie?
1: Nie ma co.
0: Chyba,
1: dobra,
0: że...
1: detektyw. Lepiej jakby chciał uciec to na uliczkach normalnie w mieście, czy na S8? Co by było trudniej detektywowi kogo złapać? 886-971-971, jeżeli są jacyś inni detektywi.
0: I są szkoły detektywistyczne?
1: Ja słyszałem szkołę miejską legendę, że niedaleko moich rodziców, tam Marysin Wawelski, Anin, tamte okolice, była szkoła kieszonkowców. Słyszałem to od dwóch osób, które się nie znały.
0: I potem, jak już kończysz tę szkołę kieszonkowców, to możesz sobie jeszcze taki fakultet wybrać, że idziesz na detektywa też. I tam masz też zajęcia
1: albo
0: z detektywistyki.
1: Na picklocking, na otwieranie.
0: A jeszcze jest taka opcja.
1: Sejfów też możesz.
0: Ale
1: być.
0: To już podyplomówka jest. To już później możesz zrobić takie zajęcia. Bo żeby powstała w ogóle tam katedra, to musi być 5 profesorów, nie? I dlatego właśnie oni tam po prostu muszą mieć takich profesorów i mogą utworzyć katedrę picklockingu, robić zajęcia z tego.
1: Ale nie podoba mi się, że to po angielsku nazwę.
0: Aha, no ale...
1: Musi być po polsku.
0: Otwieracz zamków. Nie?
1: Ale to brzmi legalnie.
0: A, no tak, no jest coś takiego. Ślusarz, nie? To się
1: tak,
0: nazywa.
1: Tak, w sensie ten otwieracz zamków taki, co jest awaryjne otwieranie zamków, to jest właśnie po prostu złapany ten przekończył absolwent.
0: To jest ten, co...
1: Policja go łapie i mówi, albo będziesz działał legalnie, normalnie płacił VAT, albo
0: nie,
1: idziesz do mamra.
0: To jest właśnie ten, który tę szkołę tam skończył, ale tak, no nie poszło mu za bardzo. Nie ułożyła się kariera, więc właśnie jest teraz...
1: Awaryjne otwieranie zamków.
0: Awaryjnym otwieraczem zamków, tak. Tak.
1: A-O-Z.
0: Tak, A-O-Z-em jest. Dobrze. Proszę Państwa, jeszcze mieliśmy wyjaśnić, bo tego też nie zrobiliśmy, a zadaliśmy pytanie. To są na razie plotki. Chyba nie wiadomo jeszcze, czy będzie iPhone składany. Tego nie wiadomo. Natomiast wiemy, że jeśli on się pojawi, a jest szansa, że tak, no to będzie bardzo drogi. Bo tutaj przeliczając na złotówki, nawet 10 tysięcy widzę, że może kosztować.
1: Koszmar, porąbało ich.
0: Tak, tak. Jak to ma wyglądać, no tego nie wiemy.
1: A ciekawe, czy będzie miał taką aplikację zapalniczka.
0: Albo to piwko takie.
1: Super było.
0: Jak tego nie będzie, to nie warto wydawać.
1: W ogóle nie warto wydać. Lepiej sobie kupić tą trójkę, czy 3S-a, gdzie to było. Coś wspaniałego. Jakie to było stary, wow. To było wow.
0: To, no tak, no ale to był... Tak.
1: Wcześniej na telefonach to był co? Space Impact i wężyk. No. A tu nagle masz piwko
0: ty
1: na telefonie.
0: Space Impact, o rany, zapomniałem.
1: I były jeszcze te fasolki.
0: Ale
1: Bantumi?
0: Ale takie coś? Tam. Space Impact to był tylko na jednym telefonie przecież, nie?
1: Na 3310 chyba.
0: A to może nie Space Impact? A, Labirynt był taki na tym... Na Motorola chyba. Labirynt taki był, że szedłeś sobie labiryntem.
1: Ale że szedłeś?
0: Chyba tak. Coś takiego
1: pamiętam.
0: Ale tak,
1: że od góry tak widoczne, czy że szedłeś, że tak po prostu...
0: FPS. First player shooting. Nie pamiętam jak wioska.
1: First player Szaniawski.
0: To była tak właśnie ta perspektywa.
1: Idziesz tak, spada. Co tu? Gdzie? Tutaj. Kurde.
0: Dobra, to co, zagramy teraz coś fajnego.
1: No zagrajmy,
0: ja widzę, że ty masz plecak pełen dzisiaj tropikalnych rytmów.
1: W zeszłym tygodniu tu jakieś takie tu jakieś tropikalesy, no powiem ci, że jest fajnie, jest ciepło, przedłużam sobie te wakacje, a właściwie przedłużam, ja dopiero teraz zaczynam, bo moi poszli do placówek, to tata ma wolne przez pół dnia, to takie rytmy, kurde, przymycił okien, coś pięknego.

0: Słuchaj, ostateczne potwierdzenie, że chyba rzeczywiście...
1: Kierowcy tirów najwięcej zdradzają?
0: Nie.
1: To nie wiem, o co chodzi.
0: Że będzie ten iPhone składany, bo na AliExpress już można kupić te case'y takie na te składane.
1: Ale na AliExpress można też kupić majtki z trombosłonia. To znaczy, że...
0: O, nie tylko tam, ale jeżeli to, wiesz, jest tutaj, a... No nie wiem, może ja... Mi ominęły te informacje oficjalne, że jest rzeczywiście tutaj zaplanowana premiera tego konkretnego modelu, ale tu już masz, nie masz jeszcze telefonu, nie ma ogłoszonej tej premiery, a już możesz kupić sobie case'a, nie? Dobra.
1: Ja ci mówię, ja...
0: Czas leci.
1: Po tym, to już mówiłem o tym, o tej Gran Turismo tutaj ostatnio, co? Czy nie? Czy to tobie mówiłem prywatnie?
0: Mówiłeś, ale tutaj też mówiłeś, że kupiłeś,
1: no
0: tak?
1: No kurde, i że sobie grałem, i że jest naprawdę super. I że grafika jest fajna, i że się tam nic nie zacina, i że te gry są... Tak trzeba się jarać techniką 10 lat wstecz, to też dużo taniej wyjdzie.
0: No ludzie mówią, że fajnie by było, gdyby iPhone mini wrócił, a nie jakieś składaki. Dobra, proszę państwa, jest już na zegarach 7.55. Dzisiaj bardzo dużo fajnych dedykacji przyszło, ale no wybieramy jedną, pierwszą, która do nas dzisiaj przyszła i dużo w zasadzie dedykacja. Bo Florida Man, nasz słuchacz, dedykuje dzisiaj Zbyszka Madziulce, której się w weekend oświadczył.
2: Po zawodach.
0: Wszystkiego najlepszego dla was, kochani, i dzisiaj Zbyszek dla Magdy.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Reklama. Tu Radio Campus, piątek, 4 września, sport i Zofia Błazeusz.
2: Sportowy Campus.
3: Trwa US Open. W singugla gra już tylko Iga Świątek, a w deblu mamy parę Maja Chwalińska i Magdalinet. Więcej o tym powie nasz reporter Piotr Starzewski.
4: Polki wygrały z Haniu Guo i Krystyną Mladenowicz i awansowały do drugiej rundy debla.
5: Nasze tenisy się tak fajnie uzupełniają, bo Maja gdzieś tam jest w stanie troszkę więcej zrobić na siatce. Ja myślę, że mam troszkę więcej siły z serwisu, więc myślę, że fajnie się uzupełniamy. Po prostu jednej czegoś tam może minimalnie brakuje, druga to uzupełnia. Myślę, że to było bardzo fajne.
4: Powiedziała Linet po meczu. Ich kolejne rywalki wyłoni dzisiejsze starcie. Zagrają w drugim pojedynku od godziny 17 czasu polskiego.
3: Polskie siatkarki pokonały w Stambule Holandię 3-1 i awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Tę fazę rozgrywek ostatni raz osiągnęły w 2019 roku, a na medal czekają jeszcze o dekadę dłużej. Jutro Polki zmierzą się z Włoszkami. Lech Poznań pokonał na własnym boisku Jagiellonię Białystok 2-1. Rozstrzygający gol padł w samej końcówce i początkowo nie był uznany. W 87 minucie z narożnika dośrodkował Michał Gurgul, a głową do bramki trafił rezerwowy Robert Gumny. Lech Poznań jest pierwszy w tabeli ekstraklasy. Jakob Omżel z ekipy Bahrain Victorious po samotnym ataku sięgnął po zwycięstwo na 12 etapie Vuelta a España. Słoweniec pierwszy dotarł do mety położonej na wysokości ponad 2000 metrów nad poziomem morza w Calar Alto. Liderem wyścigu pozostał Enric Mas z Movistaru, który dodatkowo zwiększył przewagę. Hiszpański wyścig kolarski bez Polaków na starcie zakończy się 13 września w Granadzie.
2: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

0: No to teraz robię tak zwany callback do tego, co powiedziałem godzinkę temu, mniej więcej.
1: Już nawet ja nie pamiętam.
0: Właśnie, a ja ci przypomnę. Nie wiem, czy wiesz, ale Stadion Legii Warszawa po raz pierwszy w historii pojawi się...
1: W grze FIFA, dokładnie. To słyszałem.
0: No, to prawda. Ja na przykład nie wiedziałem, że wcześniej się nie pojawiał. No bo ja nie jestem fanem gier tych...
1: Jugarskich.
0: Bo ja po prostu nie umiem za bardzo w to grać. Ja wiem, że tam się spotykali koledzy i grali w FIFKę i tak
1: no,
0: dalej.
1: No, ty po prostu ale... nie miałeś kolegów.
0: A ja właśnie, niestety. A samemu, no, to już nie to samo. Chociaż nie, tam chyba jest jakaś career mode. Nie?
1: Jest.
0: Tak, ale ja nie, nie grałem.
1: Ja grałem kiedyś w Championship Managera przez chwilę. Nie jakoś długo, ale... Wracałem z Szalikiem i z jeszcze jednym kumplem z działki i nie mieliśmy jeszcze samochodu, wracaliśmy stopem. W sensie mieliśmy do wyboru, albo sobie kupimy papierochy, albo kupimy sobie bilety. No i wracaliśmy stopem. I staliśmy tam, wiesz, machaliśmy chwilę i ktoś tam się zatrzymał, my zaczęliśmy biec, nagle ktoś odjechał i zatrzymała się stary karetka. I jechaliśmy w karetce. I graliśmy tam w Championship Managera.
0: Co ty gadasz? No. Ale w sensie...
1: Także ona tak bokiem jakby do kierunku jazdy, ona jechała jakby w tamtą stronę, a myśmy siedzieli na taki z tyłu za kierowcą na trzech takich tych i se graliśmy na komputerku. Ale FIFA może być też spoko. W sensie jak przyjedziesz do mnie na działkę, ja mam FIFA 15 i FIFA 16 tam.
0: Może będzie prostsza.
1: Prostsza, stary, będziesz kojarzył tych piłkarzy, więc też inaczej. Tak. Bo ja nie kojarzę już piłkarzy.
0: No tak, tak, to prawda. Są nowi teraz. Znaczy nowi. No jak ktoś się interesuje, to dla niego nie są nowi. Ale jeszcze jest ciekawy fakt taki, że to jest w ogóle pierwszy w pełni odwzorowany oficjalny polski stadion w historii całej serii gier od EA Sports. To nie też nie wiedziałem tego.
1: Ciekawe, czy na przykład można ustawić sobie mecz, że grasz na stadionie Legii i nagle żyleta odpala racę i jest mecz przerwany. I słychać tam PZP!
0: No właśnie, bo jeżeli to ma być w pełni odwzorowany stadion...
1: To musi być w pełni.
0: No to a co z kibicami? Nie, no masz rację, masz rację. To ja myślę, że może jeszcze nie teraz, może nie za rok.
1: Zamykają jedną trybunę, no to oni oprawę na drugiej, pyk.
0: Ale za parę lat ja myślę, że oni, wiesz, mając na celu to, żeby, kurczę, musimy jakieś więcej atrakcji, musimy rozwinąć jeszcze bardziej tutaj ten experience, to myślę, że będzie coś takiego. Że właśnie tu nagle pseudokibice się pojawią na stadionie i przerwą mecz, będą coś rzucać na boisko, nie? Tak jak były takie, proszę państwa, państwo pamiętacie? Kto tam dostał nożem? Tu grał. Włoch jakiś chyba.
1: Mm-hmm. Od Miśka.
0: Co?
1: Misiek rzucił.
0: Tak?
1: Tak.
0: To ty wiesz, kto rzucił, ale nie pamiętasz, kto dostał.
1: Ja jestem z Grochowa.
0: Dobra, zagrajmy państwu jakiś utwór ciekawy z plecaka twojego. Zaskocz nas.
1: No dobra, to było, tego chyba nie było.

0: No i tutaj zdania podzielone, ale nie dziwię się, bo ja też miałem wątpliwości, czy to był Dino Baggio, czy to był Roberto Baggio.
1: Nie, no Dino Baggio, Roberto Baggio to jest Mistrzostwo Świata 94 rok.
0: Czwarty, no. Więc tak, więc dużo osób Roberto Baggio, a to był Dino. Dino dostał, proszę państwa, niestety. Tak, taka była tutaj sytuacja. No, niestety. Jest pytanie, bardzo dziękuję.
1: Jest pytanie, jest odpowiedź.
0: Mamy nadzieję, że będzie odpowiedź, a pytanie jest następujące. Przekażemy, oczywiście, że przekażemy. Kuba chce kupić, Kuba prowadzi duży samochód. I Kuba chce kupić radio z Bluetooth do ciężarówki. Pytanie brzmi, czy musi być 24 V, czy może być 12 V? I czy ktoś ze słuchaczy może polecić coś fajnego i taniego?
2: No jak do ciężarówki, to 24.
0: Bo myślisz, że jak ciężarówka, to duże, to duże, dlatego musi być więcej.
1: Nawet na wszelki wypadek. Lepiej mieć po tak prostu, jak... nawet koledze podać, pożyczyć, jak się wystarczy, okaże, że 12 wystarczy, tak?
0: No, ale to już wiesz, to już piosenki śpiewali, ta, lepiej jak jest więcej. No i tutaj być może rzeczywiście...
1: Od przybytku głowa nie boli, tak?
0: Tak. Mówię. To też było w jednej piosence.
1: Zawsze możesz sobie ogranicznik założyć.
0: Od przybytku głowa nie boli, od kogoś mam wersy, coś tam. A, już nie pamiętam.
1: To fajny numer.
0: Fajny, tylko zapomniałem akurat tego fragmentu tekstu wszystkiego.
1: To mój syn czasem mówi, tata, znasz taki utwór i nic nie mówi dalej. Ja zawsze wtedy odpowiadam, że znam i przechodzimy do kolejnego tematu.
0: Ty, no teraz mi to chodzi po głowie i nie mogę sobie przypomnieć.
1: Musisz po prostu wrócić do tego miejsca, no, w którym byłeś, gdy o nim myślałeś.
0: Ja nawet wiem, kto to wykonuje, tylko po prostu chciałem sobie przypomnieć ten tekst.
1: A kto to wykonuje?
0: Unda Dasea.
1: No dobra, to ja może coś puszczę, a ty sobie myślisz?
0: To ja sobie pomyślę, no. A teraz co będzie? Może coś takiego innego?
1: Co innego?
0: No były te słoneczne takie rytmy wakacyjne, to może teraz... Nie, ja widzę, proszę państwa, jakie on mi tu winyle pokazuje. Takiego to nie, słuchaj, takiego to nie.
1: Takie można?
0: Ja ostatnio, to są utwory, których raczej tutaj nie zagram, ale sobie słucham fajnych kowbojskich.
1: Tak, to już samo się włączyło, tak?
0: No jeszcze chyba nie. A który winyl tutaj, gdzie jest? Nie widzę, żebyś opuścił igłę. Gdzie jest ten winyl?
1: No ten, który leci.
0: O, jest.

0: Są odpowiedzi. Odpowiedzi są dla Kuby. Zazwyczaj jest 12 voltów. Musisz wyjąć, drogi Kubo, i zobaczyć, co masz teraz.
1: Jak ma dabryczny? Makabryczny?
0: Dabryczny? Fabryczne to miało być. Jak ma fabryczne...
1: Ale fabryczne, które ma Radio Dab. To jest dabryczne.
0: No tak, no bo może być różnie, pisze tutaj osoba słuchająca, więc musisz, Kuba, sprawdzić, jaki tam masz teraz.
1: Słuchaj, no jeden powie 12, drugi powie 24. Nie wiadomo.
0: Tak, ale to trzeba sprawdzić. No dobrze, no był tutaj, widzisz, utwór Dalej jesteśmy w klimacie słonecznym. Ja teraz chciałbym usłyszeć coś w klimacie śnieżnym. W klimacie takim zimnym. W klimacie... No wiesz, o co chodzi. Chłodnym. Takie coś bym chciał. Tak.
1: Chciałeś śnieżny klimat?

0: Do tej pory nikt nie wie, czy ten utwór powstał w celach humorystycznych, czy też nie, ale tego się prawdopodobnie już nigdy nie dowiemy. Powoli, szanowni państwo, już za półtorej minuty, w pół do dziewiątej. Tu Radio Campus. Dziś mamy piątek, 4 września, a serwis przygotowała i przedstawi Zofia Błazeusz.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Gang oszustów wyłudzających kody BLIK, konflikt USA-Iran, imprezowy weekend w Warszawie.
1: Wiadomości.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili gang oszustów wyłudzających kody BLIK. Więcej o tym nasz reporter Piotr Starzewski.
3: Z 8 podejrzanych 3 osoby zostały aresztowane. Dorośli usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa, a z nielegalnego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu. Grozi im do 12 lat więzienia. Niepełnoletnimi zajmuje się sąd rodzinny.
2: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance poprowadził pierwszy briefing w Białym Domu od 40 dni, broniąc decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wojnie z Iranem. Twierdzi też, że Chiny zachowują się odpowiedzialnie w sprawie Iranu.

0: zostać zainwestowane w branżę kluczowych surowców naturalnych, energię odnawialną, kable podmorskie, komunikację satelitarną oraz centra danych. Pewna suma zostanie przeznaczona na poprawę zarządzania Grenlandią przez jej władze. W stolicy Grenlandii von der Leyen podpisze również deklarację, której celem jest wznowienie więzów gospodarczych między UE a Grenlandią wobec wielokrotnych gruźb zanektowania tego terytorium ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.
1: Pierwszy weekend po wakacjach zdecydowanie nie oznacza końca letnich atrakcji w stolicy. Odbędą się m.in. koncerty Sana i Inny z Kolima, jesienne targi książki, festiwale street foodu na Bemowie i Białołęce, setne urodziny Placu Wilsona, jubileuszowy mecz Legii Warszawa, Young Fest i roast streamerów. Powstała również internetowa mapa miejsc, w których można zagrać w szachy w Warszawie.
2: Korki.
3: Słuchaj, miałem tutaj, nie mogę teraz znaleźć, ale napisał tutaj słuchacz.
4: Widocznie tak musiało być.
3: No tak. Napisał słuchacz, dlaczego takie korki są na S8. Wytłumaczył po prostu. Jest, mam. I słuchaj, że korki na S8 powoduje jej konstrukcja oraz połączenie kilku istotnych tras na terenie Warszawy. Miała być jeszcze jedna trasa, ale S7 zatrzymało się na Mordorze. Nie poprowadzili dalej, więc na przykład do S7 trzeba wyjeżdżać przy zachodnim przez S8.
4: Tak, to jest... ale to jest jeszcze, ja widziałem, że tam są jakieś zjazdy porobione bardzo niedaleko siebie i to jakoś tam też ludzi komplikuje. No nie warto, no nie warto tym w ogóle jeździć. Dziękuję, tyle o korkach.
3: A jeszcze Papa Lenkiewicz powiedział, że do 10 takie ciężkie samochody mają zakaz podobno jeździć tam, powyżej 3,5 chyba. No właśnie, Kuba, co ty na to?
2: Pogoda.
3: Szanowni Państwo, taka aura, która towarzyszy nam dzisiaj, będzie nam również towarzyszyć przez najbliższy nie tylko weekend.
4: Pytanie, czy będzie coś padać, czy muszę jechać podlewać?
3: Będzie padać. Czy będzie dużo padać? No będzie na pewno trochę padać. Dzisiaj trochę wieczorem popada, jutro będzie padać, w niedzielę będzie padać i będzie tylko maksymalnie 21 stopni. W nocy temperatura minimalnie 12 stopni i mówię tutaj o terenach... O, Maksymilian dzwoni. Czekaj, to może odbierzemy, ale ja muszę chyba... Kurczę, bo ja muszę tu przełączyć. Czekaj, Max, nie rozłączaj się jeszcze. Nie rozłączaj się. Nie rozłączaj się. Jak ja mam to teraz? Może tak. Może tak. I spróbuję odebrać. Halo, jesteś?
5: Siema, no Maksymilian z tej strony, no, jak mnie słychać?
3: Wiadomo, że to ty. Słychać cię dobrze.
5: Dobrze. Świetnie. Jako człowiek, który trochę siedzi w transporcie, pozdrawiam kolegę, który pytał o radio. To tak, dwie kwestie. Radio to najlepiej niech wyciągnie, zobaczy co i jak, bo zazwyczaj jest 12 V, ale może być jakaś anomalia u niego, to najlepiej wyciągnąć, zobaczyć. A co do tych zakazów, to co właśnie mówiłeś, się pytałeś, tak, w Warszawie jest zakaz godzinowy dla pojazdów powyżej 16 ton DMC w godzinach 7, 10, 16, 20. Natomiast jest jeszcze taka tabliczka, że nie dotyczy pojazdów, które mają tak zwane zezwolenie C16. I wtedy załadunki, rozładunki można wykonywać na terenie Warszawy, czy przejeżdżać przez Warszawę, no chyba że tranzytem to nie. Jedyne, co jest dla mnie totalną głupotą, że C16 nie obowiązuje na S8, czyli tak naprawdę trasa krajowa, międzynarodowa i musi stać po zakaz.
3: To ciekawe.
5: To jest dla mnie...
3: Dobra, bo cię tracimy, Max, tracimy cię. Halo, jesteś? Kurczę, mam nadzieję, że nie spowodował wypadku żadnego. Jeszcze chciałem go zapytać, czy pada, ale już się nie dowiemy. Kurczę, Max, trzymaj
4: poczekaj,
3: się, trzymaj.
4: Poczekaj, mam tu Ouija board.
3: zaraz go wydzwonimy. Czekaj, jest, poczekaj, jesteś?
5: Wróciłem chyba na antenę.
3: Jesteś, tak.
5: Jestem tutaj, jadę akurat, więc zasięg trochę.
3: No, powiedz.
5: Muszę posłuchać pytanie.
3: Powiedz, czy pada.
5: Padało mocniej, teraz nie. Okolice Mińska Mazowieckiego.
3: O, no to proszę Państwa, tam już wiecie. Dzięki, Max, dobrej roboty, na razie, cześć.
5: Dzięki, bardzo.
3: No, więc mamy informacje i o korkach, i o pogodzie jednocześnie. Wszystko już wiemy.
4: Zapraszamy Maxa do kontaktu za godzinę.
2: Campus. Akademickie Radio Campus.
6: After the tailspin, they'll find a flight simulator loaded into my device. And they'll wonder why I just sat there and gave up without a fight.

Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.

0: No, dzień dobry. No, dzień dobry, cholera jasna. Poranek. Z rana jak śmietana. Jest godzina 8:37.
1: Trochę później już jest, szanowni państwo.
2: To moim zdaniem powinien być nasz dżingiel o 8:37.
1: No chyba musimy to grać.
2: To już będziemy mieli 7:55 i tak zwane godzinę majora.
1: Tak.
2: Tak zwane major hour.
1: Dobrze. To potem się tym zajmiemy, o ile za 5 minut nie zapomnimy o tym. Słuchaj.
2: Słucham.
1: Nie, jeszcze nie zadowolił mnie ten utwór śnieżny, zimowy. Chciałbym taki, ale żeś teraz narozlewał. Dobrze,
2: nic
1: że...
2: nie narozlewałem.
1: Przecież ja to widzę.
2: No dobrze. Ale to, co te stary, to są ze dwie krople.
1: Dwie
2: w ogóle.
1: Krople, no są dwie krople.
2: A ty mówisz narozlewał, jakby się wanna tutaj kawy wylała.
1: No jest to w każdym razie, my sprzątniemy, jakby co?
2: To przecież kuć zrobił.
1: Wczoraj
2: mokre zostało od wczoraj. Kamil, wstydź się.
1: Tak, więc ja bym chciał jakiś utwór zimowy taki posłuchać. Było bardzo dużo utworów letnich, bardzo dużo takich słonecznych. Już dosyć, już aura nie sprzyja takim utworom. My już teraz będziemy musieli wejść w taki tryb trochę inny, taki tryb jesienny, stary.
2: Nigdy
1: ty pamiętasz,
2: życiu.
1: Nie?
2: Nigdy w życiu, nie.
1: Ale
2: ma...
1: co, ale przypomnij sobie
2: poczekaj,
1: te czasy.
2: Nie mogę. Nie mogę.
1: Ale
2: próbuję.
1: Poczekaj jeszcze. Ale nie, powiem ci, nie, ale nie powiem ci jakie czasy. Czasów. Powiem ci jakie czasy.
2: No.
1: Zaczynała się szkoła. Ty instalowałeś na komputerze Gran Turismo. I po lekcjach czekałeś, aż zagrasz. Wieczory robiły się dłuższe. I taka ci radość towarzyszyła temu. Taka też trochę nostalgia.
2: Nie, to tobie. To tobie. To nie mi. Ja jestem fanem, stary, ja jestem fanem dworu i lata, i długich dni, i krótkich nocy. Jedyne, co było fajne w zimowej takiej aurze, tym, że dni stawały się krótsze, tak, że się umawialiśmy z kolegami, że szliśmy gdzieś na jakąś imprezę czy coś, to wystarczyło się spotkać, o nie wiem, o 17 już było ciemno.
1: Ale to wcześniej, ja mówię o jeszcze wcześniejszych czasach.
2: Jakich wcześniejszych?
1: Takie gimnazjum, podstawówka.
2: Czasy podstawówki.
1: Tak, takie czasy.
2: Nie chodziłem do gimnazjum.
1: A ja chodziłem.
2: I to właśnie jest dowód. Najlepszy przykład, dlaczego to był zły pomysł. Na szczęście się już z tego wycofali, ale ile dzieci zostało skrzywdzonych przez te lata? Ilu teraz normalnych, takich jak ja, ludzi musi se radzić z tymi gimnazjalistami?
1: No dobra, to ja może cofam te analogie do nostalgicznych czasów, ale taki utwór zimny bym chciał.
2: Zimny utwór?
1: Tak, tak. W kontrze do tych słonecznych. Jakbyś z winyla mógł coś tu z plecaka winyl wyciągnąć w takim klimacie. Ach, to znowu będzie... A nie, no, czyli nostalgia jednak. Nie znajdziesz tego, co ty?
2: Tego?
1: To jest to? Nie, to jest, zobacz, to musi być, to jest to chyba.
2: To? Dlaczego?
1: No, zobacz.
2: No zobaczymy najpierw ten.
1: Nie, no bo to jest... tu musisz ten winyl zagrać.

0: Jak my mieliśmy być normalni, jak myśmy oglądali stary anime po włosku?
1: Po włosku, stary, bo było taniej, rozumiesz? Po włosku.
0: Ja myślałem, że Ayuto to po japońsku.
1: Tak, no, na początku tak, tak się myślało, no. Dobra, to trwa, proszę państwa, 3 minuty, jakby ktoś chciał. Tam raczej w tym intro to pewnie ze 30 sekund leciało to, a tutaj mieliśmy dłuższą wersję. Jakby ktoś chciał posłuchać, to oczywiście jest to dostępne w internecie. No, teraz zaskocz nas kolejnym utworem.
0: I serek waniliowy.

0: tego to już utworu nie kojarzę.
1: Naprawdę?
0: Ja ten anime, ten znam, kojarzę, ale nie pamiętam utworu. Jakoś musiał wyjątkowo chyba krótko
1: i oni
0: być.
1: Tak wyskakiwali i tak stawali i te ciuchy na nich tak spadały, stary.
0: A to ten, co młotek miał? I czas zatrzymywał?
1: Nie, chyba. Ile ja miałem, stary, prób podrzucania bluzy i ustawiania rąk, że, tak, żeby ta bluza na mnie spadła.
0: A dopiero niedawno się przekonałeś, że to tylko
1: nie przekonałem się, dalej próbuję, po prostu nie mam, okay. Nie mam takiej fajnej bluzy, która by tak chętnie współpracowała w tego typu sytuacji.
0: Ale musi być wyjątkowo chyba taka duża bluza, żeby tak spadła na ciebie, wiesz. No, dobra. Jeszcze coś?
1: Ostatni.
0: O, to nie tak się pisało. Ja pamiętam, to inaczej się pisało, wiesz?
1: Mówisz?
0: Nie znajdziesz tak.
1: To... Nie ucz ojca.
0: O, tak, prędzej. Jest. Ale to chyba jakiś cover. Dawaj, próbujemy, zobaczymy. No nie znasz chińskiego, więc... Będzie ci ciężko.
1: To prawda. Nie pomyślałem o tym. Tym bardziej, że to chyba jest japoński w ogóle.
0: No to, no to japońskiego też nie znasz, niestety.
1: A konnichiwa, bitches.
0: Dobra, zagrajmy może, bo widzę, że wpadłeś w trans. Jednak jest, widzisz, zaprzeczyłeś, że nostalgia nie absolutnie, a tu się okazuje, że jednak trochę tak. Nawet bardzo.
1: Nie, no stare bajki są spoko.
0: Musisz
1: no, teraz
0: tego,
1: już,
0: to wyłączyć.
1: Teraz żeby... już takich tu trzeba, tutaj jataman, muchas gracias. Trzeba przełączyć z jednego na drugą maszynę. No i co, myślisz, że to?
0: No, spróbuj.

0: Ty,
1: to Kodziro!
0: To skąd ja wziąłem tych jak ja powiedziałem?
2: Z tego równoległego wszechświata, z którego do nas przyszedłeś.

0: I co, zdobył ten puchar Mistrzostw
1: Za
0: Świata?
1: Za każdym razem.
0: W każdym odcinku. A właśnie, bo
1: jak
0: tam nie było.
1: Jak tylko udało mu się dobiec na drugi koniec boiska.
0: A długo zawsze
1: długo,
0: się biegło.
1: Te długo, te boiska no. były takie jak w Polsce są pola. Tak? No. Długie i cienkie. I te boiska były
0: nie,
1: dokładnie takie.
0: Nie, ale one były takie zakrzywione,
1: były,
0: wiesz, że biegł, o jak on daleko biegł. Kule obiegał po
1: I
0: prostu.
1: I to jest dla tych wszystkich, co wierzą w płaską ziemię.
0: Właśnie.
1: Pokaż, skoro tak, to dlaczego Tsubasa miał zgięte boisko?
0: Nikt przecież by na to nie wpadł tak po prostu, nie? To musiało być potwierdzenie w obserwacji rzeczywistości. Dobra, to...
1: Miałeś już zimowo, czy jeszcze nie?
0: Już miałem, bo już boję się trochę, żebyś wymyślał kolejne zimowe utwory, to po prostu... Nie, no to jeszcze nie jest ten czas.
1: No ale to nie chciałeś zimowe?
0: To dobra, zmieniam, jesienny. Jesienny bym chciał. Chciałbym jesienny utwór posłuchać. Dobra, ja już bym chyba nie chciał nic słuchać w takim razie.
1: Co? Dlaczego byś nie chciał?
0: Już bym nie chciał.
1: Nie?
0: Tak, to jest to, no to jest to.

0: Dobra,
1: to jest przykład na to, że po prostu nie ma fajnych jesiennych i zimowych piosenek. Ja naprawdę próbuję, stary, z głębi serca sięgam, kombinuję, no ale no nie ma. Więc musimy słuchać tego. To Szaniak wybrał.
0: Nie!
1: To jest jego... Na playliście to ma. I gwiazd,
2: gdy wiatr kasztany... Dobra, bo ludzie pomyślą, że my naprawdę gramy takie utwory tutaj w audycji, a nie no, tylko w domu u siebie. Słuchamy sobie razem i trzymamy się...
1: To tylko u ciebie.
2: Za ręce. Tylko u mnie słuchamy i trzymamy się za ręce. A w radiu, proszę państwa, jak mówię o na przykład zimnym utworze, no to myślę o czymś takim.

0: Witamy Państwa w audycji, gdzie MOP miesza się z muzyką z anime z lat 80. Zalaliście, szanowni Państwo, nas...
1: Robaka! A jeszcze nie ma 9. Ludzie kochani! To piątek, nie sobota!
0: Dobra, dawaj tego, dawaj, ludzie się domagają.

0: No nie, no to też trwa ponad 3 minuty, a użyte było tylko parę sekund.
1: Mogą państwo już się domyślić, jeżeli nie jest to pierwszy raz, kiedy słuchacie naszej audycji, że redaktor naczelny jest poza krajem. Jest to klasyczny przykład na audycję nie ma szwagra, więc to zagram. Co byście grali?
2: My nic.
1: Nie,
2: my
1: nie było nas nie tu. Było, no, zastępstwo, to kuć z Wolczakiem. Robili te swoje receptury całe. Tam korki zaśpiewali, receptury zrobiona, nas nie budiet.

0: Dobra, zobaczymy, czy to jest to. Czy
1: dobra,
0: ja to trafię,
1: poczekaj,
0: no?
1: Jeszcze zanim tak. to puścimy, to chciałem. Było coś takiego. Złote miasta. Cities. Taka, nie. że się taka bajka działa się. Ona miała super czołówkę, ale działa się gdzieś tam w jakiejś Ameryce Południowej, coś takiego.
2: Ktoś na pewno pamięta, bo nasz kolektywny umysł ma tę informację gdzieś blisko. 886971971.
0: Cities of Gold pisze tutaj osoba słuchająca.
1: Tak, po prostu to się nazywało?
0: Złote miasta. No ja nie kojarzę tego, ale to czekaj, zobaczymy najpierw
1: no,
0: jeszcze
1: dawaj,
0: to, bo ja
1: to,
0: nie
1: tak,
0: wiem, czy,
1: tak,
0: czy
1: tak,
0: to jest
1: tak,
0: ten utwór.
1: Tak.
0: To chyba jakiś jest, nie wiem, remix. Nie wierzę, że to jest to.
2: No ty po prostu nigdy tego nie oglądałeś.
0: No, w sumie mało oglądałem tego, wiesz? Mało, naprawdę. Ja pamiętam, ja inne pamiętam, inne, wiesz? To nie może być to.
1: A te Złote Miasta sprawdź.
0: Złote Miasta? Kurczę, ale ja w ogóle nawet tego nie znam. Nie znam tego, to była jakieś anime?
2: Mhm.
0: Zobacz, to może być to.
2: O, The Mysterious City of Gold?
0: To może być to.
2: Tak. Tylko nie wiem, czy to jest, wiesz...
0: A, czekaj!
2: Original.
0: Już wiem, co to jest. Poznałem tutaj po okładce. To jest na pewno oryginalne. To musi być oryginalne.
2: Ale nie wiem, czy to jest, wiesz... Może to jest utwór po prostu, który wystąpił w 7 odcinku, stary, jak oni się skradali przez dżunglę, a nie jest to po prostu... Weź tam jeszcze raz. Cofnij tego świrachę tam. Gdzie miałeś znowu to, tak tutaj pokaż, bo tam widziałem, było napisane, że czołówka.
0: Okej. To będzie o, to, tak. To będzie chyba to, dobra. No to uwaga. To samo.
2: To może weź tam na rower gdzieś dalej.

0: I to był taki ptak, nie?
1: Był taki złoty ptak i mi się to też zawsze kojarzyło, stary, z tymi Peruwiańczykami, co przy patelni tak, na Fletni Pana grali.
0: Słuchaj, na 100% twórcy gry, ten Assassin's Creed, sugerowali się tym.

0: No.
1: I jeszcze było takie coś tam... It's a calendar, calendar man. Coś tam, jesteś jeźdźcy kalendarza, coś takiego?
0: Te, o, a teraz co się włączyło?
1: No.
0: To powinien być nasz podkład, stary. My powinniśmy no chyba zmienić, no. Tak, chyba sobie czasami zagramy coś takiego w tle. No.
1: Łapię za serduszko, jakiś taki spokój.
0: Tak.
1: Spokój, rosół, Robert Makłowicz.
0: Tak, pamiętam. Bardzo fajny podkład, myślę, że przemyślimy zmianę. Ach, to byłaby zmiana po ponad 10 latach chyba, jak no. Nie więcej. No. Ten jest spokojniejszy w każdym razie. Ja nie wiem teraz, tutaj było jeszcze taki serial, ale to nie pamiętam jak on się... Chyba to był utwór... otwierający. Trochę brzmi jak takie, wiesz, weselne polskie przeboje tak. Lat 90. wczesnych.
1: Zatańczysz!

0: śmiesznie, bo ja nawet oglądałem parę odcinków. Ja nie wiem, to taki było raczej damski. damska anime. Damskie anime. No ale, dobra. Więcej nie pamiętam.
1: Za wszystkie serdecznie żałuję.
0: Chyba już nie było więcej anime, które wtedy... No jeszcze był ten... Nie. To już był grany, bo to ten Gigi, nie? Co majtki białe. No to tak, to już było.
1: Tak, i on miał tam trenera ping-ponga, który nie miał nosa. Zamiast nosa miał plaster. Tak po prostu na X przyklejon. Może nie wiedzieli, jak nos rysować.
0: Nie było pomysłu na to po prostu.
1: Weź mu tam zaklej.
0: No musi coś mieć. No jak bez nosa? No to dlatego taki pomysł. Ach, dobrze. To co, odpoczniemy
1: dawaj,
0: może?
1: Weź puść coś stąd i chodź sobie wyjdziemy, się przewietrzymy, otworzymy tu okno na chwilę, dolejemy sobie kawy, wrócimy do państwa za chwilę.
0: Bo tutaj naprawdę się zrobiło gorąco.
1: Emocji, tak, od emocji, od wspomnień.
0: Tak.
1: Pora sobie włączyć coś z autotunem i przypomnieć sobie, gdzie jesteśmy. W jakich czasach koszmarnych żyjemy. Szkimy, pamy, tymy, śmy, hui, hui, hada, me.

0: Dobra,
1: dobra, bo jeszcze nam się przypomniało. Wyjdziemy za chwilę. Bo tutaj dobre ten. Dobre propozycje.
2: Tylko czy my to znajdziemy, bo to nie tak łatwo. Słuchaj, to.
1: Ja jestem hackerman.
2: A to akurat prawda. No, szanowni państwo, to tego tylko utworu ja nie pamiętam. W ogóle nie wiem, czy skojarzę. Jest tutaj chyba, to będzie na pewno. O, jest tutaj.
1: Tak? No. To, ale tu jest, patrz, tu jest.
2: Tylko czekaj, bo tam jeszcze.
1: Ja wiem, leci tutaj na winylu, więc musi zostać wytentegowane.
2: I teraz z kasety leci.
1: Weź jeszcze zobacz tego tutaj, tego.
2: Tak.
1: Kurczę. Dawno musiałem, weź ołówek. Tam przebił troszeczkę. Pokryć tam.
2: Pokręć. No już, już można.
1: Tiger Man? No to było Tiger Man.

0: to było fajne.
1: Bo?
0: Bo to było naprawdę, byłem mały i to nawet sobie kupiłem mask kiedyś tygrysa.
1: Naprawdę?
0: I latałem, no.
1: Niesamowite, żebyśmy mieli co, po 7, 8,
0: no, coś
1: 9
0: takiego,
1: lat
0: coś takiego.
1: I normalnie oglądaliśmy, jak chłop na ringu kastet zakłada i drugiego pierze kastetem po jabłku.
0: Tak. Jeszcze 7 lat nie miałem, na pewno nie miałem 7 lat.
1: I patrzcie, jak wyrośliśmy fajnie. A teraz się chroni te dzieci przed przemocą i one później kupują wejpy.

0: Ty, a on ściągnął on tak, kiedyś tę maskę?
1: Pewnie ściągnął, ale on tak wyskakiwał zawsze i leciał pod dach tej sali, stary, i ładował tego kopniaka. A tanti amici e grande la bontà,
0: ma col nemico non ha pietà. Ale to jest śmieszne, że śpiewa to chłop, który nie za bardzo umie śpiewać.
1: I nie zna bardzo zna włoski. A nie, my się tym jaraliśmy. Co tam się działo? Panie kochane w tej Polsce. Dobra, teraz możemy iść na przerwę. Akademickie Radio Campus. 24/7, 365, mate. Gang, gang.

0: Pozdrawiamy Piotrka, którego partnerka napisała, że od 15 minut lata po pokoju skacze i mówi: a, pamiętam to, pamiętam!
1: Mam nadzieję, że skacze na jednej nodze i udaje pirata. A, pamiętam!
0: Oj. O, widzisz, nie skacz. Nie skacz na jednej nodze. No, to chyba wszystkie, proszę państwa, wszystkie teraz jeszcze sobie rozmawialiśmy i staraliśmy się przypomnieć. Państwo jeszcze proponowaliście jakieś rzeczy, ale my tego w ogóle już nie znamy. W królestwie kalendarza nie znamy.
1: To ja znam, to ja to znam. Przecież ja tego szukałem, to ja pytałem o to i ktoś mi wysłał coś innego.
0: Rycerze Zodiaku jeszcze, nie, to ja nigdy tego nie widziałem. Już chyba więcej nie było takich bardzo rozpoznawalnych rzeczy. Przynajmniej dla naszej generacji, bo na przykład ktoś młodszy teraz tego słucha. Co to jest? Teraz to nawet tego na żadnym serwisie streamingowym nie znajdziecie. Nigdzie.
1: Raczej nie.
0: Nawet to są filmy też, na gdzie już nie mają wyświetleń na YouTubie, bo już ludzie nie wpisują. Już pomarli ci ludzie, którzy pamiętali te animacje. Tylko my zostaliśmy.
1: To trzeba dmuchnąć na ekran i kurz leci, jak się tego szuka.
0: Tak. No dobrze, no to pobawiliśmy się dzisiaj, fajnie było.
1: To do widzenia. Nic tu po nas. Puścimy za jakąś muzyczkę, zaraz coś tu wiadomości powie.
0: A tak, a my już
1: i
0: będziemy...
1: takie pół godziny medytacji nad upływającym czasem.
0: Powoli będziemy lądować, no. Tak. Ale nie no, zajrzymy oczywiście do twojego plecaka. Tylko ty ostatnio masz zajawkę na właśnie te słoneczne rytmy, ale być może to dlatego, że też ten język trochę cię nastraja, którego się uczysz do tego,
1: no,
0: żeby słuchać.
1: No, mi nie ma, dużo pało.
0: Nowe słowo, Luis.
1: Tak, ta aplikacja z tą sobą do nauki języka. Spoko jest, no ale jak robię nową lekcję i mam słowo dnia, to jest Luis. Ludzie kochani.
0: No nie, to nie ma takiego słowa, to jest słowo, ale to jest imię. I nie trzeba się tego uczyć, chyba że znacie jakiegoś Luisa, no to wtedy tak. Ale może wrócimy do muzyki bardziej przystępnej dla wszystkich.
1: Kurczę, dla wszystkich? No to słuchaj, gdzieś tutaj...
0: Tylko już, dobra, bo
1: gdzieś
0: ja
1: tu skoliwa miałem. Tak.
0: Trochę się boję. Ten też ma jakąś aferę.
1: Naprawdę?
0: Słyszałem, tak, że kto... A w ogóle to jest niesamowite, stary, bo to jest taki uniwersum. Syn Zenona Martyniuka.
1: Tak.
0: Który jest, no, niestety człowiekiem...
1: Kolorowym.
0: Barwnym bardzo. Ma różne problemy. Oskarża Skolima, że się tam zatruł jego kiełbasami.
1: Nice.
0: To jest właśnie afera z tego uniwersum. No, a widziałeś w ogóle coś, co się działo z Belmondziakiem? Ten to dopiero odleciał. Ojej.
1: Bo to przez te tanie loty.
0: No właśnie, to trzeba...
1: Kiedyś człowiek musiał pozbierać na te loty, a teraz...
0: Teraz ogólnodostępne
1: są. Za łatwo dostępne i ludzie nie wiedzą i latają za dużo troszeczkę.
0: No, straszne, straszne to jest. Nie ma co
1: bez
0: się śmiać.
1: Bez papierów w ogóle.
0: Tak, dobra. Teraz taki będzie, no. Czyli bardziej przystępny dla wszystkich.

Czas zresetować codzienność. Ten weekend naprawdę może zmienić waszą historię. Zamieńcie pośpiech na widok na jezioro, a maile na luksusowe spa. Zostańcie we dwoje w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port w Ostródzie. Odkryjcie magię Mazur o każdej porze roku. Nie odkładajcie wspólnych chwil na później. Zasługujecie na wyjątkowy czas. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Zarezerwujcie wasz weekend na villaport.pl.

0: Uroczyste obchody z tej okazji odbędą się w porcie Bari w Apulii, a całe wydarzenie połączone z festynem organizuje partia szefowej rządu. Oczekiwanych jest tam około 10 tysięcy osób. Kulminacyjnym wydarzeniem będzie przemówienie premier Meloni. Niemieckie media informują o kolejnym przedmiocie znalezionym w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej. W mieście Dormagen był obiekt pozostawiony koło stacji transformatorowej. Policja nie wyklucza, że jest to urządzenie do detonacji bomb, choć na razie nie podaje tego oficjalnie. Eksperci badają, czy mógł on zostać użyty do ataku na sieć elektroenergetyczną. Miejscowa policja robi również przegląd innych stacji w okolicy, aby sprawdzić, czy nie zostały tam umieszczone inne podobne przedmioty. Wieczorem wystąpi Sanach na Stadionie Narodowym. Będą utrudnienia w ruchu, o których powie nasz reporter Piotr Starzewski.
1: Od 17 utrudnienia pojawią się na Saskiej Kępie. W przypadku zamknięcia ulicy Sokolej od Zamościa do Wybrzeża Szczecińskiego autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni Kijowska, a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamościa. Po koncercie z rządu Waszyngtona utrudnienia zostaną dodatkowo kursy autobusów linii 138, 509 i 517. Tramwaje linii 9 będą kursowały częściej między pętlą Park and Ride, Aleja Krakowska, a potem placem Starynkiewicza oraz 26 z pętli Aleja Zieleniecka na Wola do przystanku Rogalińska.
0: Więcej informacji na stronie www.wtp.waw.pl. Ogłoszono 7 finalistów nominowanych do jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike, najważniejszego wyróżnienia dla książki roku w Polsce. Więcej informacji Alicja Gocławska.
2: Konkurs obejmuje wszystkie gatunki literackie. W tym roku w finale znalazł się reportaż, tom poezji, biografia i 4 powieści. Laureat lub laureatka otrzyma statuetkę oraz nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych. Decyzja o tym, kto zwycięży, będzie podjęta na posiedzeniu tuż przed galą. W zeszłym roku nagroda trafiła do Elizy Kąckiej za esej Wczoraj byłaś zła na zielono. Gala finałowa odbędzie się 4 października w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
3: Korki.
4: I jest kilka tu wypadek jest. To jest ulica, proszę Państwa. A, na rondzie, ONZ.
3: Bokiem szedł.
4: Jest na rondzie ONZ w kierunku północnym. Wypadek. S8 trochę już
3: a
4: bardziej
3: już nie ma.
4: Przejezdna.
3: A jest, teraz tu, patrz, teraz nie ma.
4: A teraz jest trochę wcześniej.
3: A teraz się przeniósł i przeskoczył. Przenoszą go.
4: Bo długo stał i go zaczęli przenosić. No wiadomo, no Wisłostrada zakorkowana, ale w kierunku południowym. Co tutaj mamy?
3: Tutaj ta przy ZOO, to jest wybrzeże helskie.
4: W kierunku południowym zakorkowana.
3: Polscy wszyscy patrzą na zwierzęta.
4: Tam jest po prostu sytuacja taka ze światłami, wiesz? Bo ja tutaj czasami jeżdżę i te światła chyba nie najlepiej zostały wyregulowane. A może o to chodziło, nie wiem. W każdym razie już od samego zjazdu...
3: Tu jest słoniarnia?
4: Słoniarnia.
3: Ale ja 100 lat w ZOO nie byłem.
4: No, można by do ZOO się przejść. Ale są też zdjęcia. To wystarczy zobaczyć też sobie.
3: To klasyczny szaniaczek. Po co iść pod koncert, tak samo można normalnie przy płocie postać chwilę. To
4: no my będziemy słyszeli pewnie jakieś próby dzisiaj, bo my tam
3: a co
4: będziemy.
3: Jest za koncert?
4: No właśnie nie wiem, jest jakiś koncert.
3: Jakieś utrudnienia będą. Ale co? Co mówię do końca wiem.
5: Pogoda.
4: No dobrze, więc jeśli chodzi o zbliżający się weekend, niestety, proszę Państwa, znaczy niestety.
3: Niestety weekend. Trzeba będzie odpoczywać, z rodziną siedzieć.
4: Ale przeszkodzi nam w tygodniu pracy.
3: Na szczęście już poniedziałek zaraz normalnie będzie można z domu wyjść.
4: W poniedziałek jeszcze 21 stopni i wtorek 26 stopni. I to jest ostatni dzień, kiedy będzie tak ciepło, bo później już tylko 22 stopnie na przykład w środę, ale już w czwartek 18 stopni. I tak... Do tych temperatur powoli się szykujmy, już ty nie masz bluzy. Warto już zaopatrzyć się w bluzę. W prawda. Coś tak, żeby jakiś, nie wiem, taki kamizelkę. Jakąś.
3: Albo bluzę, albo książkę Wima Hofa.
4: Właśnie, żeby się nauczyć żyć w chłodzie. Będzie trochę padać, mniej słońca, więcej deszczu i chłodniej.
5: Radio Campus. Siedem i jeden FM.

0: Gdzie dziś pójść? Co dzisiaj porobić? W resorcie dzisiaj, 4 września, zgadza się, open mic, czyli nowe żarty. Tam można przyjść i posłuchać komików. Kto wystąpi, tego nie wiemy, ale na pewno będą to żarty nowe, których nikt jeszcze nie słyszał. 11 września natomiast, w przyszłym tygodniu, Bartek Walos ze swoim materiałem pełnym Imponujący Regres o godzinie 19 i to też chyba w resorcie, ale już Państwu potwierdzam. Tak, w resorcie. 11 września. I co jeszcze? Co można jeszcze Państwu? No oczywiście...
1: Na Kubę jeszcze zapraszamy, czy już Kubę, nie?
0: Tak, jeszcze można zaprosić na Kubę, bo to już niedługo. 25 chyba września w Markach.
2: Piękna sala jest tam w tych Markach. W ogóle ten ośrodek jest ekstra, bo tam stary i basen, jakieś siłownie, tak. Coś tamtego, no, sala tak. Widowiskowa.
0: Tak.
2: Ameryka.
0: Kuba.
2: Tylko, że taka Ameryka to 30, takie powiedzenie sprzed 30 lat, bo teraz to, teraz mówisz Ameryka, to gorzej.
0: No zależy,
2: panie,
0: co masz na myśli.
2: Jest Ameryka.
0: No a jeśli chodzi o naturę, przyrodę, no to Ameryka to zawsze będzie jakiś wzór taki niedościgniony.
2: Dlaczego?
0: No bo tutaj, wiesz,
2: cudze parki, chwalisz, a swojego nie znasz. A nasza puszcza?
0: A nasza też.
2: A nasza puszcza?
0: O, to jest piękna
2: sprawa. A nasze wydmy ruchome?
0: Tak, nie ma tam.
2: Kościół w Trzęsaczu? No. Giewont? Połonina Caryńska? Pieniny? I teraz już wymieniam po prostu. Zalew Szczeciński?
0: Jeszcze warto, proszę Państwa, zaprosić i być tam 22 września, też w resorcie. Bardzo fajny, proszę Państwa, występ. Taki trochę stand-up, takie trochę impro w wykonaniu dwóch naprawdę bardzo dobrych osób improwizujących. To nie ja, to ty, antyporadnik związkowy na żywo. Bartek Młynarski prowadzi i gościnnie Karolina Norkiewicz. Państwo kojarzycie. Na pewno jedna, można to powiedzieć, bo to jest opinia internautów.
2: To jest.
0: Jedna z najlepszych improwizatorek, jeśli nie w Polsce, to na pewno tu w Warszawie.
2: Moim zdaniem na świecie.
0: Albo i na świecie, tego nie wiemy, no bo...
2: Ja nie zawaham się tego użyć.
0: Bo i tak nas nikt nie skoryguje.
2: Ja wierzę w Norę i możecie sobie mówić, co tam chcecie.
0: Zapraszamy. 22 września w resorcie To nie ja, to ty, antyporadnik związkowy na żywo, więc będzie na pewno tutaj interakcja z publicznością może być ciekawie. Ale nikt na siłę oczywiście nie będzie zmuszał do wynurzeń. Czasem będę.
2: Zmuszać, mają paralizatory ze sobą. Tak jest napisane w opisie wydarzenia. Nie będziesz gadał, to cię tam... Bzz, bzz, bzz, bzz.
0: No tak. No i co? I tyle. No... Chyba tak, 25 już mówiłem w Markach. To będzie nagranie materiału Kuby. Jakby ktoś chciał szczegóły wydarzenia, to zapraszamy na Stand Up Polska fanpage i tam wszystkie
2: tam
0: te wydarzenia.
2: Tam jest napisane,
0: wydarzenia.
2: Jaka jest rozdzielczość, że to w 4K będzie napisane, ile kamer, tak. Rider techniczny.
0: Cała specyfikacja.
2: Wszystko jest.
0: I to tyle, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne. A co teraz? A to, co to jest?
2: Utwór.
0: Do zagrania?
2: Ten, nie, do czytania. Który chcesz, ten może być.
0: Dobra.

0: Pięknie Państwu dziękujemy za ten wspólnie spędzony piątkowy poranek. Było nam jak zwykle bardzo miło z Państwem.
1: Nie kłamie.
0: Być. I cóż, za tydzień chyba się nie usłyszymy.
1: A co jest za tydzień?
0: Za tydzień jest przerwa w naszych audycjach.
1: Ja chciałem zobaczyć, jaka to jest data. A, to będzie 11 września, wiadomo. Krzysiek jedzie świętować.
0: Dobra, czego się nauczyliśmy? Szybciutko.
1: Nauczyliśmy się, że jeżeli chcecie zrobić dobrze millennialsom, to nie grajcie z sentymentem. To jest informacja dla naszych słuchaczy, dla innych kolegów radiowców oraz dla produkcji Nigdy w życiu dwa. Za darmo dla was.
0: Miłego dnia, miłego
1: weekendu.
0: Don't mess with
1: millennials, they fuck you up.
0: Maciek Adamczyk
1: i Krzysztof Szaniawski.
0: Cześć, pa!
1: Pa! Same rzeczy.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie

bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych weź

zdaniem na non to perdasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej co teraz i tu. Bo zanim na non to perdasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek.

0: Czas zresetować codzienność. Ten weekend naprawdę może zmienić Waszą historię. Zamieńcie pośpiech na widok na jezioro, a maile na luksusowe spa. Zostańcie we dwoje w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port w Ostródzie. Odkryjcie magię Mazur o każdej porze roku. Nie odkładajcie wspólnych chwil na później. Zasługujecie na wyjątkowy czas. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla Waszej historii. Zarezerwujcie Wasz weekend na villaport.pl.
1: Reklama. Akademicki Radio Campus 97,1 FM.

stylówka i głodne oczy na antenie Radia Campus na zegarze 11.10, co oznacza, że rozpoczynamy dzisiejszą audycję Campus Główny. W niej przeniesiemy się m.in. głęboko pod ziemię do Japonii. Ja nazywam się Max Walewski i będę z wami do 13.00.

0: ludzkie, kurwet. A może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce, mówże. Starsza pani, czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małolek,
2: ale mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?

0: Kampus Główny.
1: W Kampusie Głównym zaczynamy od informacji o sukcesie polskiego naukowca. Profesor Michał Parniak z Wydziału Fizyki i Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego dołączył do dość nielicznego grona polskich laureatów i laureatek grantów Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych. W ramach projektu, na który Unia Europejska przyznała 2 miliony euro, profesor Parniak ma opracowywać precyzyjne sensory kwantowe, które mogą służyć do pomiaru pól elektromagnetycznych, czyli odpowiednika naszego zwykłego światła w o wiele szerszym niż do tej pory zakresie, od fal mikrofalowych aż po fale terahercowe. W zwykłych zastosowaniach telekomunikacyjnych, czy nawet wtedy, gdy słuchacie nas na falach radiowych, do detekcji fal elektromagnetycznych używa się metalowych anten i to jest właśnie czynnik, który postanowił zmodyfikować zespół profesora Parniaka. Zamiast właśnie takich klasycznych kawałków metalu do detekcji, czy to fal radiowych, czy innego rodzaju, zespół zamierza używać tak zwanych atomów Rydberga, czyli atomów, w których jeden z elektronów porusza się w o wiele większej niż mamy to do czynienia w zwyczajnych atomach odległości od jądra atomu. Ze względu właśnie na to, jak słabo jest związany ten jeden elektron z całością atomu, tego typu atomy wykazują się wyjątkową czułością na wszelkie oddziaływania, czy to z innymi otaczającymi je atomami, czy to z falami elektromagnetycznymi, czy to po prostu ze światłem. W artykule w serwisie naukowym Uniwersytetu Warszawskiego przeczytacie właśnie o planach zespołu na dalsze opracowywanie sensorów i tam także znajdziecie link do kolejnego ciekawego artykułu, do wywiadu z szefem tej grupy, z profesorem Parniakiem, na temat właśnie planowanych rozwiązań. Z tym projektem warto się zapoznać. Wcześniej profesor Parniak wraz z zespołem otrzymał kontrakt zlecenia na właśnie tego typu czujniki od Europejskiej Agencji Kosmicznej i być może niedługo czeka nas całkiem nowa era także w kosmosie.

0: Kampus Główny.
1: Jak dużo polskich, jak dużo europejskich produkcji jest na Netflixie, HBO, Amazonie czy jakiejkolwiek innej platformie, to regulują europejskie i od niedawna także polskie przepisy. Jak się jednak okazuje, przepisy te zawierają pewne luki, które platformy chętnie wykorzystują. I no właśnie te praktyki zbadała doktor Anita Zawisza, z którą rozmawiałem jakiś czas temu.
2: Disney nie istnieje dzisiaj, po dziś dzień nie spełnia wymogów 30% europejskich treści. Czyli tych wymogów, które nakłada Unia Europejska, a które my zaimplementowaliśmy, które Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nadzoruje. I nakłada sankcje, nakłada kary na platformy, które właśnie tych wymogów nie spełniają. Wiesz, oprócz wymogów 30% treści też są kwestie dotyczące mowy nienawiści. Czyli platformy nie mogą promować mowy nienawiści, nie mogą zawierać w swoich filmach i serialach mowy nienawiści, czy jakichś podburzeń, czy też można powiedzieć kwestii dotyczących nadużyć seksualnych, na tle seksualnym, rasowym, religijnym i tak dalej. Kwestii dotyczących na przykład pozycjonowania reklam, w jakich okresach są reklamy pozycjonowane, czy wyświetlane, jak długo i tak dalej. Czyli wszelkie te produkty placementy i reklamy też są chociażby regulowane przez tą dyrektywę Unii Europejskiej z 2018 roku. I co więcej, też oczywiście treści dotyczące też, można powiedzieć, osób niepełnosprawnych, osób generalnie, można powiedzieć, z najróżniejszymi ograniczeniami. Patrzmy filmy z autodeskrypcją, prawda, z napisami dla chociażby osób niesłyszących, więc te wszelkie kwestie właśnie reguluje też ta właśnie dyrektywa z 2018 roku. Dla mnie, jako badaczki, akurat ja się skupiłam na lokalnym pozycjonowaniu europejskich treści, polskich treści, europejskich, bo z względu właśnie na ten wymóg 30% treści europejskich, ale

0: liczy się jako odrębny content, czyli masz już 5 europejskich treści, rozumiesz? Każdy sezon pojedynczo jest liczony. I to tym na pewno sobie nadganiają te procenty.
1: To, o czym wspominałaś, te 80 kilka procent platform, które według KRR i te spełniają wymogi dyrektywy, to wygląda dobrze. Jak rozumiem jednak, problem polega nie tyle, czy nie tylko na samej dostępności europejskich treści w katalogach, tylko też ich widoczności.
0: Tak, widoczności i oczywiście pozycjonowaniu jak najbardziej, to też, bo jak wejdziesz sobie, wiesz, nie wiem jaki ty masz Netflix, bo to też każdy, można powiedzieć, wall, interfejs na Netflix, znaczy interfejs jest ten sam, ale można powiedzieć pozycjonowanie treści na Netflixie jest inne. U mnie będzie inne top 10 filmów polecanych, u ciebie też będzie top 10 innych filmów polecanych, bo zależy jaki lubisz gatunki, jakie lubisz tematy, nie? I to Netflix tym po prostu sobie, można powiedzieć, szafuje i tutaj żongluje. Natomiast też chodzi mi o transparentność i tutaj robiliśmy też te badania przy okazji projektu Reboot. Akurat nasza ekipa z WDIB była w tym projekcie. 11 krajów, w tym właśnie Polska, nasza tutaj, nasz zespół z naszego Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii też pracował właśnie w tym projekcie Reboot, który właśnie zajmował się chociażby platformami VOD. I ja dzięki temu też projektowi, który już się niestety skończył, ale właśnie dzięki temu projektowi zobaczyłam, jak niesamowite to jest, po prostu niekończące się może możliwości, jeżeli chodzi o platformy i jak dobrze tutaj im się ma, wiesz, platformą amerykańskim u nas w kraju. Dlaczego? Bo to, że dyrektywa jest, to jest bardzo dobre, ponieważ myślę, że powinny być pewne ramy, czyli zasady i reguły. Tak jak my mamy swoje prawa i obowiązki jako obywatele Polski, tak uważam też powinny być jakieś prawa i obowiązki wobec danych platform mediów, które, uwaga, można powiedzieć, są w chumurze. Netflix jest w internecie, w chmurze. Czyli internet jest, medium, które najbardziej wymyka się kontroli. No bo co, zadzwonisz na policję, proszę przyjechać na Netflixa? Wiesz, o co chodzi, ten mem chociażby z Facebooka. Policja, proszę przyjechać na Facebooka. No nie ma czegoś takiego, prawda?
1: A bez tej kontroli polskim urzędom także trudno kontrolować przepływ pieniędzy, które trafiają do twórców. O tym więcej posłuchacie w całej rozmowie w podcaście Campus Nauka, między innymi na stronie radiocampus.fm, czy w waszych ulubionych streamingach. Tam właśnie dr Anita Zawisza z Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego opowiada o szczegółach swoich badań.

0: Głos główny.
1: Z nami doktor Magdalena Posiadała-Zezula. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Naukowczyni z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i jedna z dość dużego grona fizyczek, fizyków pracujących przy ogromnym detektorze Super Kamiokande w Japonii. Z tego detektora, od tego szerokiego grona, dotarła do nas niedawno informacja, że w detektorze udało się odkryć, to mówię ostrożnie, ślad neutrin pochodzących z wybuchów supernowych. I to są takie dwa trudne pojęcia, które chciałbym, żebyśmy sobie na początku wyjaśnili. Neutrin, to znaczy?
2: Neutrina to są cząstki elementarne, to są takie obiekty, które są bardzo, bardzo małe i w naszym rozumieniu elementarne oznacza, że nie znamy żadnych składników, z których neutrino by się składało. Stąd właśnie cząstki elementarne. I należą do takiej rodziny cząstek, to jest taka trudna nazwa, leptony, w której występuje znany nam wszystkim elektron. Elektron jest przewodnikiem prądu elektrycznego, jest w gniazdkach i mamy jego odpowiednik, neutrino elektronowe. Mamy też inne cząstki w tej grupie. Jest cząstka starsza, w sensie cięższa, 200 razy cięższa niż elektron, to jest mion. Mamy odpowiednika w postaci neutrina, neutrino mionowe. I trzeci zapach neutrina to jest od cząstki taon, neutrino taonowe. Także mamy trzy, my mówimy na to zapachy neutrin, natomiast to nie chodzi o to, że te cząstki mają jakikolwiek zapach. Natomiast można to rozumieć w kontekście rodzaju, prawda? Jest neutrino mionowe, neutrino elektronowe i neutrino taonowe.
1: Same neutrina także istotnie różnią się od elektronu, dajmy na to, jeśli chodzi o to, z czym mogą oddziaływać, jak silnie.
2: No właśnie, neutrino to jest bardzo taka trudna cząstka do detekcji, ponieważ jest, nie posiada ładunku elektrycznego, jest obojętna i ma bardzo małą masę. Jeszcze do 98 roku myśleliśmy, że jest bezmasową cząstką i okazuje się, że nie oddziałuje tak jak elektron, oddziałuje tylko w tak zwany sposób słaby. I teraz, żeby zarejestrować takie neutrino, musimy mieć bardzo duże detektory. No, Super Kamiokande jest przykładem, jak duży to musi być detektor, bo to jest detektor, który ma kształt walca, no i 40 metrów średnicy i 40 metrów wysokości. Więc jeśli byśmy sobie pomyśleli, że mamy mieszkanie, w którym, nie wiem, 4 metry mamy do sufitu, no to 10-piętrowy byłby to blok, prawda? Więc to jest naprawdę bardzo duży detektor. To jest na chwilę obecną największy działający detektor promieniowania czerenkowa wodny. Mówię tu wodny, bo jeszcze mamy inne detektory na świecie.
1: Można to sobie wyobrazić wędrując po mieście. To jest chyba odpowiednia skala. Natomiast zanim przejdziemy do tych szczegółów technicznych także, to w jaki sposób powstają te neutrina, które staracie się wykryć w detektorze Super Kamiokande?
2: Znaczy, tutaj jest dużo źródeł tych neutrin. My się skupimy na tych wybranych, natomiast przyroda produkuje neutrina w reakcjach jądrowych w Słońcu. My mówimy na to neutrina słoneczne. W różnych rozpadach jądrowych neutrina są produkowane. W zależności od tego, co jest źródłem, to mogą być neutrina reaktorowe, geoneutrina. My sztucznie też jesteśmy w stanie wyprodukować neutrina. No i tutaj w kontekście tych informacji, o których będę za chwilę mówić, to są neutrina, które powstały w mechanizmach supernowych, czyli takie, to są konkretne mechanizmy, w których w wyniku ewolucji gwiazdy dochodzi w pewnym momencie do zapadania się jądra tej gwiazdy. No i taka gwiazda, ona, to nie każda gwiazda przechodzi ten typ ewolucji. Musi być to bardzo masywna gwiazda i nasze obecne obserwacje pokazują, że to musi być około 8-krotnie większa masa gwiazdy niż naszego Słońca, żeby taka gwiazda w wyniku ewolucji zakończyła się mechanizmem zapadania jądra, no i takim wybuchem, który, jeśli mamy ustawione teleskopy na obszar nieba, w którym do tego dochodzi, to widać błysk optyczny, czyli widać taki rozbłysk światła też.
1: Czyli to, co ze supernowymi kojarzymy. Wyobrażam sobie, że we wnętrzu takiej zapadającej się gwiazdy musi dziać się sporo. Neutrina powstają w wyniku jakichś zderzeń pomiędzy jądrami ciężkich pierwiastków.
2: Tam nie tyle zderzeń, co tam dochodzi dochodzi w zasadzie do takiego oddziaływania, to jest kilka możliwości oddziaływań, to nie jest jedno. Na takim poziomie elementarnym to przeważnie są protony, mogą być wyprodukowane neutrina. I teraz te oddziaływania, tak jak już powiedziałam, to są tak zwane oddziaływania słabe, w których te neutrina potem oczywiście mogą oddziaływać, ale chodzi o to, że neutrina mają taką bardzo ważną cechę, to znaczy są w stanie opuścić jądro zapadającej się gwiazdy szybciej niż światło. I dzięki możliwości, gdybyśmy byli w stanie na bieżąco rejestrować cały czas neutrina docierające do nas z wszechświata, moglibyśmy ustalić, że w jakimś konkretnym obszarze będzie wybuch supernowej. To oczywiście zależy, jak daleko byłaby ta gwiazda od nas, prawda? Natomiast neutrina, przez to, że mają bardzo małą masę, w zasadzie poruszają się z prędkością światła, więc ten sygnał bardzo szybko dociera do nas. I to jest też takie ciekawe, że gdybyśmy to zarejestrowali, Super Kamiokande, poprzednik Super Kamiokande zarejestrował w 1987 roku wybuch supernowej w czasie rzeczywistym. I to jest jedyny wybuch, który mamy na chwilę obecną, który został zarejestrowany na Ziemi przez detektory. To nie było tylko Super Kamiokande w tym, które dokonało tej rejestracji. Natomiast chodzi o to, że my nie rozumiemy do końca, co się dzieje we wnętrzu gwiazd. Znaczy, mamy modele matematyczne, jest ich około 50 teraz na rynku, które próbują wytłumaczyć mechanizm zapadania się jądra gwiazdy. I one się ze sobą bardzo różnią. To jest kwestia na przykład oszacowania, ile tych neutrin jest produkowanych w jednostce czasu na jednostkę powierzchni. Teraz my nie mamy możliwości wykonania mechanizmu zapadania się jądra w laboratorium na Ziemi, więc my nie mamy żadnych danych doświadczalnych tak naprawdę, żeby zweryfikować, który z tych modeli jest bardziej realny, a który nie. Więc jedyna możliwość detekcji takiego strumienia neutrin, które mamy pewność, że pochodzi z wybuchów supernowy, wszystkich przeszłych lub to jest to, co zrobiło właśnie Super Kamiokande, lub takiego rejestrowania wybuchu supernowy w czasie rzeczywistym, to jest jedyna metoda, jaką my mamy w zasadzie na Ziemi, żeby badać, próbować rozumieć mechanizmy ewolucji gwiazd, konkretnym w tym przypadku.
1: I dlatego, żeby o neutrinach się czegokolwiek dowiedzieć, trzeba budować detektory wielkości bloku mieszkalnego. O tym rozmawiam z doktorem Magdaleną Posiadałą ze Zulą i o szczegóły techniczne dopytam ją za kilka minut.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy z dr Magdaleną Posiadałą Zezulą o wykrytym w detektorze Super Kamiokande śladzie neutrin pochodzących z przeszłych wybuchów supernowych. Neutrin, których w każdej sekundzie przez nasze ciała przechodzą miliardy, a których nie czujemy ze względu na to, jak słabo cząstki te oddziałują z resztą materii. Czym wypełnić i w jaki sposób zbudować ten 40-metrowy detektor, aby móc przy jego pomocy wykryć neutrina?
2: Pierwsza sprawa jest taka, że my nie rejestrujemy na chwilę obecną neutrin bezpośrednio ze względu na to, co już powiedzieliśmy, czyli bardzo mała masa i fakt, że są neutralne. Więc sposobem naszym jakby tutaj radzenia sobie to jest rejestracja pośrednia, która polega na tym, że neutrino musi ulec oddziaływaniu, czyli musimy mieć dużą tarczę, w którą neutrino powiedzmy uderza, wtedy szansa na oddziaływanie jest większa. No i jeśli dojdzie do tego oddziaływania, neutrino musi wyprodukować cząstkę, którą my możemy zarejestrować. I to musi być naładowana cząstka. No to z naszych badań wiemy, że jeśli by oddziaływało neutrino elektronowe, ono w wyniku zajścia takiego oddziaływania słabego wyprodukuje elektron, bo to jest połączone ze sobą. Jeśli by oddziaływało neutrino mionowe, wyprodukuje mion, no i odpowiednio neutrino taonowe, tą cząstkę najcięższą, najbardziej najkrótszo żyjącą taon. I teraz my rejestrując te cząstki w detektorze Super Kamiokande, na czym po pierwsze musimy stwierdzić, czy to był elektron, mion, to jeśli to nam się uda, możemy jakby powiedzieć sobie, że no jeżeli mamy elektron, to musiało oddziaływać neutrino elektronowe. Teraz jak to jest rejestrowane w Super Kamiokande? Super Kamiokande jest wypełniony wodą, czystą wodą. Jest kilometr pod górą Ikenoyama w Japonii i tam woda jest dosyć łatwym i tanim, tanią tarczą, no bo tam obok są różne strumyki górskie, z których ta woda jest czerpnięta. I teraz neutrino wchodząc do detektora oddziałuje z wodą. Woda to jest H2O, czyli atom tlenu i dwa atomy wodoru. I w wyniku oddziaływania przykładowo z atomem tlenu produkowane są inne cząstki. Neutrino znika, natomiast produkowany jest ten interesujący nas elektron, jeśli to było neutrino elektronowe. I ten elektron ma dużą szansę poruszać się w wodzie z prędkością większą niż prędkość światła w wodzie.
1: To jest możliwe?
2: To jest możliwe, bo prędkość światła w wodzie to jest 3/4 prędkości światła w próżni, czyli 25% wolniej światło się porusza w wodzie niż porusza się w próżni. I teraz to daje dużą możliwość różnym cząstkom poruszać się szybciej niż światło. No i teraz jest taki efekt, który my wykorzystujemy, to jest efekt promieniowania czerenkowa, polegający na tym, że jak ta cząstka naładowana ma prędkość większą niż prędkość światła w danym ośrodku, u nas to jest ta woda, no to poruszając się przez ten ośrodek, w wyniku oddziaływania z atomami ośrodka, emitowane jest promieniowanie czerenkowe. To jest promieniowanie bardzo charakterystyczne i długości fali. To jest maksimum około 400, to jest taka trudna jednostka, nanometrów długość fali, więc to jest fala, to jest światło w kolorze takim niebieskim. No więc to nie jest tak, że każde światło, jakie byśmy, nie wiem, wzięli latarkę, strzelili laserem nie niebieskim do Super Kamiokande, to byśmy mieli sygnał w Super Kamiokande. Nie, Super Kamiokande rejestruje światło bardzo określonej długości fali. Wręcz gdybyśmy włączyli normalne światło, takie codzienne, moglibyśmy te fotodetektory, które są na ścianach, o których jeszcze nie powiedziałam, uszkodzić. Więc to jest taka bardzo też ciekawa, ale ważna rzecz. No i dobrze, no mamy tu wodę w tym detektorze, w tym walcu, no i teraz jest to światło niebieskie, no ale musimy mieć jakieś czujniki, które to światło niebieskie rejestrują. I to jest wewnątrz detektora, to jest ponad 11 tysięcy fotopowielaczy, mówimy na to też fotosensorów. To są takie szklane czujniki, które mają takie czasze w średnicy 50 cm i jeśli światło doleci do takiego detektorka, tworzy przez takie trudne słowo efekt fotoelektryczny elektrony, które są rejestrowane i kablami ten sygnał elektryczny wychodzi do naszej chatki. Mamy 4 chatki na powierzchni detektora superkamiokanda. One już nie są zanurzone w wodzie, bo nie mogą. No i tam mamy impuls elektryczny, który potem analizujemy dalej, tak? W efekcie tych 11 tysięcy fotopowielaczy na ścianach, góra, dół i ścianki boczne, możemy rejestrować, jeśli ten lepton, czyli ten elektron na przykład, zatrzymał się w detektorze, takie pierścienie. To jest taki charakterystyczny obraz przypadków detektora superkamiokanda. One są, to zależy od energii neutrina wchodzącego, ale potrafią być naprawdę spektakularne te pierścienia.
1: Cała ta skomplikowana aparatura służy wam, oczywiście, jeśli mówimy o całym detektorze superkamiokandy, no to służyła w przeszłości do wykrywania neutrin w pośredni sposób pochodzących z wybuchów supernowych w tym czasie rzeczywistym, ale to nie jest ta informacja, o której rozmawiamy dzisiaj.
2: Tak.
1: Na czym polegało to odkrycie? No tutaj znowu ostrożnie użyję tego słowa.
2: Na razie wskazanie, to chyba by było dobre słowo. To znaczy nas interesują wszystkie informacje, które możemy zbadać w postaci neutrin, które pochodziły z supernowych oczywiście w czasie rzeczywistym, ale również wszystkich supernowych, które miały miejsce od narodzin Wszechświata do chwili obecnej. To jest też, bo wiemy, znaczy mamy przewidywania, że takie supernowe zachodziły, natomiast no nie mamy znowu danych pomiarowych, danych doświadczalnych. Więc jeśli takie neutrina były wyprodukowane, nie wiem, no 1000 lat temu w jakimś wybuchu supernowej i zważywszy na to, że już powiedzieliśmy, że słabo oddziałują, te neutrina krążą we wszechświecie, no to powinniśmy mieć możliwość rejestracji takiego stałego strumienia neutrin wszystkich przeszłych wybuchów supernowych. Neutrin pochodzących z wszystkich przeszłych wybuchów supernowych z takim mechanizmem, w którym to jądro gwiazdy się zapada.
1: Czy ten strumień da się odróżnić od strumieni pochodzących z innych źródeł?
2: No i to jest właśnie największa jakby trudność tego projektu, zresztą każdego, bo żeby stwierdzić, że badamy ten konkretny strumień, musimy mieć dobre rozumienie naszego detektora, bardzo konkretny sposób oddziaływania, który rejestrujemy i rozumienie wszelkich innych możliwości, które w danym zakresie energii neutrina mogą zachodzić, czyli tak zwanego tła różnych innych oddziaływań. Stąd nasz obecny wynik nie jest obserwacją, tylko jest wskazaniem, bo jeszcze ciągle pracujemy nad lepszym rozumieniem tła tych oddziaływań neutrin z wszystkich przeszłych supernowych.
1: Do tej naukowej ostrożności i konsekwencji tego wskazania, jeśli się potwierdzi, jeszcze wrócimy. Doktor Magdalena Posiadała-Zezula z nami. Do rozmowy wrócimy za chwilę.

0: Impuls główny.
1: Rozmawiam z dr Magdaleną Posiadałą ze Zulą, fizyczką uczestniczącą w ogromnym eksperymencie Super Kamiokande, który właśnie dostarczył nam wskazania, informacji, że prawdopodobnie zaobserwowano strumień pochodzących z wybuchów supernowych neutrin. Gdy naukowcy mówią o odkryciu, zwykle posługują się swego rodzaju statystycznym wskazaniem, który mówi nam, jak dużą mamy pewność, że dana obserwacja, dany sygnał był rezultatem czegoś wynikającego z modelu fizycznego, a nie czymś przypadkowym. Jak dużą pewność mamy w tym wypadku?
2: Tu u nas jest to 0,5% na chwilę obecną, że nasz wynik, który mamy, mógłby pochodzić w wyniku statystycznych fluktuacji danych, które żeśmy zebrali, więc to jest bardzo mało, ale to ciągle to oznacza, czyli mamy 99,5% statystycznej znaczoności na chwilę obecną. To jest takie trudne też słowo, którym fizycy się posługują. Ale w świecie cząstek elementarnych mówimy o odkryciu, kiedy w zasadzie wypełniamy prawie 100% przestrzeni. To jest wynik na poziomie 5 odchyleń standardowych. My obecnie mamy 2,7, 2,6. To zależy, który model się tam przyjmie, do którego się porównujemy. Więc wydaje się, że jeszcze musimy naprawdę zebierać dane. Po prostu potrzebujemy więcej danych. Tak? Super Kamiokande musi jeszcze kilka lat popracować, żeby się być jasnym, że to, co u nas jest tą nadwyżką danych, to jest właśnie sygnał pochodzący z wszystkich neutrin wyprodukowanych w przeszłych wybuchach supernowych.
1: Masa roboty, więc jeszcze przed naukowcami, ale jeśli uda się potwierdzić ten wynik, jeśli okaże się, że rzeczywiście możemy zaobserwować z praktycznie 100% pewnością ten sygnał pochodzący z przeszłych wielu wybuchów supernowych, to co nam to da?
2: No wie pan, to będzie pierwsza obserwacja tego typu na świecie. I to po pierwsze pozwoli nam już na takim bardzo elementarnym poziomie wyeliminować część modeli teoretycznych, które opisują ten mechanizm ewolucji gwiazdy z zapadaniem się jądra. Po drugie, tak naprawdę w pierwszym kontekście stwierdzi, które z tych rozwiązań, jakie tam mamy, są najbardziej dopasowane do naszego pomiaru, czyli najbardziej odpowiadające rzeczywistości. No i to byłby pierwszy pomiar, gdzie wiemy, że te neutrina istnieją we wszechświecie pochodzenia ze wszystkich supernowych, prawda? To jest coś, co... Super Kamiokande jest wyjątkowe. My o tym jeszcze nie powiedzieliśmy. Wyjątkowość polega na tym, że Super Kamiokande ma taki dodatkowy pierwiastek rozpuszczony w postaci soli w tej wodzie. To już teraz, jak rejestrujemy, szukamy tych supernowych, to wykorzystaliśmy gadolin. To jest taki bardzo... też rzadki pierwiastek i to w zasadzie on jest metalem, ale żeby go rozpuścić w wodzie, musieliśmy stworzyć jakąś sól, która jest rozpuszczalna. No i mamy tam, już nie powiem panu ile, ale dosyć dużo tych ton soli rozpuszczonej z gadolinem w Super Kamiokande i to jest jedyny detektor na chwilę obecną na taką skalę, który ma taką czułość na te supernowe. A czułość polega na tym, że mamy jeden taki charakterystyczny tryb oddziaływania neutrin. One nie tylko mogą być supernowych, ale przy określonej energii tutaj dominują te neutrina z wybuchów supernowych. I chodzi o to, że jak takie, to jest w zasadzie antyneutrino, nie powiedziałam jeszcze też, że te neutrina, o których mówiłam, mają też odpowiedniki w postaci antymaterii. Czyli jak jest neutrino elektronowe, może być antyneutrino elektronowe.
1: Gdyby był antyelektron, no to byłby elektron, który ma ładunek dodatni. Tutaj tak, nie działa to w aż taki prosty sposób, ale...
2: Nie, bo są neutralne. Tak. Tutaj inne liczby opisujące kwantowe są przeciwne.
1: Opisujące to
2: tak, ale to już za trudne, nie będziemy w to wchodzić. Natomiast chodzi o to, że w wyniku oddziaływania takiego antyneutrina elektronowego powstaje pozytron i neutron. I teraz my do tej pory wszystkie w zasadzie projekty mogą działające, mówię nie o przyszłych, tylko na razie działających, mogły ten pozytron zarejestrować. No w Super Kamiokande był to znowu promieniowanie czerenkowa i odpowiedni jakiś tam pierścień. Tylko żeby wiedzieć, że to była ta konkretna reakcja i nie mieszać żadnych innych możliwości reakcji, trzeba było też rejestrować ten neutron, czyli mieć taką koincydencję, łączenie. Ma pan pozytron, no i neutron, i pan wtedy wie, że musiała być ta konkretna reakcja oddziaływania antyneutrina elektronowego. No i ten gadolin nam pomaga, bo ten gadolin jest bardzo fajnym pierwiastkiem. On wychwytuje te neutrony. No i tutaj przez to, że je wychwytuje do swojego jądra atomowego, następuje wzbudzenie tego jądra i potem przejście do stanu podstawowego i kwanty gamma o określonej energii są emitowane przez to przejście. No i my to rejestrujemy w superkamiokandę, bo te kwanty gamma, przechodząc przez wodę, uruchamiają, tworzą różne elektrony, które znowu tworzą promieniowanie czerenkowe i my to rejestrujemy po opóźnionym sygnale w super-K i mamy taką koincydencję, znaczy mamy pierwszy sygnał od pozytronu, pierścień czerenkowa i potem tą kaskadę wywołaną wychwytem przez gadolin neutronu. I to bardzo wyczyszcza nam, no nie w 100% tło, ale no jest to bardzo, bardzo, naprawdę teraz na chwilę obecną superkamikandę pod kątem wyszukiwania takiego typu neutrin jest no jedynym działającym projektem na świecie.
1: I dzięki temu jest szansa na potwierdzenie tego wskazania, które może nam powiedzieć sporo o ewolucji gwiazd. To wszystko dzieje się w 40-metrowym detektorze kilometr pod ziemią w Japonii, o którym opowiadała doktor Magdalena Posiadała-Zezula z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Rytm muzyki zbliża się do 200 uderzeń na minutę. Serce bije 80 razy na minutę. By dogonić oszałamiającą muzykę, przyspiesza. Lasery, efekty stroboskopowe.

0: Kampus Główny.
1: Po tych licznych, trudnych pojęciach, z którymi mieliśmy do czynienia przed chwilą, wracamy jeszcze do prasy. Na stronie Gazety Wyborczej artykuł o tegorocznych laureatach Ig Nobla. Nagrody za odkrycia, które najpierw budzą uśmiech, ale potem także zmuszają o myślenia. Tak jest przynajmniej oficjalnie. W tym roku 10 nagrodzonych badań, bo naukowców i naukowczyń było tutaj więcej. I w artykule przeczytamy m.in. o Ig Noblu z ekonomii. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady przeprowadzili serię eksperymentów, z których wynika, że im wyżej ktoś plasuje się w hierarchii społecznej, albo przynajmniej tak o sobie myśli, tym większą ma tendencję do naginania pewnych zasad. Najbardziej spektakularny wydaje się tutaj eksperyment, w którym uczestnikom najpierw kazano umieścić się na pewnym stopniu drabiny społecznej, porównując się z ludźmi, którzy stereotypowo znajdują się na dole bądź na jej górze, a następnie pozwolono im zabrać dowolną liczbę cukierków ze słoika, wyraźnie przeznaczonego później także dla dzieci uczestniczących w innych badaniach. Jak wykazał eksperyment, ci, którzy w swoim mniemaniu plasowali się w hierarchii społecznej wyżej, byli skłonni do zabierania około 2 razy więcej cukierków niż ci, którzy uważali się na przykład za osoby biedne. To nie jedyny eksperyment z tej serii, gdyż naukowcy dowiedli także, że kierowcy droższych samochodów mają większą tendencję do wymuszania pierwszeństwa, skąd my to znamy, ale także kłamania podczas negocjacji. W tegorocznych Ig Noblach jest także polski akcent. Profesor Agnieszka Sorokowska i dr Tomasz Frąckowiak z Uniwersytetu Wrocławskiego zbadali, jak rodzice reagują na zapach swoich biologicznych dzieci. Dzieci, o których tu mowa, miały od miesiąca do 35 lat i jak się okazało, rodzice, niezależnie od samego wieku rodziców, czy od tego, czy mówimy o ojcu, czy matce, jednoznacznie oceniali niemowlaki jako pachnące przyjemnie. To nie dotyczyło ich starszych dzieci, wobec których już takich przyjemnych doznań zapachowych rodzice nie doznają. Choć samo badanie może brzmieć śmiesznie, to być może powie nam trochę więcej o tym, skąd pochodzi instynkt macierzyński, tacierzyński, który w jakim stopniu nieuniknienie pojawia się po narodzinach dziecka.

0: Kampus Główny.
1: Wrzesień to ostatni dzwonek, jeśli chodzi o letnie aktywności, żeby wyjść na dwór, skorzystać jeszcze z uroków ciepłej aury i skoczyć w góry bądź nad morze, żeby posurfować na przykład po Bałtyku. Można też pooglądać w najbliższy weekend Mistrzostwa Polski w surfingu, o których Wojtkowi Rodkowi opowiedział dyrektor sportowy Kuba Urbański.
2: W tym roku, tak jak w zeszłym, mistrzostwa odbędą się na kempingu Chałupy 6. Myślę, że jest to jeden z lepiej przygotowanych kempingów pod to. Jest duży parking, potem jest scena, fajne wręczenie nagród.
3: Czy to miejsce też pod kątem sportowym daje rzeczywiście dobre, duże szanse na fajne fale?
2: Wiesz co, z falami na Helu jest tak, że niektóre miejsca obrastają swoją legendą. I myślę, że największą legendę ma spot przy kempingu Chałupy 4, trochę wcześniej. I tam też jest parking, też można wjechać i zawsze się mówi, że tam są największe fale. Przy czym prawda jest taka, że ta różnica pomiędzy jednym kempingiem a drugim jest niewielka.
3: To jest czasem kilometr.
2: Tak, więc po tym jak wszystkie paliki na półwyspie zostały wymienione, tak naprawdę warunki na każdym kempingu są spoko i wiesz, my czekamy na taką prognozę, która też wyda nam na całej długości półwyspu, więc myślę, że tutaj Chałupy 6 będą spoko i jakby to będzie też ten taka wypadkowa pomiędzy dobrą areną do zawodów sportowych, a jednak też platformą dla ludzi do oglądania tego i zaproszeniem jak największej widowni, żeby w ogóle ludzie mogli popatrzeć i zobaczyć, co potrafimy zrobić na fali.
3: No dobra, powiedzmy trochę o tym, jak to w ogóle wygląda i ilu jest zawodników, jakie są kategorie i jak się ich ocenia. Dużo informacji naraz chciałbym się dowiedzieć, ale tak może w szybkiej esencji tego wszystkiego dla tych, którzy nigdy może nawet zawodów surfingowych nie widzieli poza jakimiś krótkimi urywkami na
2: Tak, były kiedyś igrzyska olimpijskie w surfingu, więc mogli pewnie to najpewniej wtedy zobaczyć. Co prawda igrzyska chyba były wyświetlane w nocy, więc może nie każdy. Ale tak, słuchaj, no to zacznijmy od tego. W zeszłym roku mieliśmy zgłoszonych prawie 100 zawodników, co myślę, że jest dosyć imponujące. Ja sam byłem w szoku, że aż tyle osób się zgłosiło.
3: Jeśli jest 100 zawodników, którzy chcą startować w Mistrzostwach Polski, to może w Polsce surfujących osób jest 100 tysięcy.
2: Może tak być. 100 tysięcy. Może nie, ale myślę, że na pewno jest to parę tysięcy i na pewno jest to więcej, niż nam by się mogło wydawać. Ja do niedawna żyłem w przeświadczeniu, że znam większość surferów w Polsce, ale coraz częściej okazuje się, że na fali spotykam ludzi, których w życiu nie widziałem na oczy. Także tak, 100 osób. Podczas zawodów rozgrywamy różne konkurencje. Jest to przede wszystkim najważniejsza konkurencja shortboard, krótkie deski, agresywny, tak zwany performance surfing.
3: Jest taka formuła 1 surfingu.
2: Trochę tak. Potem jest to longboard, czyli długie deski, tam potrzebują trochę mniejsze fale.
3: Czyli te wszystkie, które, to tak mówię dla tych, którzy pierwszy raz albo drugi się zderzają z tą informacją, jak widzicie filmy, gdzie ktoś chodzi po desce do przodu i do tyłu na pełnym luzie, a w tle jest hawajska muzyka, to są longboardy.
2: Tak, to takie deski, które mają 3 metry i wyglądają nieporęcznie, a w wodzie fajnie się odnajdują.
3: Stylowa.
2: Tak, stylowa. Łapią małe falki i można się na nich świetnie bawić. I również w trakcie Mistrzostw Polski w surfingu mamy zawody SUP, czyli stand-up paddle supy, te deski, na których najczęściej widzicie ludzi na jeziorkach z wiosłami. To na tych deskach też można łapać.
3: To ciekawe,
2: fale.
3: No bo supy są takim rozpoznawalnym elementem już krajobrazu turystycznego. Czyli deska, na której się wiosłuje, czyli zamiast padlowania, czyli napędzania się leżąc, można napędzać się tym wiosłem i to są specjalne deski, czy takie same?
2: Tak, one są specjalne, one oczywiście muszą być sztywne, to nie są deski pompowane. Pompowana deska jest zbyt elastyczna i nie wytrzymałaby na fali, nie pozwoliłaby robić manewrów, a tutaj oczywiście tych ludzi nie jest dużo, ale jest kilku gości, którzy, czy kobiet, które pływają na falach na supie i dają radę, także to też jest element Mistrzostw Polski.
3: Czyli trzy kategorie, kobiety, mężczyźni.
2: Oczywiście kobiety, tak, i juniorzy, i bardzo dużo juniorów. Jakby wiesz, to juniorzy to jest coś, na co mocno stawiamy, ponieważ no, jest to przyszłość i jest to coś, co chcemy też, rozwijając cały związek i cały surfing w Polsce, chcemy inwestować w młodych, no bo to oni mają szansę wykorzystać te swoje lata rozwoju na to, żeby gdzieś do takiego poziomu dojść, żeby z sukcesami brać udział w zawodach rangi europejskiej czy nawet międzynarodowej.
1: O tym, czy po Bałtyku da się surfować nie z żaglem, nie z latawcem, tylko po prostu tak tak jak kojarzymy to z hawajskimi falami, Kuba Urbański opowiada Wojtkowi Rotkowi. Pełną wersję tej rozmowy znajdziecie w podcaście Chodź na dwór, radiocampus.fm.
0: Make it very simple for you guys to decide which device.

Senso i Always on my iPhone w Radio Campus, a ja patrzę już na zegarek i widzę, że zbliża się 13, co oznacza, że Campus Główny na dzisiaj kończymy. Rozmawialiśmy między innymi o najnowszych odkryciach fizyków. Ja nazywam się Max Walewski i słyszę się z wami w środę. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja. Radio Campus.

Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.

bass bins, I'm telling ya.

0: Audycja została sfinansowana ze środków Fundacji Banku Pekao S.A. w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Przygody Przedsiębiorczego Jacka. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Razem z nami jest dziś Marzena Mielecka, prezeska Fundacji Banku Pekao S.A., członkini zarządu Pekao Connect. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Rozmawiać będziemy o przedsiębiorczości małego Jacka w kontekście waszego projektu i w kontekście książki Janusza Korczaka, która nazywa się Bankructwo małego Jacka. U was jest Przygody Przedsiębiorczego Jacka. Skąd ten plot twist?
2: Bankructwo kojarzy się dosyć jednoznacznie.
1: I negatywnie.
2: Stąd rozpoczynając projekt z Warszawskim Instytutem Bankowości, chcieliśmy przełożyć tą bardzo ciekawą historię. Historię przedsiębiorczości opisaną w książce Janusza Korczaka na coś bardzo pozytywnego. I pomyśleliśmy, że te przygody przedsiębiorczego Jacka nieco odczarują ten negatywny element związany z bankructwem, który pojawia się w oryginalnym tytule.
1: Bo czasem, żeby coś zyskać, trzeba stracić. To też jest jedna z nauczek Jacka u Korczaka.
2: Jak najbardziej. Dzieciaki tam mierzyły się z naprawdę trudnymi tematami, z kradzieżą, z brakiem możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań.
1: Tam chodziło o rower, to jest bardzo ludzkie, jeśli chodzi o życie małego człowieka.
2: Dokładnie tak. Szczególnie w czasach, w których dzieje się cała historia, które nie były najłatwiejsze ani dla dzieci, ani dla dorosłych. Więc myślę, że dobrze jest mówić nawet o tematach trudnych, ale w pryzmacie tego, co możemy z nich wyciągnąć na przyszłość.
1: Mały Jack wjechał do szkół jako lektura. Teraz mamy szerszy program edukacji finansowej, ekonomicznej w szkołach. O tym jeszcze będziemy w kolejnych audycjach rozmawiali. Chcemy młodzieży mówić o aspektach związanych z pieniędzmi, bo pieniądze po prostu dotyczą życia młodego człowieka. To też jest coś, o czym warto wiedzieć więcej. Tak jak o tym, jak pisać, czytać i jak liczyć.
2: Myślę, że mamy do odrobienia jako społeczeństwo bardzo dużo w zakresie edukacji ekonomicznej. I nie możemy zatrzymywać tych tematów i mówić, o, to jak dorośniesz, to porozmawiam z tobą o pieniądzach. Nie, tak naprawdę z dziećmi powinniśmy rozmawiać o pieniądzach, o przedsiębiorczości, o ryzyku, od samego początku, kiedy dostają chociażby niewielkie kieszonkowe albo dostają jakąś kaskę od dziadków czy od innych członków rodziny.
1: Albo wysyłają sobie przelewy telefonem, albo płacą w internecie już.
2: Dokładnie.
1: Mali ludzie.
2: Dokładnie tak, albo mówią do mamy czy taty, puść mi Blika, pozdrawiamy Blika, po to, żeby sfinansować jakieś swoje potrzeby. Więc myślę, że potrzebujemy budować bardzo dobrze świadomość tego, z czym mierzyć się, jeśli chodzi o finanse osobiste, o zdolność kredytową już od najmłodszych lat. Tym bardziej, że dzieci bardzo często w domu słyszą o kredycie, który jest do spłacenia, o tym, że nie można za coś zapłacić, bo trzeba na to zaciągnąć jakąś pożyczkę.
1: No oszczędzamy, bo wakacje idą, kolejne
2: dokładnie,
1: też.
2: Tak, dokładnie tak. Wszystko drożeje. Więc dzieci są takimi naturalnymi obserwatorami tego, co dzieje się w ich domach i myślę, że dobrze jest, żeby rozumiały też ten kontekst. One za niego nie odpowiadają, ale dobrze, żeby wiedziały, że to wszystko nie jest też czymś takim, co powoduje, że no dzisiaj możemy podejść do ściany i wyciągnąć pieniądze, bo tak często dzieci rozumieją to, co się dzieje w momencie, kiedy dorośli korzystają z bankomatu.
1: Jak to wszystko działa? Można się tego dowiedzieć w ramach projektu Przygody Przedsiębiorczego Jacka. O szczegółach tego programu za chwilę i choć będziemy mówili głównie o klasach 1-3, to będzie też o starszych, bo są oddzielne projekty do różnych grup i o tym dziś w audycji.
3: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: Trzy grosze o ekonomii.
1: Z nami jest dziś Marzyna Mielecka, Fundacja Pekao S.A. Rozmawiamy o projekcie przygody przedsiębiorczego Jacka. Tytułowy Jack to bohater książki Janusza Korczaka Bankructwo małego Jacka. To jest lektura szkolna w klasach 1-3 i wy teraz do lektury dokładacie scenariusze lekcji. Kilka różnych pomysłów na to, jak nauczyciel w takich pierwszych klasach podstawówki, jak takie lekcje można jeszcze urozmaicić tym wątkiem ekonomicznym.
2: Zdecydowaliśmy się i ta współpraca z Warszawskim Instytutem Bankowości prowadzona przez nas, przez Fundację Banku Pekao, trwa już długo, bo tak naprawdę projekt cały realizowany jest już od 4 lat. W tym roku planujemy, że lektura jako książka, czyli realne doposażenie bibliotek szkolnych, trafi do wszystkich bibliotek w każdej szkole w Polsce, ale tak jak powiedziałeś, mamy też inne materiały, które uzupełniają tak naprawdę książkę Bankructwo małego Jacka i te pakiety trafią do nauczycieli zarówno w Polsce, jak i do szkół polonijnych. Tam są scenariusze lekcji do różnych przedmiotów, do edukacji wczesnoszkolnej, do edukacji obywatelskiej, do historii, do geografii, do edukacji zdrowotnej, matematyki, Polski, do lekcji bibliotecznych. Więc myślę, że to jest też to, że w każdym momencie, w którym możemy mówić o jakimś aspekcie ekonomii, to o nim powinniśmy. Za chwilę mamy do czynienia z dwiema premierami lalki.
1: Będzie ogólnonarodowa dyskusja.
2: O czym innym jest lalka, oczywiście abstrahując od wątku romantycznego, jak nie o pieniądzach.
1: No stary subjekt rzecki.
2: Dokładnie tak, więc trudno jest nawet lekcję języka polskiego oddzielić od edukacji ekonomicznej. I przy tej okazji można wspaniale dokładać czy uzupełniać wątki powiązane z edukacją ekonomiczną, edukacją finansową. I myślę, że to jest niesamowite, że można używać różnorodnych formatów, nie tylko bardzo specyficznych czy bardzo powiązanych z ekonomią, żeby o tej ekonomii mówić.
1: A co mówią nauczyciele? Czy łatwo im jest tak elastycznie podejść do programu, żeby ten wątek ekonomiczny wpleść w opowiadanie o lekturze?
2: Jest coraz więcej nauczycieli, którzy chcą to robić. Te programy szkolne zaczynają się też uelastyczniać i staramy się też w ramach tego projektu dokładać swoją cegiełkę do tego. My też bardzo stawiamy na edukację nauczycieli. Stąd w całym tym programie prowadziliśmy warsztaty stacjonarne, warsztaty online'owe.
1: Czyli oni też się uczą.
2: Tak. Tak, uczymy również nauczycieli, jak do dzieci mówić o tych trudnych tematach czasem i przygotowywać ich do tego, że właśnie w taki niestandardowy sposób możemy mówić również o przedsiębiorczości, o ekonomii, o pieniądzach, o kredytach, o tym wszystkim, co jest codziennością, a możemy wpleść to pięknie w różnorodne programy szkolne.
1: O dorosłych jeszcze za moment, bo są to materiały, do których rodzic może tak przez ramię dziecku zajrzeć i też się czegoś dowie. Jednak jeszcze o samej przedsiębiorczości. To jest zespół cech. Ja czasami na osiedlu spotykam takie ogłoszenia, wyprowadzę psa tutaj za jakiś tam drobny datek. Albo można spotkać kiermasz, podczas którego dzieci sprzedają lemoniadę. To też jest element przedsiębiorczości, takiego dobrego pomysłu?
2: Tak, jak najbardziej. I wracając jeszcze do książki Bankructwo małego Jacka, o czymżeż innym jest ta książka, jak nie o spółdzielczości i o przedsiębiorczości w takim najbardziej prostym wydaniu.
1: Tam również mieliśmy organizację takiej spółdzielni szkolnej i teraz tak. Prawo ułatwi ich działanie w ramach reformy.
2: Tak, to jest coś, co zostało, można powiedzieć, zrewitalizowane i ta spółdzielczość czy przedsiębiorczość w ramach tej spółdzielczości szkolnej wraca do szkół i myślę, że to jest niesamowite, bo każdy z nas pamięta też sklepiki szkolne, które były bardzo często prowadzone przez samorządy uczniowskie. Potem ta idea trochę wygasła. Pojawiły się podmioty komercyjne, które w szkołach prowadziły taką działalność. A ja myślę, że to jest niesamowity sposób na to, żeby dzieciaki uczyć przedsiębiorczości i pokazywać, z czym ona jest powiązana. Bo oczywiście w najlepszym przypadku możemy mówić tutaj o wielkim sukcesie, ale w najgorszym możemy mówić też o spektakularnej klęsce.
1: Co też jest nauką.
2: Co też jest nauką. I to też trzeba wziąć pod uwagę i dać dzieciakom możliwość doświadczenia zarówno tych wątków pozytywnych, jak i tych wątków nieco mniej pozytywnych w kontekście mierzenia się z wyzwaniami codziennej ekonomii.
1: My tutaj dzisiaj nie musimy łączyć świata dorosłych ze światem młodzieży, bo jak słyszycie, jest to jeden świat i za chwilę będzie o dorosłych, którzy też powinni poszerzać swoją wiedzę dotyczącą pieniędzy.

0: Trzy grosze o ekonomii.
1: Z nami jest dziś Marzena Mielecka z Fundacji Banku Pekao S.A. Rozmawiamy o edukacji ekonomicznej w kontekście szkół podstawowych. W klasach 1-3 za moment pojawią się scenariusze lekcji i nowa odsłona projektu Przygody Przedsiębiorczego Jacka. Było przed momentem coś takiego, że rodzice mogliby zajrzeć przez ramię dzieciom, żeby zobaczyć, czego się młodzi uczą o pieniądzach, bo i dorośli mają co nadrabiać, jeśli chodzi o wiedzę ekonomiczną.
2: To jest drugi z naszych projektów Fundacji Pekao S.A. Jesteśmy partnerem Fundacji Offschool, która prowadzi projekt Dom Spokojnej Młodości. W ramach tego programu fundacja wydała taki starter pak dorosłości, a my go teraz uzupełniamy o starter kredytowy. Dlaczego starter kredytowy? Dlatego, że okazuje się, że jest bardzo dużo potrzeba, żeby oswoić młodych z tematem kredytów i pokazać, że decyzje finansowe, które podejmują już dziś, mogą mieć realne znaczenie dla ich przyszłości.
1: Zdolność kredytowa jest to takie główne hasło i jak się oblicza zdolność, to tego się można między innymi dowiedzieć. Można się dowiedzieć, co wpływa negatywnie na naszą zdolność kredytową. Jeśli ktoś miał do zapłacenia mandat, bo na przykład jechał bez biletu komunikacją miejską, a później, cudzysłów, zapomniał o zapłacie za ten bilet, to po latach może się to jeszcze bardziej nie opłacać.
2: Tak, dlatego że wszystko to, co dzieje się dzisiaj, zaczyna kształtować tak naprawdę naszą historię kredytową. I w tym starterze też pokazujemy, w jaki sposób instytucje finansowe oceniają wiarygodność, co na nią wpływa. Wskazujemy, że to właśnie terminowe spłacanie zobowiązań, rozsądne korzystanie z limitów, które są na jakichś formach płatności, ale też i unikanie nadmiernego zadłużania. Tak naprawdę kształtuje to wszystko, co kiedyś docelowo będzie miało wpływ na to, czy dana instytucja finansowa pozytywnie oceni naszą zdolność kredytową, czy też nie.
1: Są to wątki, które przewijam w waszej książeczce w starterze kredytowym. Będzie on niebawem dostępny, każdy będzie mógł zajrzeć. To są również wątki takiego typowego życia, nawet osób, które nie muszą myśleć o kredycie. No, czym się różni umowa o pracę od umowy o dzieło, czy innej formy umowy cywilnoprawnej? To jest taka powtórka z lekcji biznesu i zarządzania w pigułce, a przy okazji jest to ładnie kolorowo wydane. To też, myślę, wpływa na odbiorców, gdy widzimy taką infografikę. Ona być może szybciej dociera do naszych mózgów.
2: Tak, mamy świadomość tego, że nasza zdolność utrzymania uwagi, szczególnie młodych, jest dzisiaj dużo bardziej ograniczona.
1: I czasem równie ważna jak zdolność kredytowa.
2: Dokładnie tak. Stąd właśnie ta bardzo taka, bym powiedziała, przyjazna forma. Krótkie, ciekawe informacje przedstawione w bardzo przystępny sposób i myślę, że niesamowity materiał dla młodzieży wchodzącej w dorosłość, młodych dorosłych, ale zachęcam również rodziców do tego, żeby właśnie spojrzeć do tego materiału albo i porozmawiać przy tej okazji właśnie z dzieciakami.
1: To na koniec naszej rozmowy, jak rozmawiać, zaprosić na taką pogadankę o pieniądzach, jak powinien wyglądać taki dialog międzypokoleniowy między nami a rodzicami, a także dziadkami?
2: Myślę, że warto wykorzystywać właśnie takie momenty, w których rodzina podejmuje jakieś zobowiązania, oszczędza na wakacje, kiedy mówi o tym, że nie można sfinansować jakiejś zachcianki, ponieważ przekracza to możliwości. I myślę, że warto z dzieciakami rozmawiać od najmłodszych lat, pokazywać. Mam znajomych, którzy za to, że dzieci nie wydają całego kieszonkowego, mają taki motyw, że dodają dodatkowe środki do kieszonkowego. To powoduje też, że dzieciaki nie wydają wszystkiego naraz, a wydają to w dużo bardziej rozsądny sposób. Oszczędzają, składają. Wszystkie konta bankowe, czy też wszystkie rozwiązania są teraz na wyciągnięcie ręki. Już od najmłodszych lat ja zachęcam rodziców do tego, żeby korzystali z takich rozwiązań, które dają instytucje finansowe. Bo to jest trochę tak jak z zegarkiem. Jak się nie kupi pierwszego zegarka dziecku, to trudno oczekiwać, że będzie ono wiedziało, wiedziało, która jest godzina.
1: Zachęcamy. Razem z Marzeną Mielecką, prezeską Fundacji Banku Pekao S.A., członkinią zarządu Pekao Connect. Dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Cała rozmowa do wysłuchania w podcaście 3 grosze o ekonomii. Zachęcam, obserwujcie, oceniajcie. W kolejnych tygodniach sporo będzie o edukacji ekonomicznej. Będziemy jeszcze do szkół zaglądali, a w kolejnej audycji temat dezinformacji. Jak ją zwalczać? Już teraz zachęcam, zapraszam. Piotr Topuliński, do usłyszenia.
0: Audycja została sfinansowana ze środków Fundacji Banku Pekao S.A. w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Przygody Przedsiębiorczego Jacka.

Problemu chodnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Święty pana Fisza.
1: Wiesz, że bas milknie cisza, sokół. Dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod szlugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, wale.

czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście? Czy już zapomnieliście?

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

97,1 FM, a to był Szczyl, singiel dla ciebie. Jak wszedłem tu do studia, to zobaczyłem Szczyla, mówię, kurczę, gramy nowego Szczyla, ale super. Mam nadzieję, że mieliście taką samą reakcję i to by była idealna reakcja na to, żeby zacząć właśnie to piątkowe popołudnie. Za chwilę znacie już Franka, znacie doskonale Franka, ale jeszcze Franek do was parę słów powie o tym, co w najbliższym czasie będzie się działo tutaj w okolicach warszawskich i również właśnie w Warszawie. Po 15:30 dalej będzie Franek, dodam parę słów od siebie, a o 16:00 porozmawiamy jeszcze o jednym ciekawym evencie, o którym też za chwilę Franek wam powie, bo już trochę o tym rozmawialiśmy. Program oczywiście realizuje Piotr Miąsek, mamy 6 minut po godzinie 15:00, także Dawid Buczek, witam się z wami serdecznie. Audycja normalnie o tej porze. Śmigamy.

0: Normalnie o tej porze.
1: No i tak jak mówiłem, Franek Kowalewski już jest ze mną w studiu. Siema.
2: Siema.
1: Pierwszy raz na żywo?
2: Tak jest.
1: No to słuchajcie, jaki to jest zaszczyt po prostu. A ja mam dla ciebie bardzo proste pytanie. Jakbym dzisiaj wieczorem albo po południu jeszcze, po audycji, mógł zdążyć i jeszcze gdzieś się wybrać, no to gdzie byś mnie zaprosił albo zabrał?
2: Oj, słuchaj, przede wszystkim dzisiaj w piątek dzieje się Centrum Fotografii w Muzeum Warszawy organizuje już czwartą Noc Fotografii. To wydarzenie, w którym odbywają się wielkoformatowe projekcje foto i wideo w samym centrum, więc też niedaleko nas. Fotografie będzie można obejrzeć w samym muzeum na rynku Starego Miasta 42. Zobaczymy tam oprowadzanie kuratorskie nowej wystawy pod tytułem Rzeczy Warszawskie oraz premierę albumu Aleksandra Minorskiego. Całą resztę wydarzeń nocy będzie się działa jeszcze chociażby przy Fosie pod Barbakanem, na Nowomiejskiej, na Placu Zamkowym czy na Brzozowej, ale więcej szczegółów znajdziemy na stronie Muzeum Warszawy, bo repertuar jest ogromny, dużo się dzieje.
1: I co myślisz, że potrzebuję mieć, bo ja jestem studentem i myślisz, że ja potrzebuję mieć dużo pieniążków, żeby tam się wybrać?
2: Nie, bo na szczęście nie, wszystkie wejścia na każde z tych wystaw jest za darmo, ale na niektóre musisz pójść do Muzeum Warszawy na rynku właśnie, odebrać darmowe wloty, bo niektóre po prostu tego wymagają. Dodatkowo w piątek, czyli również dzisiaj, ale to już wieczorem późnym, jakbyś miał ochotę, jeżeli jesteś fanem surowej DJ-ki i prawdziwego techno.
1: Oj, techno, to mnie przekonałeś.
2: Na jasne jeden jest Vinyl Only Assault, czyli nocne techno grane tylko i wyłącznie na winylach. Po raz pierwszy w klubie przejmuje Mugshot Gang, gdzie headlinerem będzie Comrade Winston. To jest DJ, który działa na co dzień w Amsterdamie i słynie ze swojej niepowtarzalnej kolekcji techno z lat 90. I obok niego będziesz mógł jeszcze usłyszeć aż 3 B2B sety, gdzie zagrają Daisy Cutter z Domelem, The Abreu z DJ Za Mocno i Max Whatever z Tuts Magnifique, a cała impreza zacznie się o 23:00.
1: A ty powiedz mi, ty byś poszedł na taką imprezę, techno?
2: Strasznie bym chciał.
1: Zobacz tam po drugiej stronie szyby, tam siedzi Piotrek, nasz realizator. On jak tylko usłyszał techno i surowe DJ-skie sety, to od razu podniósł łapę do góry. Także myślę, że w trójkę możecie nas dzisiaj spodziewać się tam wieczorem.
2: Zdecydowanie. Jeszcze jutro mamy jedno ciekawe wydarzenie. Dziewczyny z podwórka organizują Festiwal Kultury Miejskiej, gdzie można wziąć udział w różnych aktywnościach, od chociażby warsztatów graffiti deskorolkowych, po muzykę na żywo, ale liczba miejsc na tych warsztatach może być ograniczona, jednak dziewczyny mówiły, że zrobią wszystko, aby udało się, aby każdy chętny wziął udział. Festiwal dzieje się w Terminal Kultury Gocław i potrwa od 12 do 22.
1: I o tym wydarzeniu również porozmawiamy z samymi organizatorami właśnie po godzinie 16, także serdecznie was zapraszamy. Więcej się dowiecie o tym właśnie wydarzeniu. Franek za chwilę jeszcze do was wróci, na spokojnie, nie bójcie się. A widzę, że teraz wlatuje Omasta, a o Omaście z kolei jeszcze ja dodam wam parę słów po godzinie 15:30, także Omasta w Radiu Campus właśnie w tej chwili.

Оксана Штосы. Академический радиокампус.

0: chcą skasować bilet.
1: Kupić kanapę, kupić kabriolet, chciałbym na Sardynii domek. Czy mi wystarczy do końca roku i czat, jak zmienić kategorię na D, bo się trochę boję czasem.

przegrzanej głowie i w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi czasem wyjść.

0: Zasiek tyle, gdzie jest miłość?
1: Normalnie o tej porze.
2: Plawgo, gdzie miłość na 97.1 FM. Nie wiem, Franek, czy słyszałeś, że techno najlepiej słuchać w okularach?
3: Nie słyszałem.
2: No i my mamy okulary, więc idealnie, bo podobno najlepsze przeżycia na takiej imprezie techno są, kiedy zamykasz się trochę w takich, wiesz, swoich wewnętrznych introspekcjach. Więc my jesteśmy gotowi, żeby pójść na jasną, ale mam nadzieję, że z tej jasnej nie wrócimy tak totalnie nad ranem, żeby może jeszcze z jakichś wydarzeń w Warszawie skorzystać. No i co zaproponujesz?
3: Dawid tutaj ciągle podkreśla tą Warszawę, ale ja mam jedno wydarzenie poza Warszawą. Mianowicie w Chałupach dzieje się bardzo ciekawy event, bo odbywają się Mistrzostwa Polski w surfingu. Wszystko to będzie na plaży morskiej przy kempingu Chałupy 6. W ogóle można jeszcze wziąć udział w tych zawodach, ale musicie się spieszyć, bo zapisy są otwarte dzisiaj do 18. Ma też być wstępnie tam aż 10 różnych kategorii, a całe zawody potrwają do niedzieli, więc całe dwa dni.
2: Myślę, że całkiem fajna opcja, żeby jeszcze skorzystać z takiego ostatniego powiewu wakacji.
3: Dokładnie tak, dokładnie to samo uważam. A jak już mówiliśmy o niedzieli, to w klubie Mastak odbywa się tak zwany Sunday Listening Session, gdzie nie ma żadnego określonego gatunku, żadnego themu. DJ-e przychodzą i traktują ten wieczór jako pole do eksperymentów i popisu, więc można sobie tam przyjść już od 20 na Solec 81B i posłuchać, co mają dla was do zaproponowania.
2: Poeksperymentować.
3: Dokładnie tak. I ostatnim wydarzeniem, jakie mam dla was przygotowane, to jeżeli chcecie złapać jedne z ostatnich kin plenerowych, to warto pójść na Rynek Nowego Miasta, gdzie o 20 będzie pokaz kultowego już filmu w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego pod tytułem Sami Swoi.
2: No to ja chyba już wiem, co będę robił przez cały weekend. Dobra, z Frankiem będziecie się również słyszeć po godzinie 15.30. On coś jeszcze dla was przygotował. Za 8 minut będą wiadomości w Radiu Campus.

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty. This is your life!
2: Right here, right now! Autopromocja. 15:31, Wojtek Kopacz.
3: Akademickie Radio Campus. Wiadomości.
4: Dziś obrady Sejmu, ukraińskie drony nad Rosją, ostatnie dni głosowania nad budżetem obywatelskim Mazowsza.
3: Wiadomości.
4: Dziś na Wiejskiej obradują parlamentarzyści. Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Za kandydaturą opowiedziała się większość posłów koalicji rządzącej. Opozycja głosowała przeciwko niej. Jej politycy twierdzą, że Maciej Berek jako minister do spraw wdrażania polityki rządu nie może być niezależnym sędzią. Mówi Marcelina Zawisza z partii Razem.
5: Ludzie wychodzili na ulicę, żeby protestować w obronie niezawisłych, niezależnych sądów. Protestowaliśmy w obronie sądów powszechnych. Protestowaliśmy w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Protestowaliśmy w obronie Sądu Najwyższego. Ale nie, żeby był niezależny od PiS-u, żeby był niezależny od wszystkich polityków.
4: Koalicja broni wyboru Berka, wskazując na jego kompetencje i doświadczenie, mówi Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej.
6: Pokazywał, że jest człowiekiem, który niezwykle sprawnie porusza się w przepisach prawa. Niezwykle sprawnie jako legislator to prawo tworzy. I cały czas to, co go charakteryzuje, to fachowość, obiektywność i przede wszystkim propaństwowość.
4: Oprócz tego Sejm głosował po raz kolejny nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o regulacji kryptowalut. I po raz kolejny posłowie nie odrzucili tego weta. Proponowane przez rząd prawo miało ustanowić państwowy nadzór finansowy nad rynkiem kryptowalut. Przeciwko odrzuceniu weta głosowały PiS, Konfederacja oraz Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Tej nocy ukraińskie drony zaatakowały kilka strategicznych celów w Rosji. Wśród nich skład ropy naftowej w Soczi nad Morzem Czarnym, w którym wskutek ataku dronowego wybuchł pożar. Linie lotnicze odwołują loty do Moskwy. Część samolotów jest przekierowywana. Według ekspertów to element wojennej strategii Ukrainy. Kijów chce wywierać na rosyjskie lotniska presję tak, by sparaliżować ruch lotniczy. Kilka dni temu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział kampanię blokowania rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Ostrzegł, że niebo nad Rosją staje się całkowicie niebezpieczne, choć zastrzegł też, że Ukraina nie zamierza atakować celów cywilnych. To już ostatnie dni głosowania w budżecie obywatelskim Mazowsza. Swój głos oddać można do najbliższego poniedziałku. O inicjatywie mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.
7: Zgłaszane projekty są pomysłami bezpośrednio inicjowanymi w lokalnych społecznościach, małych miejscowościach, ale także dużych miastach. Więc mieszkańcy wiedzą najlepiej, czego potrzeba mieszkańcom w realizacji dla nich wymarzonych projektów.
4: Wśród najchętniej wybieranych projektów w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego znalazł się projekt Wiwat Mazowia. Obejmuje on między innymi pikniki i festyny sportowe, wycieczki po Mazowszu oraz wyjazdy na turnieje sportowe. Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz na maksymalnie dwa projekty. Jeden z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z puli podregionalnej. Głosować można na stronie bom.mazowia.pl. Pozostajemy na Mazowszu. Dom słynnego malarza Wojciecha Fangora w Błędowie będzie otwarty dla zwiedzających. Mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
8: To nie jest tylko kwestia obrazów, bo obrazy można zobaczyć w internecie, obrazy można zobaczyć w galeriach, ale to jest miejsce jego życia, tak? Przez 16 lat, więc tutaj poczujemy klimat. Klimat człowieka, tak? Jak on funkcjonował.
4: W domu Wojciecha Fangora na turystów czekać będą liczne atrakcje. W budynku wciąż znajdują się oryginalne meble, pamiątki i obrazy artysty. Wśród nich stół z honorowym miejscem Wojciecha Fangora, przy którym gromadziła się jego rodzina. Zwiedzający odnajdą tu też ulubiony fotel artysty. Wojciech Fangor to jeden z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych. Był malarzem, grafikiem i współtwórcą Polskiej Szkoły Plakatu.
3: Korki.
0: Stoi towarowa żelazna Aleja Jana Pawła II, Marszałkowska czy Emilii Plater już od Alei Jerozolimskich w kierunku Alei Solidarności, ale także w kierunku Alei Jerozolimskich, czyli w obu kierunkach. Zakorkowana w tej chwili S8 od Bemowa w stronę mostu Grota. Sam most Grota z kolei stoi w kierunku Bemowa. Zakorkowane również choćby Wybrzeże Szczecińskie czy Wybrzeże Kościuszkowskie, a także okolice Dworca Wileńskiego, Jagiellońska czy Towarowa. Targowa.
3: Pogoda.
0: 22 stopnie i jest pochmurno. Wieczorem

Słyszę niewiele to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę, stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosfer, zostawiam z boku pastel, kiedy zanurzam się w zieleń, te

emocje w różnych rozmiarach, kształtach. Opanowywuje flauta, senne oczy, kołysanka, duszy sandrak, toczy hanpan. Wulkan emocji zastyga do ranka, czysta energia zawarta w kwantach. Każda mantra rozświetla stan, jak smuga światła, urem brak.

0: Łukasz Dębiński i Rahim z singlem Zieleń. 15 minut do godziny 16 w Radiu Campus, a Franek Kowalewski ma jeszcze dla was przygotowanych kilka wydarzeń.
1: Normalnie o tej porze.
2: Warszawska scena klubowa w ostatnim czasie bardzo pęcznieje. Jest dużo gatunków, które wychodzą spod ziemi i wchodzą w mainstream. Jednym z gatunków, który jest na wzroście, jest dubstep. Dzisiaj ze mną jest Avtomat, z którym porozmawiam na ten temat. Cześć.
3: Cześć, siema.
2: Powiedz coś o sobie. Kim jesteś? Co robisz na co dzień?
3: Jestem muzykiem, producentem, śpiewam też i to podejrzewam, że od około 25 lat i DJ-uję od około 20. Teraz przez ostatnie 7 czy 8 lat uczę też DJ-ki w Instytucie Dźwięku.
2: Jakie są główne gatunki muzyczne, w których się obracasz, zarówno jeżeli chodzi o DJ-kę, jak i produkcja?
3: Ja zawsze się trochę śmieję, jak ktoś zadaje to pytanie, bo gatunki, które gram, można by było wymieniać, podejrzewam, przez 10 minut. Taki żarcik, running joke, który zawsze powtarzam, jak ktoś mnie o to pyta, to że gram taki zenowy gatunek, który się nazywa świetna muzyka. Myślę, że łatwiej jest mówić o tym, co wykluczam, czy raczej czego mało gram. Na pewno no, nie gram za bardzo techno, nie gram house'ów zbyt dużo, chociaż wolę house'y niż techno. Nie gram trance'ów za bardzo. Niespecjalnie to całe spektrum od 190 w górę, czyli hardstyle, gabery, to jest, nie są moje klimaty. Poza tym to wszystko, co dobre, co znajdę, czyli szeroko pojęta basuwa, global bass, rzeczy, które wyszukuję, które nie pochodzą z zachodniej kultury, które też mnie bardzo interesują, bo mają kompletnie odjechaną rytmikę często.
2: Wymieniałeś mnóstwo gatunków, a jednym z nich też na pewno jest dubstep, prawda?
3: Zdecydowanie, tak. Częściej ostatnimi czasy grywam dubstep niż przez ostatnie, myślę, 10 lat.
2: I słuchając twoich setów muzycznych, słyszę zupełnie inny dubstep niż ten, który ja znam. Ja wychowywałem się na tym skrillexowym dubstepie, który właśnie zaczerpnąłem od tych kompilacji memowych, MLG i tak dalej i w taki sposób się to wkręciłem. Ale jednak ta muzyka, którą ty grasz w swoich setach, jest trochę inna. Z czego to wynika? Czy to jest zupełnie inny gatunek, podgatunek tej muzyki?
3: Ja mam też dosyć konkretną specyfikę dobierania utworów i selekcji, bo ja bardzo nie lubię numerów, które brzmią dokładnie jak jakiś gatunek. Ja bardzo lubię hybrydy, bardzo lubię rzeczy, które gdzieś tam są na obrzeżach danego gatunku i które łączą ze sobą elementy z sąsiednich gatunków, czy nawet z czegoś kompletnie innego. Dlatego też siedzę mocno w scenie Deconstructed Club, która po prostu łączy wszystko w jednym wielkim blenderze, więc te dubstepy, które gram, są faktycznie po prostu trochę dziwniejsze. Mam wrażenie, że po prostu wynika to z tego, że bardzo lubię pokazywać publice coś, czego jeszcze nie znają i co może ich zaskoczyć.
2: A czy uważasz, że tak jak stało się teraz z techno, tak staje się, stało bądź stanie się z dubstepem, że stanie się on takim terminem parasola, pod który będą wkładane te podgatunki pokrewne?
3: Wydaje mi się, że to już się dzieje i dubstep też, tak jak każdy inny gatunek, strzelił się w różne strony i w różne stylistyki. No akurat w dubstepowej nomenklaturze głównie używa się takich dodatkowych przymiotników, które określają klimat tego dubstepu, tak? Są jakieś tam rollery, są stepery, są jakieś takie bardziej rootsowe rzeczy przechylone w stronę dubu, czyli takiego gatunku matki dla dubstepu, więc no to są rzeczy, którymi łatwiej określić daną stylistykę i się komunikować na ten temat.
2: Przewija się w naszej rozmowie gatunek jednak też techno i house, którego już ustaliliśmy, zgodziliśmy się, że jest dużo ostatnio w mediach, zarówno tych mainstreamowych, jak i nie. Co za tym idzie, tych imprez również jest sporo. Jak ma się dubstep na tle sceny warszawskiej? Czy tych imprez jest coraz więcej, czy w ogóle jest ich dużo?
3: Wydaje mi się, że dubstep teraz przeżywa revival, tak, tak. Dub i dubstep zaczynają być troszeczkę odpowiedzią sceny undergroundowej na to wszechobecne techno. Ale dubstep też nigdy nie zniknął z polskiej sceny, tak? Jest mnóstwo ludzi, którzy się nim zajmują od dawna, szczególnie scena poznańska jest z tego znana, więc to nigdy nie zniknęło, to po prostu troszeczkę zeszło do undergroundu.
2: No. Czy nie uważasz, że trudniej się miksuje dubstep od innych gatunków?
3: Wydaje mi się, że w zależności od tego, na co patrzymy. Bo jeżeli chodzi na przykład o działanie na korektorach i separację elementów między sobą, to jest trochę łatwiej, bo dubstep jest trochę bardziej minimalistyczny, jest więcej przestrzeni między elementami w dubstepie, zarówno pod kątem czasu, jak i też gęstości samego instrumentarium, ale jeżeli chodzi o samo bitowanie i bitmatchowanie rytmicznie tego, to jest trochę trudniej, bo nasz mózg musi sobie dopowiadać pomiędzy tymi uderzeniami, które są wolniejsze, te brakujące teoretycznie, bo jesteśmy przyzwyczajeni do innych rytmów, więc jak na przykład gram ze studentami dubstep, szczególnie z podstawowymi grupami, no to oni troszeczkę na początku mają z tym problem. Dlatego też wprowadzam to, żeby oni po prostu edukowali się pod kątem różnych rytmicznych patternów.
2: Mam pytanie, które zadaję każdemu, jak rozmawiam na temat muzyki. Wiem, że nie wiesz, na pewno, bo tego się nie da wiedzieć, ale ja lubię sobie gdybać, lubię się zastanawiać, co będzie. Jak zapatrujesz się na przyszłość dubstepu w Warszawie, w Polsce?
3: Trzymam kciuki, żeby się to rozwijało. Trzymam kciuki, żeby wypełniały się wszystkie nisze. Ja po prostu bardzo kibicuję różnorodności na scenie i no może też z tego powodu, że nie lubię się nudzić po prostu i nie pójdę dwa weekendy z rzędu na imprezę z taką samą muzyką zwykle, więc no im więcej nas, tym weselej, nie?
2: Ze mną był Avtomat, czyli Kajetan Łukomski. Dziękuję ci bardzo.
3: Super, dzięki bardzo.
1: Normalnie o tej porze.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta leasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Reklama.

0: Normalnie o tej porze.
1: No i zadzwonię sobie tutaj do Duśki Zła i Różowej z Miałkru. Halo, halo.
2: Miau, miau, miau.
3: Siemano.
1: No, mam nadzieję, że słuchacze Radia Campus wszyscy już zrozumieli, kto jest tutaj z nami na antenie. Fajnie, że udało się dodzwonić. Słuchajcie, myślę, że praca wre, co?
2: Jak najbardziej, słuchaj, właśnie nas przyłapałeś, kiedy praktycznie całą ekipą tutaj tniemy, docinamy, przycinamy, obklejamy, malujemy, no po prostu dzieje się.
1: Wiecie, co by było fajne? Zrobić taką fotkę przed, jak te wszystkie prace się dzieją i po, jak to wszystko będzie wyglądało. Bardzo byłbym ciekawy, jak to właśnie by wyszło w efekcie.
2: My też, mam nadzieję, że za rok wyślecie jakiegoś reportera, żeby wykonał tę fotę.
1: Dobra, musimy poza też radiem i rolkami i podcastami, musimy też zacząć robić foty. Bardzo mi się podoba ten pomysł, super. Kreatywność super. To jest podstawa. Dziewczyny z podwórka to jest właśnie ten event, o którym będziemy teraz mówić. Ten event odbędzie się jutro w Terminalu Kultury Gocław między godziną 12 a 22. Ja pierwszy raz osobiście się stykam z tym eventem i jestem ciekawy, dlaczego zdecydowałyście się na event od dziewczyn, dla wszystkich, ale typowo od dziewczyn.
2: Mhm. No to sprawa jest bardzo prosta. Po prostu jako kobiety, czy też dziewczyny, bardzo stare dziewczyny funkcjonujące w środowiskach zdominowanych przez mężczyzn, chciałyśmy po prostu zaprezentować swoje zacne koleżanki zdolne i urocze i wspaniałe i mało znane.
3: Promujemy dziewczyny, które mają fajne miejskie zajawki, które pokazują, że potrafią robić wszystko tak samo dobrze jak faceci, a nawet często lepiej.
2: Na pewno inaczej.
1: A czy wy będziecie się też chwaliły jakimiś swoimi umiejętnościami na evencie jutro?
2: Wiesz co, no nie potrzebujemy, nie?
3: Jesteśmy ładne.
2: Jesteśmy już w takim momencie swojego życia, że nie musimy nic udowadniać. Street kredity mamy pod korek naładowane.
1: Super.
2: To jest oczywiście ego tripping mój. No myślę, że ten event będzie najlepszym dowodem na to, że umiemy robić rzeczy.
3: Nasze skillsy organizacyjne pokazujemy w tym momencie.
2: Tak. A też takie do tworzenia społeczności, bo trzeba powiedzieć, że ten event jest o tworzeniu społeczności.
1: Czyli otwieracie się również na to, żeby poznawać przeróżne osobistości jutro.
2: Totalnie, totalnie tak, ale no bardzo, bardzo nam zależy na tym, żeby pokazać, że dziewczyn jest dużo, dużo więcej niż się ludziom wydaje. I rapujących, i malujących, i jeżdżących na deskach, i tańczących street dance, a także mam nadzieję wkrótce DJs. Będziemy też wyławiać DJs.
3: I big girls.
2: I big girls.
1: Ja potwierdzam, że tam będzie bardzo, bardzo dużo kreatywnych, pomysłowych dziewczyn i kobiet i tych stref jest naprawdę tutaj bardzo dużo. Mówię
2: bardzo.
1: O przede wszystkim warsztatach. Czy wymienicie kilka albo jakieś takie, które was z kolei najbardziej interesują na jutro?
2: No ja muszę powiedzieć, że mamy nowość, o której chciałabym to podkreślić. Przez cały dzień będzie trwała tak zwana sketch sesja. To oznacza, że każdy może przyjść i z nami sobie porysować albo wlepki, albo się wpisać w Black Book. To jest taka dodatkowa atrakcja, jeśli ktoś nie chce brać udziału w warsztatach, ale chce w ogóle wziąć udział w imprezie. Także to jest nasza nowość. W ogóle mamy dużo nowości.
3: Bardzo dużo nowości. Mamy na przykład miejskie witraże, mamy urban art, czyli malowanie po płóciankach, bransoletki z przekazem.
2: Rzeźbę,
3: malowanie totemu miejskiego, to też jest super akcja. No, tak naprawdę ciężko nam jest wyróżnić jedną fajną, bo to wszystkie nam się podobają, także zapraszamy was od samego rana, od 12.
2: Ale oprócz tego klasycznie deskorolka, yarnbombing, magnesy, graffiti, kolaż na CD, miejskie witraże, mural, deskorolka, jeszcze raz. Urban art, bransoletki z przekazem będą ze mną pod koniec. Co tam jeszcze mamy? Sandy Safer, czyli być można sobie potańczyć. Oczywiście całość oprawi muzycznie Busy One, gdzieś tak od popołudnia. No a potem już lecimy z koncertami od 19. Vera Icon, Najda, Lament, Ryfa.
1: Tak mi się wydaje, że Ryfę to chyba za rok musicie zaprosić, żeby poprowadziła jakiś warsztat taki taneczny albo hip-hopowy w ogóle.
2: Już były takie pomysły, ale to też nie jest takie proste, żeby... Ryfa jest bardzo zapracowaną osobą i bardzo doceniamy to, że trzymała nam te daty przez rok, bo to
3: dokładnie.
2: Ryfę zaprosić nie jest łatwo. W takim sensie nie ziomalskim, bo to nasza koleżanka, która bardzo wspiera te nasze idee dziewczyńskie, ale jest bardzo jednak zapracowana, zwłaszcza jako tancerka. Też nowością będzie Wada Da Kiosk, czyli możliwość wykonania merchu. Na swoich rzeczach, czy na swoich czystych rzeczach, na naszych recyklingowanych rzeczach, a także na nówkach za małymi opłatami.
1: Ostatnio to jest... Aha. Dawajcie. Słucham.
2: Słuchaj, jeszcze zapomniałam o... Bo zawsze sobie robimy jakąś patronkę, znaczy w sumie od ostatniego razu.
3: Tak.
2: I w tym roku naszą patronką jest Mania Skłodowska, lepiej znana jako Maria Skłodowska-Curie. I w związku z tym zrobiłam układ okresowy Kobiastków 2.0, w którym będą zawarte wszystkie artystki związane, artystki i sportowczynie i organizatorki związane z cyklem Dziewczyny z podwórka.
3: Słuchajcie. Inspirujące kobiety.
1: Ja myślę, że nic dodać, nic ująć. Całą rozpiskę warsztatów, wszystkich wydarzeń w Terminalu Kultury Gocław możecie znaleźć na Facebooku. Wpisujcie Dziewczyny z podwórka. Oczywiście Radio Campus również spotkacie na miejscu i od 12 do 22 te wszystkie warsztaty tam będą na miejscu. Sprawdzajcie godziny, kiedy, co się dzieje, ale oczywiście przychodźcie sprawdzić na każdą strefę, na każdy warsztat. Mówiły do was Duśka i Różowa z Miałkru. Pozdrawiam was serdecznie.
2: Miał, miał, wszystko miał, za free.
3: Miał.
1: Gramy Patnos, Ryfari, OR, Złe Fale w Radiu Campus, żebyście trochę z tą ryfą się zaprzyjaźnili i zaprzyjaźniły przed jutrem.

pierścień, trzymam je blisko, powierzam sekrety w ich usta. Lubię orzekać, że tylko ideę. Już mnie nie wierzę i wolę być w świecie. Wychodzę z myśli i wchodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenie. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki w tych konwersacjach. Pełno jest

0: Poranie o tej porze.
1: Faustyna Maciejczuk na 97,1 FM. Ja jeszcze dla was mam parę takich newsów, co możecie zrobić właśnie w najbliższym czasie w weekend. A właściwie powiem wam, co możecie już zrobić dzisiaj, teraz, zaraz. I mam na początku do was pytanie. Czy wolisz muzę z lat 80? Jeśli nie, no to łaski bez. No i nie o maniery mi tu chodzi, tylko o imprezę w Spatifie, która dzisiaj o 22 się zacznie. No i właśnie taki ma tytuł. Łaski bez. Muza z lat 80., Italo Disco, japońska psychodeliczna muza. Macie za darmo wbite, także pamiętajcie, od 22 w Spatifie możecie zacząć imprezowanie, a pół godziny później zaczną się szóste urodziny w Jasmine. Tego lokalu będziecie mogli świętować właśnie w taki sposób. Detroit Techno, czyli Błoto. Ten zespół zaraz również usłyszycie w Radio Campus o 22.30 start. Pamiętajcie, że macie za darmo wbite. A jeśli dalej chcecie się przesunąć o 30 minut, to o 23.00 równo w oczkach na scenie zobaczycie DJ-kę szkocką. Hannah Lying zagra swój DJ-ski set, impreza w stylu techno i hard. To jest w oczkach start o 23.00. Także przypominam rozkład jazdy: 22.00 Spati, w 22.30 Jasmine, a o 23.00 oczki. Mówiłem wam o muzie Błoto, także poznajmy ten zespół, mimo wszystko, że już wszyscy doskonale go znacie, ale przypomnijmy sobie. Błoto, Mobbing w Radio Campus.

0: Czas zresetować codzienność. Ten weekend naprawdę może zmienić Waszą historię. Zamieńcie pośpiech na widok na jezioro, a maile na luksusowe spa. Zostańcie we dwoje w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port w Ostródzie. Odkryjcie magię Mazur o każdej porze roku. Nie odkładajcie wspólnych chwil na później. Zasługujecie na wyjątkowy czas. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla Waszej historii. Zarezerwujcie Wasz weekend na villaport.pl.
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
2: Autopromocja.
4: 16.31, Wojtek Kopacz.
2: Akademickie Radio Campus.
5: Co dalej z aferą zonda krypto? Rosyjskie prowokacje w Niemczech. Czy Polacy szanują żywność? Mamy wyniki raportu.
2: Wiadomości.
5: Nie milknął echa afery zonda krypto. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zażądał informacji dotyczących umorzeń śledztw w sprawie zonda krypto za obecnej władzy.
6: No jest kuriozalną sytuacją, że od 5 grudnia do 17 kwietnia prokuratura Żurka, rząd Donalda Tuska nie podejmuje żadnych działań. Nagle okazuje się, że 17 kwietnia 2025 roku można coś zacząć działać, ale od 5 grudnia nie zrobili nic. Gdzie było państwo? Gdzie były służby? Gdzie był premier, ministrowie? Gdzie to wszystko było? Wtedy trzeba było chronić Polaków, a wcześniej też trzeba jasno powiedzieć, ani Donald Tusk się do tego nie odniósł, ani minister Żurek się do tego nie odniesie.
5: Mówił szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki. Trwa śledztwo w sprawie upadku giełdy zonda krypto. Prokuratura ma nowe dowody, a kolejni podejrzani zdecydowali się współpracować ze śledczymi.
7: Nikogo już nie zdziwi ta ścisła więź między panem Kralem zonda krypto, mafią, która wokół tego przedsięwzięcia się kręciła, a PiS-em, Konfederacją. Kryptowaluty, szczególnie wtedy, kiedy nie są uregulowane, są wykorzystywane jako główne źródło finansowania także akcji sabotażu, akcji wywiadowczych.
5: Mówił dziś w Sejmie premier Donald Tusk. Jednocześnie parlament nie odrzucił dziś prezydenckiego weta w sprawie regulacji rynku kryptowalut. Zabrakło głosów polityków PiS-u i Konfederacji. Rząd utrzymuje, że to skutek powiązań polityków prawicy z szefem giełdy zonda krypto. Jego firma finansowała konwencje polityczne konserwatystów. Minister Sprawiedliwości twierdzi, że śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut wszczynano jeszcze za rządów PiS-u, ale były one wtedy umarzane przez sądy. Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych posądza Rosję o próbę ingerowania w ich politykę. Według rzecznika resortu seria aktów sabotażu określanych przez niemiecki rząd jako ataki hybrydowe nie jest przypadkiem. Rząd federalny Niemiec wskazuje, że miały one miejsce na kilka dni przed wyborami regionalnymi. Chodzi o serię prób ataków w pobliżu obiektów infrastruktury energetycznej. Nieznani sprawcy wywołali zwarcie na liniach wysokiego napięcia, wstrzymując funkcjonowanie kilku bloków elektrowni. A już pojutrze odbędą się wybory do regionalnego parlamentu niemieckiego w landzie Saksonia-Anhalt. Szanse na zwycięstwo i przejęcie władzy w tym landzie ma skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. To partia, która popiera wznowienie relacji z Rosją, zniesienie sankcji gospodarczych na Moskwę oraz ponowne uruchomienie gazociągu Nord Stream. Niemal co drugi Polak wyrzuca na śmieci resztki jedzenia. Głównym powodem marnowania żywności ma być jej zepsucie. Takie wnioski płyną z raportu ruszającej dziś kampanii Dobry smak zaczyna się w Polsce.
8: Potrzebujemy nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim dobrych nawyków, które warto budować już od najmłodszych lat. Chcemy pokazywać, że odpowiedzialne zakupy, wybór lokalnych produktów i niemarnowanie żywności zaczynają się od prostych decyzji.
5: mówi dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska. Autorzy raportu wskazują też, że Polacy wolą wybierać żywność polskiego pochodzenia. 2/3 klientów woli polski produkt, nawet jeśli ten kosztuje tyle samo lub nieco więcej od zagranicznego. Dodajmy, że ogólnopolska kampania Dobry Smak zaczyna się w Polsce. Według jej inicjatorów ma zachęcać do bardziej świadomych decyzji. Pokazywać, dlaczego wybór lokalnych i regionalnych produktów jest jednym z prostych sposobów ograniczania marnowania żywności. Zbliżają się tegoroczne Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie. Koncerty zaczną się już w niedzielę i potrwają przez cały przyszły tydzień. Będzie ich można posłuchać w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Wśród atrakcji kijowski zespół wokalny, który zaprezentuje ukraińską muzykę churalną XVII i XVIII wieku oraz recital ukraińskiego pianisty Danyla Sajenki. Wstęp na wydarzenie biletowany.
2: Korki.
4: Korek w tej chwili na Żwirki i Wigury, a także w Alei Krakowskiej oraz na Grójeckiej. Stoi dalej S8 od Lazurowej aż do Mostu Grota, a również Most Grota w kierunku Bemowa. Duży ruch w tej chwili w Alejach Jerozolimskich na Kasprzaka Prostej w kierunku Tamki. Stoi również Radzymińska, zakorkowane Wybrzeże Szczecińskie od Starzyńskiego, a także coraz bardziej zakorkowana trasa wylotowa Złomianek.
2: Pogoda.
4: Jest pochmurno, chociaż mamy 22 stopnie. Wieczorem nawet temperatura wzrośnie do 24 stopni maksymalnie. Mogą również pojawić się przelotne opady. W nocy temperatura spadnie do 16 stopni. Sobota i niedziela pochmurno, chociaż przejściowe przejaśnienia. Warto mieć ze sobą parasol, bo również mogą pojawić się przelotne opady. Za chwilę Kasia Rodek, sample, covery, bajery, a dzisiaj w Radio Campus w audycji normalnie o tej porze było mnóstwo różnorodności, no i my takim jeszcze krakowskim akcentem właśnie będziemy was powoli żegnać. Dawid Buczek mówił do was, a realizował program Piotrek Miąsek. Krakowski ćpaj style teraz na zakończenie w Radio Campus.
9: Dobry chłopina z typa był, a teraz typa, bo tyrał przypał, a zegar ciągle tykał. Na początku

0: Sample, covery, bajery.
1: Dzisiaj będzie o artyście, którego dorobek trudno zliczyć, dlatego że na scenie obecny był prawie 6 dekad. To, co można policzyć mniej więcej, to ponad 130 oficjalnych albumów z jego muzyką. Warto dodać, że to jest artysta, z którego czerpano i sample, i coverowano jego utwory, ale on też coverował bardzo, bardzo dużo.

Bohaterem dzisiejszych sampli coverów Bajerów jest Krzysztof Krawczyk. Jak szukałam takich rzeczy biograficzno-chronologicznych, to wyszło mi właśnie 58 lat na scenie, od 1963 roku praktycznie do śmierci w 2021. Najpierw z trubadurami, to były lata 60-70, potem solowo, znowu z trubadurami w różnych innych konfiguracjach i jak mówiłam wcześniej, ten dorobek płytowy jest ogromny. Jeżeli chcielibyśmy przyporządkować albumy, czy w ogóle twórczość Krzysztofa Krawczyka do gatunków muzycznych, jest to bardzo, bardzo trudne. Zrobiłam sobie taką notatkę, która może gdzieś pomoże, ale nie wiem. Na pewno pop, na pewno swing, soul, trochę oczywiście rock'n'rolla, country, folk, reggae, ale też uwaga, dance, muzyka cygańska, muzyka biesiadna, czy muzyka chrześcijańska, nie wiem, czy tak można określać, ale wydawnictwa, czy kolędowe, czy właśnie związane z pieśniami kościoła katolickiego. Z ciekawostek, które wyszukałam, bo to biografia, pewnie jak sobie zdajecie sprawę, jest ogromna, z ciekawostek właśnie takich znalazłam, że Krzysztof Krawczyk w młodości zajmował się dubbingiem. Występował też w jakichś takich drugo-trzecioplanowych rolach w różnych filmach czy serialach. Pierwszy etap jego twórczości to oczywiście zespół Truba Duży. Nie wiem, czy jesteście w stanie sobie zwizualizować tych panów w takich bardzo charakterystycznych przebraniach, ubraniach. Tak to wtedy wyglądali, tak chcieli się nosić. I lata 70., no to te lata świetności Krzysztofa Krawczyka. Bardzo dużo festiwali, na których się prezentował i swoją muzykę. Swoją najczęściej komponowaną przez artystów innych. Doświadczył też cenzury w okresie PRL-u. Po Opolu 78 roku pod naciskami Radiokomitetu, tak to wtedy było, została z nim zakończona umowa o współpracę z jedną z wytwórni, a potem sam Krzysztof Krawczyk zmęczony no właśnie taką walką z cenzurą, bo przestano grać jego numery w rozgłośniach radiowych, a wtedy były te tylko jedyne, niekomercyjne, tylko te należące do państwa w pełni kontrolowane właśnie przez Radiokomitet chociażby. I zmęczony właśnie taką cenzurą wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych różnie to bywało, zresztą sam Krzysztof Krawczyk o tym opowiadał. Nieraz grywał dla Polonii, a nieraz pracował jako barman, czy przy budowie domów, szczególnie chyba wspominał o dachach, układaniu tej dachówki. Wrócił do kraju w 85. W 86 roku, na koniec tegoż roku, zagrał przepiękne dwa covery w programie telewizyjnym Przeboje Świata. To dokładnie był Przeboje 86 roku. Ja do tego wrócę, bo to są przepiękne.

Piękne, przepiękne covery. Za kilka minut wrócę do jakichś takich biograficzno-historycznych wydarzeń życia Krzysztofa Krawczyka, ale przejdźmy już właśnie do sampli. Zacznijmy od sampla, o którym już mówiłam w odcinku o Edycie Bartosiewicz, ale w tym odcinku o Krzysztofie Krawczyku będzie też taka wersja rozszerzona. 2004 rok, utwór Trudno tak.

Trudno tak, Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz, a teraz 1996 rok. Sania i Me to jest oryginał tego utworu.

pisania imię, to oryginał samplodawca, trudno tak, Krzysztofa Krawczyka i Edyty Bartosiewicz. Ale to nie koniec takich ciekawych zależności, jak mi się wydaje. Rok 2020 to moment, kiedy amerykańscy raperzy Burner i B-Riu razem z Rickiem Rossem stworzyli numer Candy. I ten Candy został zbudowany na samplu z Trudno Tak. Ale zaraz wam to wytłuszczę. To jest dokładnie sample z głosu Edyty Bartosiewicz. Posłuchajcie, Candy, Burner B-Riu, Rick Ross, 2020.

A teraz ten fragment, który został wysamplowany, to jest dosłownie kilkanaście sekund z wokalu linii melodycznej też, którą ułożyła Edyta Bartosiewicz, bo tego fragmentu nie ma na tym oryginale. Posłuchajcie, z którego dokładnie fragmentu panowie raperzy z Stanów sobie głos samplowali.

0: stracić jej.
1: To jest ten sample, który został użyty przez Bernera Burilla razem z Rickiem Rossem. I tak naprawdę, jak słyszycie, pewnie to sobie już sami zauważyliście, Candy został zbudowany na tym samplu praktycznie w całości. Oczywiście oni dodają od siebie dużo, ale jeżeli chodzi o muzykę, no to come on. I co się działo? 2020 rok. Edyta Bartosiewicz, mówiąc najogólniej, nie jest zadowolona tym, że ktoś z jej fragmentu, jej wokalu zbudował cały numer, nie zapytał, nie zapłacił, nic nie zrobił. I na przykład w artykule z Wprost z czerwca 2020 Edyta Bartosiewicz o tym mówi, tu jest cytat, bez mojej wiedzy i zgody, to bardzo dziwne, bo akurat w Stanach Zjednoczonych prawo dotyczące używania czyichś sampli jest bardzo zaawansowane, bardziej niż w Europie. Jak dodaję, problem jest taki, że to jej wokal, czyli Edyty Bartosiewicz i linia melodyczna, bo tej partii nie było w tym serbskim oryginale, to właśnie te fragmenty zostały wykorzystane. Co się wydarzyło dalej? Edyta Bartosiewicz skomentowała panom raperom całą sytuację. Oni tam ją jakoś ignorowali. Za to Krzysztof Krawczyk się ucieszył, że gdzieś tam w Stanach to zaistniało. W każdym razie Edyta Bartosiewicz, bo to był 2020 rok, pandemiczne czasy, Edyta Bartosiewicz nominowała raperów do Hot 16 Challenge, ale z tego, co się orientuję, nic się nie wydarzyło dalej. Nie było pozwu, nie było procesu, nie znalazłam żadnych informacji, żeby jakkolwiek ta sprawa została załatwiona. Jak jesteśmy cały czas przy trudno tak, no to chyba trzeba zauważyć, że to jest numer, który był też blendowany. Blendowany to znaczy brany przez fanów, może producentów, amatorów, może pasjonatów, dodawany do jakiegoś innego numeru. Jeden blend jest całkiem uroczy. Trudno tak, All Eyes on Me, tak się nazywa. No i właśnie zblendowano Krzysztofa Krawczyka, Edytę Bartosiewicz z Tupakiem. Tutaj fragment tego blendu.

śpiewnie. No i oczywiście Krzysztof Krawczyk, Parostatek. Z tego numeru Kłebo Tłusty samplowali, wzięli sampla i stworzyli swój numer Prowo. Dla przypomnienia, oryginał 1976 rok. Parostatek to jeden z bardziej znanych utworów Krzysztofa Krawczyka.

W 2025 roku odbyło się coś takiego jak trybiut tytułu Krzysztof Krawczyk w ramach Męskiego Grania. Wojtek Urbański za tym stał. Urbański Orkiestra to ten projekt, to ta nazwa tego właśnie projektu. Posłuchajcie, jak ten parostatek został wykonany przez Macieja Musiałowskiego. Wszystko.

2001 roku ukazał się wspólny album Krzysztofa Krawczyka i Gorana Brygowicza. Goran Brygowicz to bardzo znany kompozytor i on takie rzeczy jak z Krzysztofem Krawczykiem, wspólne albumy, jak z Kają w Polsce, robił na całym świecie, bo doszukałam się podobnych projektów, czy w Turcji, czy w Grecji, czy w Chorwacji. No i w Polsce kilka lat wcześniej, bo współpraca z Kają to 1999 rok. W każdym razie, album Daj mi drugie życie, 2001, Mój przyjacielu. To ogromne.

Mój przyjacielu, to oczywiście cover 1994 rok, Moi drugowi, Bajaga i jak wspominałam, to taki projekt Gorana Bregovicia, na którym nikomu nie zaglądam do kieszeni, ale myślę, że całkiem dużo w Europie zarobił.

0: nekom od naših pesama.
1: Jeszcze jeden całkiem znany utwór. Chciałem być. To Krzysztof Krawczyk z Bomarze i Śnie 2002.

0: Z tego numeru sampli było też kilka, to znaczy to był samplodawca wielu innych utworów, ale ponownie Urbański Orkiestra z Męskiego Grania, bardzo ładny cover w wykonaniu Macieja Maleńczuka. Chciałem być.
1: Chciałem być marynarzem.

0: tym momencie jeszcze inna wersja. Chciałem być, to Unitra, taki piękny remix.
1: Sample, covery, bajery.

0: Sample, covery, bajery.
1: Dzisiaj w Samplach, coverach, bajerach zajmujemy się twórczością Krzysztofa Krawczyka. Jak mówiłam wcześniej, płyt jest bardzo, bardzo dużo. Tych zliczonych ponad 130, ale do tego nie dolicza się modnych w latach 90. takich dodatków do gazet, więc ta twórczość Krzysztofa Krawczyka jest ogromna. I wrócimy znowu do niejako początków, chociaż jak mówiłam, 1963 rok to jest początek kariery Krzysztofa Krawczyka z zespołem Truba Duży. 1979 rok to zabawa w stylu folk.

Krzysztof Krawczyk, 1979 rok, zabawa w stylu folk. I ten numer posłużył do stworzenia naprawdę bardzo pięknego, współczesnego numeru. Zabawa w stylu folk, Holiday 80, właśnie od wspomnianego Holiday.

Krzysztof Krawczyk był artystą, który sięgał po najróżniejszą twórczość innych artystów. Zresztą gdzieś tam mu takie łatki przyklejane, że to polski Tom Jones albo Elvis Presley, bo coverował tegoż artystę. I znalazłam taki utwór, który jest coverem, a tak naprawdę coverem coveru, bo to jest też współpraca z Goranem Brygowiczem. Goran Brygowicz nagrał ten numer z Iggy Popem, a jeszcze wcześniej powstała ta wersja oryginalna, to już lata 60. Ale po kolei. Najpierw Płatna Miłość, Krzysztof Krawczyk, Goran Brygowicz z albumu, o którym już mówiłam, Daj Mi Drugie Życie.

Krzysztof Krawczyk, Goran Bregowicz, Płatna miłość, a to, o czym mówiłam, numer z Iggy Popem. 1993 rok to właśnie Goran Bregowicz i Iggy Pop do filmu Arizona Dream in a Death Car.

0: to Goran Bregowicz i Iggy Pop w utworze do filmu Arizona Dream. Jak mówiłam, Płatna miłość Krawczyka z Goranem Bregowiczem to cover tego numeru, a ten numer z Iggy Popem też jest coverem. Solenzara, Regina et Brutto, 1962 rok.
1: Sample, covery, bajery.
0: To te wątki z Goranem Bregowiczem. A teraz solo. Krzysztof Krawczyk w latach 80. bywał w Polsce, bo jak mówiłam wcześniej, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i pojawiał się potem znowu jeszcze w latach 90. ponownie w Stanach, zagościł na dłużej. Ale jak był w 86. roku, to wziął udział w nagraniu programu Przeboje Świata, a Przeboje 86 roku to taki program na podsumowanie roku 86 właśnie w telewizji. To co ciekawe, ja będę teraz puszczała covery, które są do wyszukania, przede wszystkim za sprawą wieloletniego menadżera Krzysztofa Krawczyka, pana Andrzeja Kosmali, bo on był prawie 50 lat menadżerem Krzysztofa Krawczyka i te wszystkie rzeczy ma i wypuszcza gdzieś powolutku, mam wrażenie. W każdym razie, 86 rok, drodzy moi, to są dwa covery, które mogą być naprawdę zaskakujące. To zacznijmy od pierwszego. Nie wiem, czy potrzebny jest tytuł, no ale powiem, dzwonię do ciebie, by ci powiedzieć, że cię kocham. Krzysztof Krawczyk.

0: oczywiście I Just Called to Say I Love You, to Stevie Wonder. A ten cover w polskiej telewizji w 1986 roku zagrał Krzysztof Krawczyk. Zanim puszczę ten drugi, tę drugą perełkę, cover w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka, to jeszcze dodam, że jeżeli interesuje Was życie i twórczość Krzysztofa Krawczyka, zmarłego w 2021 roku, to jest trochę źródeł. Przede wszystkim duży film dokumentalny. Krzysztof Krawczyk, Całe moje życie. On miał swoją premierę w 2020 roku i oprócz tego, że o życiu Krzysztofa Krawczyka posłuchamy, będziemy mieli okazję podglądać, no to też ujęto tę drogę. Czasem zawiłą, bo jak wspominałam, ta emigracja do Stanów Zjednoczonych dla artysty, myślę, że to był trudny czas. Krzysztof Krawczyk, Całe moje życie, do obejrzenia w streamingach, jak najbardziej ten film jest dostępny cały czas. Książkowo. Krzysztof Krawczyk, Życie jak wino, to autobiografia i taka książka na dwa głosy, bo oprócz samego Krzysztofa Krawczyka, to jest tam jego wieloletni menadżer, którego już wspominałam, Andrzej Kosmala. Jest też książka Sława Zniesławia i to jest rozmowa obszerna z żoną piosenkarza, Ewą Krawczyk, i z wymienianym wcześniej menadżerem Andrzejem Kosmalą. Więc to są rzeczy, które można sobie prześledzić. A na koniec dzisiejszych sampli coverów Bajerów ta perełka, o której mówiłam, i tak naprawdę to była ta iskra, żebym ten cały program zrobiła. Bo wiele razy myślałam o tym, żeby zająć się Krzysztofem Krawczykiem, jego twórczością, ale zawsze coś. Ale ten utwór, to wykonanie Krzysztofa Krawczyka przekonało mnie, żeby usiąść, posiedzieć, posłuchać, poszukać. Na koniec więc Krzysztof Krawczyk ze znakomitym Alex Band w utworze Prince'a Purple Rain. To były sample covery Bajery. Wszystkie odcinki lądują na streamingach i na stronie radiocampus.fm. Kasia Rodek, do usłyszenia.
1: Sample, covery, Bajery.

0: 16 minut po godzinie 17, najwyższa pora zacząć.
1: Najwyższa pora.
0: Najwyższa pora to jest Alternator, jesteśmy z wami my, czyli...
1: Kuba Sołtysik.
0: Marta Boroń. Ej, już myślałem, że się zapowiesz sama.
1: No właśnie to jest, wiesz, to jest takie, taka niepisana umowa, że chyba się nawzajem zapowiadamy, przedstawiamy, ale nie wiem, czy jest
0: pisana,
1: to gdzieś...
0: Pisana, a czy niepisana, nie rozgadujemy się, bo jesteśmy spóźnieni, zaczynamy z pierwszą parą.

0: ktoś nas słyszy, napiszcie w SMS-ach. Bo ja na przykład nie słyszę się w słuchawkach i nie słyszę ciebie.
1: Trochę jak na koncercie.
2: Więc Warszawa, jesteście tam?
0: Ja się troszkę dziwnie czuję. Czy ty słyszysz mnie, Daria Zawiałow, Nati Cieszy, After i Ralf Kamiński?

0: i 886-971-971, SMS-ki i na WhatsAppie. Zapraszamy do wiadomości tekstowych, głosówek, zdjęć.
1: Do wszystkiego.
0: Do wszystkiego.
2: Posypujesz ścieżki, ja normalizuję ścieżki, ja pracuję, a ty w sklepie, gdzie nie pytają o dowód.
0: I w tym momencie właśnie odbieram telefon. Halo, dzień dobry.
3: Halo, halo.
4: Halo.
1: Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
4: Teodorem.
1: Teodor. Cześć,
0: siemano.
1: Teodor. Co u ciebie, na co głosujesz?
4: Ja głosuję na Kaliber 4.1.
0: Jasne. I to wszystko. Aha. Nie, dobrze, ale co u ciebie? Powiedz, zapisany oczywiście głos, ale co u ciebie, co robisz w ten, no, taki pochmurny piątek?
4: No, ja do kościoła.
1: Do kościoła, okej.
0: Okay. O proszę, no to, a to... Okay, to się nie spodziewałam.
1: Tak, ja też się nie spodziewałam,
0: prosto...
1: że... W sensie, że w piątek i o tej godzinie.
0: Nie, ale... wiem, bo czy w piątek jest coś specjalnego, jakiś specjalny event w kościele? Nie, chyba. To chyba nie, to, nie, nie,

0: bardzo ważny event w takim razie.
1: Rozumiem, a czy po tej ceremonii kościelnej później będzie jakiś, jakaś biesiada?
2: Może, nie jestem pewien, może.
0: No okej.
1: Okej,
0: zapowiada się fajnie. No dobrze, no to w takim razie udanego i no, gratulacje rocznicy w takim razie.
1: Właśnie. Dzięki za telefon i do usłyszenia następnym razem.
0: Trzymaj się, hej.
1: Trzymaj się, pa. I odbieramy następny telefon. Halo, halo, halo, dzień dobry.
3: Witam, witam, dzień dobry, Kuba z tej strony.
1: Cześć, Kuba.
3: Na Kaliber. Na
1: Kaliber chciałem
3: głosować.
1: A, oczywiście, Kuba, mój
0: imienniku, fantastycznie zapisujemy. Co u ciebie, gdzie zmierzasz?
3: Trudno powiedzieć, że zmierzam, przemieszczam się w korku.
0: A, w korku.
3: Na Wyszogradzie, także tak. No,
0: czyli bardziej się toczysz niż jedziesz.
3: No dobrze, że warto, to też jakieś odrywka, nie?
1: No właśnie, a teraz rozpoczął się rok szkolny i chyba korki chyba jeszcze gorzej niż było. Czy nie?
3: Wiesz co, ja tak się poruszam codziennie po Warszawie i mam wrażenie, że cała Warszawa jest rozkopana. Czy w tej chwili będzie rozpoczęcie roku, czy nie, to nie ma to znaczenia.
1: Wszystko jedno.
3: Tak, no. Będzie tego więcej i tyle, no. Bo no. Gdzie nie pojedziecie, to wszyscy jest rozkopane.
1: No tutaj akurat można powiedzieć, no taka uroda Warszawy, taka twoja uroda Warszawa, no.
0: Niestety.
3: Tak, dlatego stoimy, słuchamy kampusa. I
1: no i świetnie. No i świetnie, no, bardzo się cieszymy.
0: Wielka klasa, jednym słowem.
1: Dobrze, a jak z tego korka już wyjedziesz, to było pytane? Nie było pytane, co będziesz robił
0: jeszcze
1: w ten piątkowy wieczór?
0: Tak, jeszcze nie wiemy.
3: Nie było pytane, nie wiem, szczerze mówiąc.
1: No taka ta pogoda nie jakaś nijaka, no. Nie za bardzo jest co robić.
3: No nie, no jeszcze tragedii nie ma, moim
1: no
3: zdaniem.
1: No nie, no nie pada.
3: Zobaczymy.
0: Marta jest już po prostu
3: w jesieni. Coś fajnego to na pewno wymyślę na piątek.
1: No i fajnie.
3: Na pewno nie będę się...
1: No i fajnie.
0: No to wielka klasa. Dzięki bardzo.
3: No, dzięki. Już mam o czym myśleć, jak dojadę.
1: No właśnie.
0: Właśnie, tak. No nie ma za co.
1: Miłego, udanego weekendu całego.
3: Trzymajcie się, dzięki.
1: Pozdro, pa. I odbieramy następny telefon. Halo, halo, dzień dobry, Radio Campus.
4: Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry.
1: Z kim mamy przyjemność?
4: Kasia i Hania.
1: Kasia i Hania, siemano.
4: W ogóle super fajnie, że się dodzwoniłyśmy, bo ja dzwonię do was pierwszy raz.
0: Mamy to.
4: Dzięki. Za to Hania, lat 7, dzwoni do was regularnie.
1: O, proszę.
0: Super, super.
4: Z tatą i regularnie głosuje.
0: Bardzo fajnie.
4: Nie chciałyśmy zagłosować.
1: Oczywiście, no
0: oczywiście,
1: to w takim razie dwa głosy, słuchamy.
4: Ja na... A na to możemy właśnie.
0: To tak, przypominajka. Na jedyneczce jest Konfrontacje i Kaliber 44, a na dwójeczce Czy ty słyszysz mnie, Daria Zawiałow, na ficie Ralf Kamiński i Shafter.
4: O, to trudne.
1: No trudne się wylosowało, no.

0: myślałam, mamy, że to będzie takie trochę starcie pokoleniowe troszeczkę.
1: Troszeczkę i się potwierdza. Tak
2: trochę jest.
0: No dobrze.
2: To trochę jest, ale Hania jest, ale Hania akurat towarzyszy nam dobrze w tych...
0: Tych starszych.
2: Podobne ma gusty muzyczne, więc...
0: Rozumiem.
1: To bardzo no dobrze się składa.
0: Hania szacun. A gdzie zmierzacie? Czy jedziecie do domu?
3: Na pizzę.
2: Czy jedziemy?
0: Na pizzę.
2: Tak, jedziemy do pizzy Jolo, bo słuchajcie, Hania je tylko pizzę z
0: niam, niam, niam.
1: Kasia, bo tu ogólnie jest taka zasada, że wszystkie informacje jedzeniowe i zdjęcia, które możesz wysyłać na WhatsAppie, dopiero po 18, jak my się już zbliżamy do końca programu.
0: Będziemy mogli wyjść.
1: Teraz półtorej godziny będziemy myśleć o waszej pizzy.
0: No naprawdę,
2: no, ale będziemy myśleć o was.
0: Miło. Dzięki. Mimo wszystko możecie wysłać jakieś zdjęcie na WhatsAppie, żeby nam jeszcze bardziej zrobić smaka i żeby nam ślinianki bardziej pracowały.
1: Śmiało, czekamy. Nie pogniewamy się.
2: Dobra, macie to.
0: Super.
1: Super, no to czekamy na zdjęcie w takim razie i smacznego. Trzymajcie
0: tak,
1: się.
0: Smakuwa, do
2: dzięki.
0: Następnego.
1: Hej, hej. Pa.
0: No dobrze, dobrze, zdążymy jeszcze? Zdążymy?
1: Tak bardzo rzutem na taśmę, ale dobrze. Zdążymy.
0: Halo, halo, dzień halo. Dobry.
4: Halo, cześć, mam się, ma cześć Wieczesław.
0: Cześć Wieczesław, siemano.
4: Siema, na początek pozdro i mówię, że zazdroszczę wszystkim, którzy stoją w warszawskich korkach, bo to oznacza, że po pierwsze mają doskonały sygnał FM, który ja właśnie tracę, bo jestem już niedaleko siedzeć. A po drugie mają doskonały sygnał GSM, który ja też mam taki sobie, ale mam nadzieję, że po swojej dobrej jakości dokończyć tą konwersację. Także troszkę pozdro i zazdro wszystkim korkach stołecznych.
0: Pozdro do wszystkich. Powiem ci, że ciebie tak średnio słychać przez telefon.
4: Jeszcze ja mówię cicho, bo obok moja żona się zgadza, jest po prostu z roboty jej rower. Jest w bagażniku za samochodem i jedzie po prostu na 50 właśnie za 700, bo nasz porządek, ja nie chcę powiedzieć, że on...
0: Okej, okay. No nie, no to jest... To jest bardzo poważny powód i nie zmieniajmy tego, więc być może ja też będę mówić tak ciszej, żeby żony nie obudzić.
4: Nie, ja was ciszyłem. Ja was już ciszyłem.
0: Okej.
4: Jestem przysunięty do głośnika nosem na kierownicy, także ja głosuję na Koliber.
1: Na Koliber, dobrze.
4: Zanim się rozłączymy, to koniecznie muszę pozdrowić Andiego, Chrisa i Reczka oraz panią Krystynę, jeśli jeszcze żyje. Ojca Andrzeja i cały sztywny lektorat
0: kampusowiczy. Tak, wszystkich stałych
1: słuchaczy. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie.
0: Pozdrowienia oczywiście. No to co, szerokości.
1: I słyszymy.
0: Dzięki za telefon.
1: A rób nam update.
0: Tak, no właśnie. Jeśli możesz jeszcze zadzwonić to dzisiaj, to chętnie. Na razie, pa.
1: Trzymaj się, powodzenia, hej.
4: Muszę się przyłączyć na internetowe, cześć.
0: O, no, hej. Super, na razie.
1: Dobrze,
0: będziemy odbierać jeszcze telefony, oczywiście mamy czas do 19, tak. Więc teraz posłuchajmy sobie
1: Saturna,
0: bo czemu nie?

0: 17.34, Wojciech Kopacz.
1: Serwis akademicki.
0: Szef indyjskiej dyplomacji w Warszawie. Sejm nie zajął się asystencją osobistą. W Waszyngtonie powstanie łuk triumfalny.
1: Wiadomości.
0: Dziś wizyta ministra spraw zagranicznych Indii w Polsce. Subramania Jaishankar spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim oraz z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Wśród tematów rozmów bezpieczeństwo w Europie, w tym wojna w Ukrainie, realizacja polsko-indyjskiego partnerstwa strategicznego oraz sytuacja na Bliskim Wschodzie. Indie uważają, że niekończąca się wojna musi ustąpić końcowi wojny. To wojna bez zwycięzców. Każdy jej dzień to więcej zabitych, więcej zniszczenia, więcej strat po obu stronach konfliktu i większe koszty dla reszty świata. Mówił po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim jego indyjski odpowiednik. Szef polskiej dyplomacji zadeklarował też, że rządowi zależy na zwiększeniu handlu z Indiami. Szczególny potencjał widzimy we współpracy przemysłów obronnych i nowych technologiach, między innymi w sektorze kosmicznym, ocenił Radosław Sikorski. Projekt ustawy w sprawie asystencji osobistej wykreślony z porządku obrad Sejmu. Poinformował o tym dziś w trakcie posiedzenia marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Sejm miał dziś przeprowadzić trzecie czytanie projektów oraz przejść do głosowania w sprawie ich uchwalenia. Jednak sejmową debatę zdominowała dyskusja na temat weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy dotyczącej kryptoaktywów, a także kwestia Trybunału Konstytucyjnego. Rządzący zapowiadali jeszcze w tym tygodniu przełom w sprawie asystencji osobistej. Pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych Monika Sikora podkreślała, że ustawa stanowi ważny etap na drodze do stworzenia ogólnopolskiego systemu wsparcia. Przyznała też, że ze względu na ograniczenia budżetowe nie wszystkie rozwiązania proponowane w ramach konsultacji z obywatelami mogły być uwzględnione. Proponowane przez rząd propozycje ustawy wejdą też w życie później niż zakładano w 2028, a nie jak pierwotnie planowano w 2027. Budowa łuku triumfalnego w Waszyngtonie ma ruszyć za 2 tygodnie, przekazała administracja prezydenta Donalda Trumpa. Według Washington Post to jeden z absolutnych priorytetów obecnego prezydenta USA i docelowo największa tego typu budowla na świecie. Łuk, który będzie miał prawie 80 metrów wysokości, to budowla, która według dziennikarzy Washington Post znacząco zmieni krajobraz Waszyngtonu. Inwestycja ma upamiętniać 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Łuk już teraz budzi wiele kontrowersji. Wielu mieszkańców stolicy, polityków Partii Demokratycznej oraz architektów jest przeciwnych jego budowie. Byli żołnierze, którzy krytykują plan budowy, uważają, że łuk zmieni charakter pobliskiego cmentarza wojskowego. A łuk triumfalny ma stanąć nad rzeką Potomac, między mauzoleum Lincolna a cmentarzem narodowym. Takie umiejscowienie może zakłócić widok na historyczną okolicę.

0: Саме Допар на першу огонь летит джангл. Jungle Fred again. Два два осем два седем седем два зеро пять, то есть номер до нас. И можете задзвонить и, например, закусывать себе на такого Фреда поновне. No albo 886-971-971 to są SMS-ki do nas. No i też WhatsAppy możecie wysłać zdjęcia, jak na przykład Kasia z pizzą. Jeszcze nie dostaliśmy tego zdjęcia, ale czekamy.
1: Liczymy na to.
0: Liczymy na to. W każdym razie możecie do nas pisać. Jungle Fred Again to jest propozycja numer jeden od nas w tym zestawieniu.

0: Na dwójce również elektronika. Dirty Hands. Ania Schneider i DJ Minx.
1: Can I get a turn?
2: Ania Anja?
0: Jak?
2: Anja?
0: Anja?
2: Anja. Anja Schneider.
0: Anja? No tak ładnie. Jeśli chcecie pobujać się do tego numeru, to głosujcie na dwójkę. 228-27-7205 to telefon do nas lub 886-971-971 SMS-owy. No i tak, no i odbieramy telefon. Halo, halo!
3: Cześć, cześć!
0: Cześć, cześć, ponownie.
2: Nawet wiemy, kto dzwoni. Czy to Teodor?
3: Tak, to ja.
2: Witamy ponownie. No i co tam się zmieniło?
0: Co tam się zmieniło od ostatnich 20 minut?
3: O, dobrze. Ja bym poprosił jedynkę.
0: Oczywiście, dobrze. Tak, od razu przechodzimy do biznesu. Dobrze, jedynka. No i co tam u ciebie?
2: No właśnie, co się zmieniło?
3: O, dalej jadę, bo jedę dalej.

0: Coś przerywa, musisz nam jeszcze raz
1: powtórzyć. Tak, może gdzieś jesteś poza Warszawą już i trochę przerywa.
2: No bo teraz jadę przez takie miejsce, gdzie brak internetu jest zawsze. Dlatego jadę do kościoła na 18.
0: Aha.
1: No to jeszcze masz 17 minut.
2: No to mam jeszcze. Mam.
1: No, a jest fajnie.
0: To z dużym zapasem tam jedziesz.
2: Bo było kiedyś takie coś, nie wiem, bo ja znam gospela i mi mówił, takie freestyle'owanie, taki, no jak teraz jest ten...
1: No,
2: Alternator to kiedyś było coś takiego w stylu właśnie freestyle'owanie i gospel występował.
0: Okej. I czy to jest
1: Czy to powróci, to jest pytanie.
0: Teodor, ja myślę, że musisz słuchać bardzo dokładnie
1: musisz
0: kampusa.
1: Musisz dokładnie słuchać, bo być może wróci.
0: Być może wróci.
1: Tak, wystosuję odpowiednie pytanie do... O, coś przerwało nam. Ale chciałam tu powiedzieć, że wystosuję pytanie do odpowiednich
0: tak,
1: osób.
0: Marta zna takie osoby i one
1: ja
0: znają
1: zapytam.
0: Odpowiedź na to pytanie.
1: Alternator freestyle gospel.
0: Zapytamy.
1: Ale Patrycja już pisze, że nigdy nie była.
0: No właśnie, no i mamy już info, że nigdy nie było.
1: Więc... Kasia kiedyś śpiewała. Kasia kiedyś śpiewała?
0: Ale która Kasia, Patrycja?
1: Na antenie? To ciekawe. Nie, no wiemy, która Kasia. Pewnie w środę. No dobrze. Zapraszamy do telefonów dalej. 228-277-205. Chyba, że Teodor zadzwoni, jak wyjedzie z tego tunelu.
0: Tak, i dokończy nam, o co mu chodziło.
1: Oczywiście też nie powiedzieliśmy, ale sami się domyśliliście, że czekamy na wasze propozycje muzyczne, co mamy zagrać pomiędzy parami do 19.
0: Tak jest.
1: I już kilka spłynęło i nawet jedną za chwilę parę spełnimy.
0: Nie, ale to za chwilę
1: no,
0: właśnie.
1: Za chwilę parę, tak. Mówię. Oczywiście, jeśli mamy to tutaj. Kasia nuciła, Ewa śpiewała. Okej, no dobrze.
0: Ale mamy szybkie info, już wszystko wiemy od was. Wy wiecie lepiej niż my wiemy. Czyli tak, dokończmy wątek.
1: A właśnie,
0: że Kasia nuciła, Ewa śpiewała.
1: Dobrze, no to Ewa tutaj generalnie ma taką puchę, że dużo śpiewa.
0: Właśnie.
1: Jeszcze, jeśli będzie jakiś telefon, to tutaj mamy zaproponowaną zabawę przez jednego słuchacza albo słuchaczkę. Ja oddaję swój głos następnej osobie, która zadzwoni. Więc następna osoba, która zadzwoni,
0: dostaje dwa głosy.
1: Będzie miała 1+1.
0: Czyli
1: taka
0: dwa.
1: Taka promocja. Czyli dwa głosy.
0: Czyli dwa, no to ładnie. Ładnie to razem wspólnie policzyliśmy.
1: Dokładnie, dobrze. Tutaj też na WhatsAppie są głosy, oczywiście zapisuję.
0: Ale jeszcze nie ma zdjęć. Jeszcze
1: czekamy. Albo tak, głosówki. Tak, tak. I też oczywiście możecie się nagrać i nawet możemy wyemitować na antenie tak głosówki. Czemu nie?
0: Tak, jak będą odpowiednie.

0: Tak.
1: To są takie lekkie konfrontacje. I tak się składa, że konfrontacje kaliber 44 to jest właśnie
0: posłuchajmy, dajcie głośniej
1: pierwszej pary.

0: Duet The Dumplings. No Marta, zanudź, proszę. Widzę, że chcesz.
1: No to albo się śpiewa, albo się nudzi.
0: To śpiewaj.
2: Nie, to Ewa jest od śpiewania.
0: Nie gotujemy The Dumplings. Propozycja numer 1 od nas. 228277205. Możecie do nas za moment dzwonić. Jednak Marta śpiewa. I możecie prosić o więcej takich debiutów SMS-owo, na przykład 886 971 971. Marta, scena jest twoja.

Rosalie. Taki szybki strzał. 2287-7205. A nie, jednak nie. To jest jednak dłuższy fragment. To jednak, bo myślałam, że będzie szybko. To tak, Rosalie na ficie z Królem. 2287-7205. To numer telefoniczny do nas. Linia zaraz będzie otwarta. Lub 886-971-971 na WhatsAppie i w SMS-ach.

0: No to otwieramy linię 228 277 205. Możecie do nas dzwonić. Już widzimy, że do nas piszecie. Nawet chwalicie Martę. Z tego co widzę,
1: że mam nucić, no.
0: Że masz nucić, tak. Głos ale nam. Nawet tak, nawet głosy są na ciebie oddawane. Może to powinna być jakaś taka limitowana wersja alternatora, gdzie po prostu zamiast podkładu prowadzący śpiewają.
1: Sami, tak? Nie,
0: tak.
1: I jaka to melodia? I co to jest za utwór?
0: Robię takie
1: musicie zagłosować, żeby wtedy usłyszeć cały utwór, żeby wiedzieć, co to jest za utwór.
0: To mogłoby być ciekawe. To mogłaby być taka, wiesz, limitowana wersja alternatora.
1: Jednakże, cały czas w grze jest drugi głos do zdobycia. W sensie słuchacz albo słuchaczka zaproponował, że oddaje swój głos następnemu słuchaczowi, który albo która zadzwoni.
0: Tak.
1: Więc tutaj, jeśli bardzo chcecie usłyszeć albo The Dumpings, albo Rosalie, no to macie tutaj przewagę teraz, jeśli zadzwonicie pod 228 277 205.
0: Wow, piękny, no, wokal,
1: piękny wokal,
0: głos na Martę, popatrz, Marta.
1: Dobrze, dobrze. No. O, czekaj, bo tutaj...
0: Mamy wyjaśnienie.
1: Właśnie, bo numer 792 napisał, że kiedyś w Rapsesji był freestyle battle, więc to może o to chodziło Teodorowi.
0: Możliwe.
1: No być może.
0: Możliwe.
1: Może... Alternator, sesja, no to inny dzień tygodnia bodajże.
0: Może Teodor do nas jeszcze zadzwoni, to dowiemy się, czy właśnie o to mu chodziło.
1: Tak, i dawajcie taki konkurs, że puśćcie numer pivota kanał i niech ktoś policzy, ile razy tam pada słowo kanał.
0: Myślę, że jesteśmy w stanie to zaaranżować.
1: Tak.
0: Oczywiście, że tak.
1: Nawet być może mamy to w bazie. I oczywiście spełniamy wasze życzenia muzyczne, jeśli jeszcze nie padły.
0: Tak. To jest jeden słuchacz albo słuchaczka.
1: Mamy jeszcze godzinę.
0: Tak, mamy
1: wy
0: jeszcze
1: to
0: godzinę.
1: Mamy tutaj, wiecie,
0: widzimy,
1: w playliście.
0: Widzimy...
1: Po rozstatkiem.
0: Widzimy wasze SMS-y, tak, tak,
1: tak. Tak, bo tutaj, no podpuszczają mnie.
0: Podpuszczają cię, żebyś śpiewała.
1: Podpuszczają
0: no.
1: Mnie.
0: Widzisz, Marta, mówię ci. To limitowana edycja alternatora to jest chyba w grze jednak.
1: Dobra. Tak, więc zapisujemy wasze głosy, bo jest dużo ich na WhatsAppie i w SMS-ach. Ale czekamy oczywiście na telefony, jeśli stoicie w korku. Już jest rok szkolny, może jedziecie, chociaż w piątek to nie wiem, ale na jakieś zajęcia dodatkowe z dzieciakami. Bardzo chętnie posłuchamy.
0: Zajęcia dodatkowe.
1: No tak!
0: Tak konkretnie. Albo zajęcia dodatkowe.
1: Zajęcia dodatkowe na jakieś...
0: Ale jak nie jedziecie
1: piłę
0: na zajęcia dodatkowe, to też musicie zadzwonić. To nie jest wymóg, wiecie, o co
1: wszyscy
0: chodzi.
1: Którzy jadą na zajęcia dodatkowe, zadzwońcie do kampusa.
0: Straszne.
1: A teraz te zajęcia dodatkowe są takie, wiesz, bardzo egzotyczne. Takie.
0: Czyli?
1: Nie tylko, wiesz, piłka nożna albo język angielski, tylko są takie, no, różne.
0: Okej.
1: Okay. Takie wymyślne.
0: Ja nie wiem, co
1: na
0: można
1: myśleć. Na dekupaż. Dekupaż. Nie wiem, jak to akcentować. Dekupaż. No,
0: to jest tak z francuskiego, tak? Bardziej po francusku.
1: No ja francuski to
0: dekupaż.
1: Dekupaż.
0: No,
1: dekupaż. Dobrze.
0: Ty jako naczelna śpiewaczka kapusa bardzo szybko łapiesz akcenty. Chociaż nie naczelna. Naczelna jest Ewa.
1: No Ewa.
0: Ty jesteś po Ewie. Tak mi się wydaje.
1: Stanowisko zastępca Ewy.
0: No dobrze, i mi się wydaje, że to jest najlepszy moment, żeby rozwiązać parę numer 3, 2, jakoś
1: drugą,
0: tak.
1: Drugą chyba.
0: Drugą. W każdym razie Fred Again.
1: Tak,
0: Fred
1: w ogóle
0: again.
1: Powiem ci, że moim celem na 2027 jest jechać na koncert Fred Again.
0: Ja wiem, że ty lubisz.
1: No.
0: Wiem, że lubisz. Bardzo dobry cel, bardzo dobre postanowienie.
1: Tak. Nie wiem, czy to w Polsce będzie miało miejsce, ale liczę na to. Chociaż można obejrzeć jego sety na YouTubie, są dostępne. W sensie
0: jak puścisz głośno telewizor, to nawet jakbyś tam była prawie.
1: No,
0: bardzo fajny pomysł.
1: Ale posłuchajmy teraz.
0: Jungle Fred Again, to jest zwycięzca poprzedniej pary.

0: Czy to się rozkręci?
1: Miejmy taką nadzieję, ale to jest Kemuri, DJ Crush.
0: Crush? Nie wiem.
1: Marta mówi Crush, jak Crush. Sami zdecydujcie, jak wolicie. Wybierzcie swojego fightera. Nie, to się na pewno rozkręci, ale żeby to usłyszeć w całości, to musicie do nas zadzwonić i zagłosować. A możecie to zrobić pod numerem 228-27-7205. To jest numer do nas, albo 886-971-971 SMS i WhatsApp.

0: The wise guys.
1: Wise guys.
0: Wise guys.
1: Ej, lala.
0: 228-2772-05 to numer, pod który możecie telefonować do nas. Lub 886-971-971. Halo, dzień dobry, Radio Campus.
2: A, siema, siema. Rafał z tej strony.
0: Siema, no, cześć, Rafał. Na co głosujesz?
2: Ja chciałbym zagrać w waszą grę i zrobić kumulację i przekazać głos następnej osobie.
0: O,
1: no. Czyli następna osoba ma trzy głosy już w sumie.
0: Będzie. No, to jest bardzo
2: super,
0: dobra oferta.
2: Kumulacja. Coraz więcej będzie. Jedziemy na 2 miliony. No. A swoją drogą, słuchajcie, jadę sobie, co prawda nie na zajęcie dodatkowe, ale na Mazury.
1: O,
0: to na Mazury.
2: Będę was słuchał aż do Wyszkowa, bo tam mniej więcej kończy się zasięg.
0: O, Wyszkowie, no to ciekawe.
1: Wielka klasa, co to będziesz robił?
2: Jadę po teścia.
1: A, to bardzo ładnie.
2: Mój teść kończy wakacje, więc jadę po niego i zabieramy łódkę z powrotem do domu.
0: Ale to tak chwilę tam pobędziesz, to tak nie, że jedziesz,
2: nie,
0: teść wsiada
2: nie,
0: i tylko, no właśnie. Będzie na weekend troszeczkę planów w takim razie.
2: Pogoda całkiem średnia, się no. Powiada, będzie padać, więc sobie wracamy jutro.
0: No,
1: czyli to nie jest ta stereotypowa relacja z teściami, że się tam nie lubicie, to bo to zdecydowanie...
0: Ale to się chyba teściową się chyba nie lubi. Nie? Z teściem
2: bardzo
0: to...
2: Bardzo lubimy się z teściem, kupujemy wspólne narzędzia do warsztatu i sobie właśnie jakieś tam drobne remonciki robimy razem.
1: Fajnie, bardzo fajne.
0: To jest z kolei chyba taka stereotypowa relacja z teściem, że wspólnie robimy remonty, coś tam, no, coś pasujemy razem.
1: To trzeba.
0: Dobrze, ale dobrze. Fajne. Lepiej w tą stronę.
1: A co, bo tak z ciekawości, jak już masz taką dobrą relację, co z teściem wyremontowaliście? Była taka rzecz.
2: Jeszcze raz, co wyremontowaliście?
1: Co wyremontowaliście, no?
2: No trochę, słuchajcie, kupiłem sobie stary dom i powoli go sobie remontuję, więc teść gdzieś tam trochę pomaga.
1: Aha.
2: A poza tym, no, teść ma swoją łódkę, ja mam swoją łódkę, więc tam sobie troszeczkę pomagamy i doradzamy.
0: A może jakąś altankę razem skleicie?
1: Jest to pomysł. Tak ci podpowiem, na przykład Rafał, że mam takiego kolegę i jego tato to jest taka złota rączka. I oni właśnie budowali jakąś altankę, czy wiatę, czy coś takiego, ale właśnie tato mojego kumpla tak średnio z wymiarami, więc on dzwoni do mojego kumpla i mówi tak: synu, oblicz mi Pitagorasa, mój kumpel go liczy i na tej podstawie zbudowana altanka.
0: Z Pitagorasa?
1: Z Pitagorasa.
0: Czyli to jest ten jedyny moment w życiu, kiedy Pitagoras się przydał.
1: Tak.
2: Przy altance to nawet Pitalesa można wykorzystać.
0: Co można wykorzystać?
1: Talesa.
0: Okej. Sinus i cosinus.
1: Rafał, jak będziesz budował tą altankę, proszę wyślij nam relację, jak ty to robisz. I na co liczysz? Czy na Pitagorasa, czy Talesa?
0: Ale w ogóle ta altanka to ja ją wymyśliłam. Nie ma w planach na razie żadnej altanki, Kuba.
1: Ale
2: to ja was mogę zaskoczyć, bo altanka może kiedyś nawet i powstanie.
0: No właśnie.
2: Najprawdopodobniej będzie to robione na podstawie Instagrama, bo moja żona, już żona, bo to całkiem niedawno.
0: Gratulacja.
2: Zazwyczaj znajduje coś na Instagramie i tak jak te wszystkie instagramowe stolistki, to wygląda na zasadzie, że ona jakoś daje radę coś zrobić, ale tym jakoś to jestem ja.
1: Okej.
0: Pokazuję tutaj, zrób.
1: Czyli ona ma wizję, ty masz po prostu wykonanie.
0: Dobrze, pomysł wszystko tak się zaczyna. Wszystko co piękne.
1: To jest dobry duet chyba. Tak mi się wydaje.
0: No, dobrze.
1: Wielka klasa.
0: Dobrze.
1: No to czekamy na jakieś fotki, jak już będziesz coś robił.
0: Tak, i szerokości, udanego weekendu i pozdrów teścia.
1: Tak jest.
2: A, dziękuję, na pewno pozdrowię.
0: Pozdrawiam. Pa, pa.
1: Proszę.
2: I jest czasem, że mój brat albo jego żona właśnie nas też słucha, więc i też pozdrawiam.
0: O, to też pozdrawiamy
1: wszystkich, oczywiście, że tak. Pozdrawiamy i do
0: Buziaki,
1: usłyszenia.
0: Pa.
1: Trzymaj się, hej.
2: Dzięki, pa.
0: No i właśnie, no wielka, na tym to polega, naprawdę. Żebyście zrobili update, co tam u was w życiu, jakie plany remontowe.
1: Tak, dokładnie, no to jest zawsze fajna wiedza.
0: Tak, teraz jest ten moment, że jesteśmy chwila zawieszenia, bo czytamy wszystkie zaległe wiadomości.
1: Czytamy wasze propozycje muzyczne i też niemuzyczne, także Marta coś zepsuła.
0: Coś tutaj, ale zaraz to naprawię, tak, nie ma problemu. Dobrze, czy my teraz poprzednią parę
1: Patrzymy teraz, no jak już tak podrzucasz, no to chyba musimy, tak?
0: No.
1: To było dla nas małe zaskoczenie, bo tak, spodziewaliśmy się innego.
0: Szczerze tak.
1: Natomiast wygrała Rosalie i Potrzeba skał
0: z
1: na
0: Królem,
1: z Królem, także posłuchajmy.

0: Preska, Guest Julka. Ile waży moje zdanie, kto zajarzy moje zdania, czy w tym gwarze mi usłyszy. Na ficie Jan Jakub Bryndal. Propozycja numer 1 od nas w tej parze 228277205. Śmiało możecie do nas dzwonić. Albo pisać SMS-y lub WhatsAppy 886-971-971. Możecie to robić jak na przykład Hania i Kasia, które wysłały nam obiecaną relację z Pizza Jolo. Także no jak widzicie, to się dzieje.
1: No

0: Jeśli wolicie ten numer, głosujcie na 2282772205 lub 886971971. Pierwszy numer telefoniczny, drugi SMS-owy.
1: Ale patrz, lava i coals, że lava, no, że gorące, tak, coals,
0: tak, węgle. Wszystko tutaj jest, wiesz, nie ma przypadków, są tylko znaki.
1: No to odbieramy.
0: Dobra, odbieramy. Halo, halo, halo, dzień dobry.
2: Halo, halo, Kampu.
0: Siemano.
2: Co witamy. Co się stało? MIA, tak fajnie była, tu jakaś gestiulka, no.
0: No ale słuchaj, no różne gusta tutaj trafiamy,
1: tak,
0: no.
1: Tak, tak, to nie możemy tylko celować w twoje.
0: Ale poleciało.
2: Ale ludzie dzwonią. Szaleń, po prostu można się dodzwonić w każdej chwili.
0: Można się dodzwonić. Tak jak ty się dodzwoniłeś. No dobrze, a to w takim razie, bo ja chciałam zaznaczyć, że w twoich rękach są trzy głosy.
1: Tak.
0: Więc wybierz mądrze, albo możesz przekazać głos następnemu słuchaczowi.
2: Oczywiście, że przekazuję. Rekord był chyba 8 albo 7.
1: Wow. Okej, okay, to my już mamy 4.
2: Jesteśmy tylko, w połowie. Tylko, że przekazuję ci od pół godziny, więc...
0: No.
2: To ja go przekażę, może się skończy to w tym alternatorze, ale to macie tyle fajnych utworów. Macie Fontaine DC, macie ten, jak to się nazywa, Tokyo City.
0: No, mamy dużo fajnych utworów, to prawda, no, ale to, na tym polega radio, że lecą różne utwory.
1: Czyli to jest po prostu telefon z zażaleniem, musimy puścić coś w twoje gusto, tak?
2: Nie, to znaczy puścić normalnie, macie tyle fajnych utworów, mhm. Takich szybkich.
1: Dobra, bierzemy do serca.
0: Dobrze, napiszcie, może komuś się podobają utwory, które leciały, napiszcie fajne utwory.
1: Albo po prostu piszcie swoje propozycje i będziemy je brali pod uwagę również.
0: Oczywiste, dobrze. Ale dziękujemy również za twój głos.
2: Ja przekazuję głos.
0: Oczywiście, to 4 głosy do zgarnięcia.
2: Pozdrawiam.
0: Pozdro, dzięki za telefon, pa.
1: No i ja czuję, że dostaliśmy lekki tako, widzisz, no tutaj...
0: Co?
1: 4 głosy, zażalenie po prostu.
0: To wszystkie 4 głosy, ale to, no to trzeba zadzwonić.
1: Trzeba zadzwonić,
0: ta zabawa działa telefonicznie,
1: tak, widzimy,
0: tylko.
1: Że ktoś chciał przekazać głosy. Ale no nie możemy, musi ktoś to po prostu przejąć.
0: Chociaż w sumie to jest propozycja, bo tego utworu nie ma w parze, tylko to jest propozycja, która może polecieć pomiędzy.
1: Może
0: chociaż
1: tak być.
0: Chociaż czas się kurczy.
1: Czas się kurczy, no. Nieubłaganie, to prawda, no. No ciekawe, czy skończymy dzisiaj, czy jeszcze alternator będzie, kiedy?
0: W poniedziałek. No, na pewno będzie w poniedziałek. No są głosy właśnie, żeby Fontaine DC puścić. Dobrze, no to myślę, że nawet nam się uda po wiadomościach. Na 2 Kaśka głosuje, oczywiście zapisuje. Mija też super.
1: Dobrze. Tutaj słuchacz pisze, że głosuje na gestiulkę, bo bardzo lubi.
0: Bo zapoznał się Grzegorz, człowiek Grzegorz, z muzyką gestiulki z kampusa. Holz też lubi, ale dziś głos na Julkę.
1: No,
0: oczywiście.
1: Tutaj widzicie, są różne gusta i guściki, prawda? No.
0: Tak, nie mogę dzwonić, mam kamerę w ciężarówce.
1: To w ogóle podczas jazdy to jest bardzo niebezpieczne.
0: Nie można. Halo, halo.
3: Halo, cześć, siemanko.
0: Cześć, hej. Kto tam?
3: Tutaj Bartosz z Warszawy. Chciałem zagłosować na Holz.
1: Na Kols, dobrze,
0: oczywiście.
1: Zapisujemy.
0: Bartoszu.
1: Bartoszu z Warszawy, jakie plany na weekend?
3: Sprzątać.
1: Sprzątać.
3: No na weekend to sprzątanie.
1: Czyli taki deep cleaning weekendowy.
0: Typowa sobota.
1: No.
0: Tak się w polskich domach robi.
3: Tak. No, a mam pytanie, czy te 4 głosy...
1: A właśnie.
3: Teraz do wykorzystania?
0: Tak.
1: Dobrze, że przypomniałeś.
3: Ja bym chciał to zrobić.
1: Czyli oczywiście. 4 głosy na calls?
0: 4 głosy na calls, dobrze. No to w takim razie zakończona zabawa, no. Bartosz zgarnął 4 głosy.
1: No i fantastycznie. Jeszcze nie wiem, nie powiemy wam, kto wygrał, ale możecie się domyślać.
0: To tak. Chociaż może tutaj Julka może w SMS-ach albo na WhatsAppie miała bardzo duże wsparcie. Zobaczymy
1: wszystko będzie rozstrzygane. Ale teraz zrobiłeś, Bartosz, no prawie zapomnieliśmy.
0: Ale dobrze, że zadzwoniłeś, bo taka okazja by się nie powtórzyła.
3: Tylko po to zadzwoniłem, także ja kończę, bo jadę samochodem, chciałem zgarnąć 4 głosy i pozdrawiam.
0: Pozdro również.
1: Trzymaj się,
0: na razie,
1: hej.
0: Pa. No i właśnie tak to się robi.
1: Tak to się robi, zgarnia się wszystkie punkty i jedzie się dalej. Bardzo, jak agent 007, bardzo mi się to podobało. Dobrze, słuchamy. Słuchamy zwycięzcy.
0: Tak, bo zaraz wiadomości.
1: Bo zaraz wiadomości, a zwycięzcom taki bardzo śpiewny kawałek, przynajmniej ten, który my z Martą śpiewaliśmy, czyli Ulala, The Wise Guys. Bardzo fajny numer, posłuchajmy.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.
2: 18.30. Wojciech Kopacz.
3: Serwis akademicki.
2: Dobry, w sprawie zonda krypto. Węgrzy chcą nowej konstytucji. Co z palmą na rondzie de Gaulle'a?
3: Wiadomości.
2: Nigdy nie spotkałem Przemysława Krala, ani nie rozmawiałem z nim telefonicznie, twierdzi były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Polityk dodaje jednak, że spotykał się z byłym funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który zaproponował jego fundacji wsparcie ze strony Krala.
4: Ludzie, którzy są dzisiaj u władzy, dogadali się z przestępcami, na pewno jednym przestępcą, i tworząc nieprawdziwe fakty, nieprawdziwe wyjaśnienia, usiłują uwikłać cały obóz prawicy w tego rodzaju kłamliwe przedsięwzięcia, które nie miały miejsca.
2: Mówił w telewizji Republika były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Przypomnijmy, trwa śledztwo w sprawie afery zonda krypto. Prezes zonda krypto Przemysław Kral zdecydował się współpracować z sądem i wystąpić w roli małego świadka koronnego. Politycy rządu twierdzą, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro miał rozmawiać z szefem giełdy kryptowalut i oferować mu wsparcie.
5: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
2: Mówił dziś w Sejmie premier Donald Tusk. W ramach śledztwa zatrzymano i aresztowano też prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Przedstawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokajania grupy wierzycieli zonda krypto. Węgrzy chcą nowej konstytucji. Takie rozwiązanie popiera ponad 3/5 obywateli kraju. Sondaż to pokłosie zapowiedzi nowego premiera Węgier Petera Modziora. Polityk przekazał, że jego gabinet rozpocznie jesienią reformę konstytucyjną, a referendum w sprawie przyjęcia nowej węgierskiej konstytucji mogłoby zostać przeprowadzone już przyszłego lata. Według premiera Węgier Petera Modziora ma to być element demokratyzacji kraju po 16 latach rządów Viktora Orbana. Ponad 1/4 Węgrów uważa, że dopuszczalne jest wykorzystanie wszelkich środków prawnych, aby zdemontować system władzy stworzony przez byłego szefa rządu. Obecna ustawa zasadnicza Węgier obowiązuje już od 15 lat. Zmieni się wygląd ronda de Gaulle'a. W środku ronda zamiast betonu ma pojawić się roślinność, a sztuczną palmę zastąpi prawdziwa. Dziś pracownicy Zarządu Dróg Miejskich rozpoczęli usuwanie betonowych płyt z wysepki wokół palmy w centralnym punkcie ronda. Na wysepce usypane zostaną sztuczne wzniesienia. Rondo de Gaulle'a mają porastać między innymi kocimiętka i szałwia. Obecna palma, która wkrótce zostanie zastąpiona prawdziwą, to element instalacji artystycznej. Stworzyła ją 24 lata temu artystka Joanna Grajkowska. Palma miała stać na rondzie tylko przez rok, ale była tak popularna, że pozostała w tym miejscu aż do dziś. Zostajemy jeszcze w centrum Warszawy. Trwa remont ponad 100-letniego wiaduktu mostu Poniatowskiego. Robotnicy demontują, odnawiają i ponownie montują fragmenty balustrady. Kolejny etap prac rozpocznie się w poniedziałek i potrwa około miesiąca. Kierowcy jezdnią w stronę centrum za zjazdem na Wisłostradę na krótkim odcinku przejadą jednym pasem. Z mostu prosto kierowcy pojadą lewym, a prawy będzie tylko do skrętu. Robotnicy zamkną też chodnik nad Wisłostradą wzdłuż drogi na Saską Kępę. W stronę ronda de Gaulle'a piesi przejdą po wygrodzonym pasie jezdni w stronę centrum. Więcej informacji na stronie infoulice.um.warszawa.pl.
6: Same żydowskie. Radio Campus.
7: Ciężko to na kartce napisać.

0: tym nadchodzi ostatnia para alternatorowa. No i zgodnie z waszym życzeniem Fontaine's DC na Last Call tak zwany.
1: Starburster.
0: To na jedyneczce. Możecie głosować na ten

0: kulturalnie Marek napisał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie,
1: dzień
0: dobry. Najpierw w ostatniej parze poproszę jedynkę. Dzień dobry i dziękuję. Zapisane oczywiście. Pozdrawiamy. Halo, halo, dzień dobry.
2: Servus, Luka tutaj, da radę na Chemical Brothers, tak szybko, szybko, bo niestety prowadzę.
0: Oczywiście, no, zapisuję, servus i dziękujemy za głos.
2: Nie ma problemu, najlepszego.
0: Najlepszego, pa.
1: Trzymaj się, hej.
0: No czasami tak jest, widzicie, ale dla chcącego nic trudnego, nawet jak jesteście gdzieś zajęci po prostu, to można zadzwonić i szybko podać, na co głosujecie.
1: Tak jest.
0: Odbierzmy jeszcze jeden telefon.
1: Halo, halo.
0: No siemano.
3: Halo, halo, halo, kampus. Na dwójeczkę oczywiście.
0: No, dobra.
3: Normalna para.
1: Patrycjusz, czy ty jesteś w końcu usatysfakcjonowany wyborem?
0: Tak, tak, na koniec, no. Musiałeś się wyczekać dwie godziny.
3: Tak, kurczę, to oczywiście, że tak.
1: Oczywiście, że tak.
3: To jest tak, tak jak powiedział Kamil, już to było, to było.
0: To było, no,
1: to
0: tak.
1: Było, to
0: słuchaj,
1: było.
0: To, bo to okej, okay, ja się zgadzam trochę, bo jest piątek. Może tak właśnie powinniśmy podkręcić tempo w piątki, więc...
1: imprezowo.
0: Nasza lista musi być zaktualizowana, numerów, które puszczamy.
3: Dobra, chyba ja nie przedłużam. Pozdrawiam.
1: Dzień dobry. Bardzo, hej.
0: Pa, pa, pa. Halo, halo, dzień dobry, Radio Campus.
4: Cześć, z tej strony Michał z Warszawy.
0: Cześć, Michał z Warszawy.
1: Na co głosujesz, Michał?
4: Właśnie, najpierw mogę od swojej drobnej prywaty.
0: No pewnie.

0: jest mecz rugby.
1: Aha, o, super.
0: Mecz jest na Ochocie, na obiektach Skry, a więc zapraszam wszystkich, bo to fajny sport i bardzo miła jest atmosfera taka rodzinna, piknikowa.
1: Super, okay, bardzo fajnie.
2: Rozumiem, że wstęp wolny.
0: No nie sądzę, chyba niestety to jest pierwsza liga, a więc będzie biletowany, ale jak ktoś, ale nie, bo to nie jest tak, bo boisko jest, że tak powiem, niedaleko Pulmokotowskich, jest dużo wokół ścieżek, można sobie przejść i zobaczyć, jak w ogóle o co chodzi i tak dalej, czy ktoś ma baktyla, a jak się podoba, może wejść na obiekt, zapłacić za bilet i tyle.
2: A, tak, rozumiem, że, rozumiem.
0: Jak ktoś jest w okolicy, może nawet podejść, rzucić okiem, zobaczyć, jak to wygląda i z czym to się je.
1: Dobra,
2: no
1: Michała,
2: pewnie, no bo rugby to
1: czy ty grasz właśnie w rugby?
2: Właśnie, nietypowy sport.
0: Nie, ja

0: tłumy.
1: Wiem, bardzo
2: no
1: fajne.
2: Super, to taki dosyć na 14, no.
1: No dobrze, no to kto tam,
2: zapraszamy.
1: Kto tam oczywiście jest zainteresowany, to tak.
2: Tak, właśnie.
3: Spoko. A chciałbym zagłosować na dwójeczkę.
2: Na dwójeczkę.
1: Chemical Brothers, okej. No dobra. Zapisaliśmy w takim razie. Miałem pytać, jakie plany na weekend, ale,
2: no, ale
1: chyba już wiemy.
2: No.
3: Mogę jeszcze kogoś zaprosić. W niedzielę jest bardzo ciekawy mecz w Sochaczewie, ale to już jest dalej i nie będę namawiać.
1: To tak, zrobimy
3: ale
1: tak.
3: Wczoraj byłem na ciekawym chińskim filmie takim sztuki walki, bo stwierdziłem, że dawno nie widziałem takiego filmu w takim gatunku i po prostu.
2: Ale gdzie jest?
3: Bollywood w chińskim wykonaniu.
2: O rany!
1: Fajne.
2: Fajne, brzmi ciekawie.
1: Brzmi ciekawie,
2: to
1: tak.
2: Gdzieś w jakimś kinie studyjnym? Gdzie to takie?
3: Nie, normalnie w multikinie na Bielanach.
1: Aha, a co to za film, tytuł?
3: Co, wirujące ostrze, coś takiego, tam jakieś dziwne
2: taka nazwa. Okej, ale nie, bo teraz jest film i on jest nowy i jego tytuł brzmi Ostrze Przeznaczenia, może to?
3: Bardzo możliwe.
2: No, to nowy film i to
1: wszystko,
2: całkiem taki
1: wszystko się wyjaśniło.
2: Ostrze Przeznaczenia, jak najbardziej, od dzisiaj w kinach.
3: Tak? Ja myślałem, że tylko jeden film go grają i dlatego się na niego wybrałem.
2: Nie, chyba, wiesz co, może przedpremiera była, no jeśli mówimy o tym samym filmie, tak mi się wydaje.
1: Ale trafiliście, no to nieźle, Michał, nieźle.
2: No dobra, Michał, dzięki.
3: Jak ktoś chce luźnej zabawy, to polecam film, bo to taki jest, no wesoło.
1: No dobra. No to
2: fajnie, dobra rekomendacja.
1: Polecamy, Michał.

0: dobre rekomendacje. Tak. Michał, świetnym jesteś, naprawdę polecam.
1: Tak, zadzwoń jeszcze kiedyś w piątek, żeby jakieś rekomendacje weekendowe podać.
2: Jak będę miał, to na pewno będę dzwonił.
0: No i super, umówieni. Trzymaj się.
1: Dzięki.
0: Hej, hej.
1: Na razie.
2: Pozdrawiam, hej.
1: Pozdro.
0: Wielka klasa.
1: Wielka klasa.
0: Uwielbiam. Naprawdę jest prześmieszne.
1: Tutaj Paulinka, dwójeczka. Kocham i pozdrawiam Paulinka z Kiet. W ogóle.
0: Czy my rozmawialiśmy z Paulinką?
1: Nie pamiętam, czy rozmawialiśmy. W każdym razie Paulina się ostatnio odezwała, tak, że w ostatnim alternatorze tydzień temu w czwartek,
0: tak,
1: nie puściliśmy Pablo Pavo i Ludziki. Wiesz, że nie zrobiliśmy tego? Miałam ci to powiedzieć. I powiem ci to na antenie.
0: O nie,
1: naprawdę.
0: Ale
1: i musiałam to w piątek to nadrobić. Naprawdę.
0: A, czy już nadrobiłaś, bo
1: no
0: ja
1: tak,
0: już zacząłem
1: nie.
0: stresowo wyklikiwać tutaj w naszej bazie, ale
1: mamy telefon. O, proszę bardzo. Halo, dzień dobry.
3: Siemanko, Maksymilian z tej strony.
0: Cześć, Maksymilian.
1: Co dla ciebie w tej parze?
3: Jedyneczkę poproszę.
0: Oczywiście, zapisujemy. Maksymilian, gdzie zmierzasz?
1: Właśnie, gdzie jedziesz?
3: Jadę właśnie do domu po szczęśliwym, można powiedzieć, szczęśliwej podróży, gdzie nabyłem samochód typu GRUS, który będzie nowym wojownikiem.
0: Czyli ty już jesteś gotowy na zimę. Czy to jest jakiś BMW?
3: No jeszcze nie, bo trzeba go będzie troszeczkę przygotować. Między innymi tyfę zaspawać, sobie to wie.
0: Okej.
3: No i jeżeli znacie jakieś legalne miejscówki, gdzie będzie można się wbić za drobną opłatą polatać, to jak najbardziej. I najlepiej jeszcze, żeby betonowe bandy były, żeby się tyłem podoklejesz.
0: Chyba nie znam,
1: ale
0: cieszą się wielką mocą informacyjną, więc być może ktoś się odezwie, to ci powiemy najwyżej. Ale to fajne, ale to co, jakieś BMW, coś takiego?
3: Poszedłem trochę pod prąd, Mercedes CLK 98 rok, 2 litry bez kompresora, tylko 136 koni, ale na zimę czy na mokre wystarczy.
0: Ogromna klasa, naprawdę. No to fajnie.
1: Dobrze, ja się na chwilę wyłączyłam, bo tutaj męskie rozmowy, także...
0: Tak, ale to super. Jak dojedziesz, to wyślij nam fotę na WhatsAppie.
3: Ja dojadę za 30 minut, także pewnie będziecie w drodze między stacjami metra bądź SKM.
0: To Maksymilian, w któryś piątek podeślij fotę albo zadzwoń i zrób nam update,
1: tak, ale
0: jak idą tuningi.
1: Dzięki za telefon.
3: Dzięki
1: za głos, pozdro. No dobrze, to ostatnie chwile dzisiaj w alternatorze, więc zliczamy wasze głosy i jakieś tutaj propozycje, które może jeszcze nam umknęły. A w ogóle właśnie, bo nie wspomniałam, ktoś nam wysłał na WhatsAppie, że w Nałęczowie, kiedy to było? W Nałęczowie były takie piękne, tutaj.
0: Balony typu latające, że tam ludzie sobie latają.
1: Tak, Mistrzostwa Polski właśnie w... Nie wiem, czy to ma jakąś nazwę specjalną?
0: To jest,
1: czy to jest balon.
0: Balon
1: latający po
0: balon
1: prostu.
0: Balon latający, tak.
1: Ale piękne. I tutaj w Nałęczowie i to było... Aha, to było 8 sierpnia, także...
0: po prostu, ale dobra.
1: Po prostu takie wspomnienia.
0: Takie wspomnienia, bo jest
1: też się
0: 4 września, więc prawie miesiąc od tego wydarzenia. Warto wspominać, oczywiście. Fajnie. Fajne fotki, fajne filmy oglądaliśmy, tak, drogi słuchaczu 603.
1: Dziękujemy wam, tak powoli już się żegnając, ale jeszcze musimy rozstrzygnąć poprzednią parę.
0: Rozstrzygniemy, oczywiście.
1: No i tutaj jednak te cztery głosy przeważyły szale, chociaż było tak, prawie tam się tam ważyło.
0: No tak, nie pobiliśmy rekordu. Co mam nadzieję uda nam się nadrobić na już następnym naszym wspólnym alternatorze. Więc
1: posłuchaj, my jeszcze się pożegnamy.
0: Tak, no to dobra, no to jeszcze
1: Lava
0: do was wracamy.
1: Calls.
0: Lava Calls to jest zwycięzca poprzedniej pary.

0: No to chyba się domyślacie, kto jest zwycięzcą poprzedniego duetu. Zdążyliśmy podliczyć wszystkie głosy. Chemical Brothers.
1: Tak wyszło. Go. Ladies and gentlemen,
0: This is the last song, The Weeknd. Oczywiście też dla nas. Także dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy alternator.
1: Dzięki, Marta miłego. Boroń. Kuba Sołtysik.
0: Słyszymy się niedługo. Do usłyszenia. Pa, pa.

TVB i guest Julka, Feromony. Tym numerem zaczynamy niniejszy magazyn muzyczny. Kasia Rodek, dzień dobry, dobry wieczór. Guest Julka, TVB to duet, współpraca, myślę, że znana słuchaczom Radia Campus. Ten utwór zapowiada długogrające wydawnictwo TVB i jak to już wspominałam, TVB album ma się nazywać Kultura. Bardzo to urocze, guest Julka, jak zawsze trzymamy kciuki za nią, zresztą na TVB też i ślemy pozdrowienia do Wrocławia. Dzisiaj w magazynie muzycznym za chwilę wpadnie do nas Jimek z najnowszą wspaniałą płytą, o której już kilka razy albo kilkanaście razy na antenie Radia Campus wspominałam. Oprócz pięknego tytułu jest też piękna zawartość. Etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. O tym albumie będziemy rozmawiać i będziemy Was serdecznie zapraszać na duży koncert 12 września. Jimek na lotnisku Bemowo zagra, można powiedzieć trochę tradycyjnie, a można powiedzieć nietradycyjnie, bo materiał z tego albumu też tam zabrzmi. Ale to wszystko za chwilę. Teraz jeszcze cieszymy się tym, co tydzień temu wyszło. Sentymentalne odrobinę, albo więcej niż odrobinę. Fisze, Made, Tworzywo, Tyle śladów razem z Sokołem.

0: Pięki pana Fisza.
1: Wiesz, że bas milknie, cisza, sokół. Dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita, już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod szlugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie, już ciemnie kojarzę. Mówię, w

0: cel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
2: Zapomnieliście.

0: zachód i wschód.
1: Dżimek z nami, dzień dobry, cześć.
2: Hejka, hejka, cześć.
1: Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, bo tutaj poza anteną próbowałam sobie przypomnieć, czy byłeś u nas, czy nie byłeś. Okazuje się, że to jest chyba pierwszy raz, przynajmniej w studiu przy Dobrej, ale gramy cię trochę, a przede wszystkim gramy z najnowszego albumu.
2: Przy uniwersytecie, a ja wcześniej chodziłem na Benarską do muzycznego liceum. Jak tam byliście, to widzisz, próbowałem sobie przypomnieć, zanurzony w tych myślach właśnie odleciałem kompletnie.
1: Mogliśmy się mijać gdzieś w okolicach lunchu, nie wiem, gdzie tam jadałeś, ale na przykład tam był Redman. Nie wiem, czy to twoje też okolice albo wspomnienia. Była taka oldschoolowa restauracja Redman, tak, która już dawno nie istnieje. Tam były dancingi i taka wielka syrenka drewniana dziwna.
2: Ja miałem taki problem, że chodziłem do liceum jako 12-latek czy tam 13-latek i teraz wszyscy mogą się zdziwić, ale policeralne studium jazzowe było obok szkoły muzycznej drugiego stopnia, czyli wieczorowej. Więc to jest taki dziwny system, że w zasadzie obok normalnej szkoły, do której się chodziło rano, trzeba było chodzić jeszcze do drugiej i tam właśnie było tak dziwnie, że na przykład miałem zajęcia jako 12-latek z 18-19-latkami, którzy szli normalnie się nabombić po zajęciach, a ja jeszcze byłem ciągle...
1: Na mleku.
2: W sensie tak, w sensie udawałem, że nic nie rozumiem. I w sumie to tak, żałuję trochę tych lat, bo może właśnie powinienem być za nie wdzięczny, że byłem bardzo dojrzałym, spokojnym młodym człowiekiem. Coś innego zupełnie jest teraz.
1: Nie mogę wierzyć, że pierwszy raz się spotykamy. Ja już po pierwszych zdaniach widzę, że jesteś cudownym rozmówcą.
2: Polemizowałbym.
1: Ale tu nie ma przestrzeni na polemizowanie. Ja już wygłosiłam mój statement. Przechodzę do kolejnych rzeczy. Album się ukazał i o nim przede wszystkim chcę porozmawiać, o koncercie 12 września też. Etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. I ja już to na antenie wiele razy wyrażałam. Tytuł jest tak przepiękny, że jest naprawdę przepiękny. Czy on wyszedł naturalnie, czy mieliście kalambury, czy miałeś sam ze sobą kalambury, albo jakieś, nie wiem, założenia, zgadywanki, czy coś?
2: Wiesz co, miałem taką notatkę, gdzie napisałem chyba 60 tytułów na tą płytę i jakoś po prostu padło na tą. Wydawał mi się taki najmniej tytułowy, w sensie najbardziej, czy nie wiem, może tradycja z muzyki poważnej, że się pisze tym, nie wiem, sonatę na fortepian i skrzypce, fortepian, czy tam coś tam, że to są nazwy opisowe składu. Taka tradycja w sumie z muzyki poważnej, mimo że to w zasadzie muzyka poważna nie jest, tylko raczej taki trochę bardziej, że hip-hop. Więc może takie nawiązanie. Etiudy mi się kojarzą też z czymś młodocianym, że czymś, co się robi za młodu, żeby ćwiczyć, żeby rozwijać warsztat. Dla mnie ta płyta jest jakimś takim, wiesz, rozliczeniem się z własnym gówniarstwem. Jakby spojrzeniem właśnie w załatwieniem jakichś niezałatwionych spraw, odrobieniem jakichś lekcji. I tak naprawdę też tym, że jak się jest dorosłym człowiekiem, a ja już jestem starszym, dojrzałym człowiekiem, zaraz będę, ale się już wybieram, to warto sobie przypominać na przykład marzenie, chyba Virgil to powiedział w sumie, że wszystko co robię jest dla 17-letniej wersji siebie, czyli... No, coś jest fajnego w tym cytacie, czyli że ta płyta była właśnie takim jakimś marzeniem, że jakbym chciał sobie zaimponować wtedy. I być może takie właśnie trochę też uśmiechnięcie się do siebie, być może to właśnie przypomnie, trochę jest w tym taki też element oldies and goldies. Nie wiem, jak znasz jakichś starych ludzi, to oni słuchają starej muzyki, bo im ona przypomina, że są jeszcze ciągle młodzi, albo pamiętają ten zapach tej plaży, tego pocałunku pierwszego z papierosem, czy tam coś tam. Jest jakiś, wiesz, jest ten numer jakiś, który tam ci jakiś taki właśnie taki materiał jakiś w dotyku przypomina. I śmieszne jest to, że to może właśnie być blame, no może być totalny cringe, że nie wiem, chodzą goście, stare dziady w skórzanych spodniach, wiesz, a to jednocześnie, że to może być też fajne, że to może być, jak z tego zrobić jakiegoś rodzaju urok. I teraz, jak na przykład wielu muzyków nagrywa takie płyty retro, co mają specjalnie brzmieć jak stare, to jest fajne, tylko... one nie wnoszą nic nowego, nie? Jeżeli zrobisz to bardzo uczciwie, taką stylizację. I teraz jak wyciągnąć coś starego, co ci przypomina właśnie to, co było młodociane, co kochałaś, a na przykład gatunek w międzyczasie odszedł od tego, poszedł gdzieś dalej zupełnie, nie? Hip-hop jest dobrym przykładem tego, rock tak samo, może jazz nawet. Chociaż nikt już nie wie, co to, wiesz, o co, znaczy wraca w ogóle też, ciekawe. W każdym razie, no, że wracasz do jakiejś swojej dzieci, jakby jak być młodym w tym fajnym znaczeniu, a jak nie być po prostu też starym dziadem, czyli jeszcze ciągle próbować to gdzieś popchnąć dalej i wyciągnąć takie wnioski alchemiczne.
1: Ja się trzymam Radia Campus cały czas, żeby nie być starym dziadem.
2: No właśnie, na przykład dobrym przykładem jest kawałek, za który chciałem ci jeszcze wstępnie podziękować, a zapomniałem, czyli wy jesteście pierwszym radiem, które zagrało kawałek z tej płyty i jestem tutaj dlatego też, żeby wam za to podziękować, czyli chyba to był Kosma, Kosma Król, który jest najmłodszy w sumie raperem na płycie, bo go w sumie poznałem w Japonii, tam trochę freestyle'owo graliśmy z orkiestrą japońską w ogóle w Osace i polecił mi go Eldoka, czyli Eldo. I kawałek Kosmy jest dobrym tego przykładem, bo jest w sumie bluesowo, takim trochę rockowo, bluesowo kawałkiem, wiesz, z takim klimatem właśnie trochę starego dziada, a jednocześnie jest to młodości.
1: Z młodym dziadem.
2: I śmieszne jest to, że ten beat się najbardziej podobał jemu i legendzie, czyli Kalibrowi 44 w własnej osobie, czyli Abradobowi. I przez to, że oni razem w sumie próbowali się dograć do tego samego kawałka, nie wiedząc o tym, że obaj go wybrali, trochę to powstał on w dwóch częściach. Jest dialog właśnie młodego ze starym. I nie wiem, to mi się wydawało też ciekawe połączenie. I może o tym jest też ta płyta. Cały czas się też mieni, a za tydzień się widzimy na Bemowie, gramy duży koncert i to też jest dziwne. No.
1: Powtarzam mój statement, jesteś cudownym rozmówcą.
2: Wszystkie daty ci powiedziałem z pamki.
1: Bo mówisz ciekawe rzeczy, ja myślę sobie, miałam o to zapytać. Ale nie martw się, mam jeszcze kilka pytań, żebym była w tym wywiadzie troszkę, ale tylko troszkę, bo to jest o tobie, o albumie i o koncercie. Zagrajmy w tym momencie coś z albumu i zaraz wrócimy do rozmowy. Przepiękny album, przepiękna płyta. Super masz kolegów, naprawdę. Aż kiedyś na antenie mówiłam, że trochę zazdroszczę takich kolegów. Naprawdę są fajni. Cały skład jest ekstra.
2: To są, tak, to są ulubieni. Też grałem, to wiesz, pierwszą historię hip-hopu, to poznałem dużo tych raperów. Na Stadion Śląski jeszcze zaprosiliśmy dużo więcej młodych, ale jakoś też czułem, że na płyta to też jest co innego, bo to jest jeszcze ten proces kreatywny. I tak jakoś wyszło, no, trochę w praniu to wychodziło po prostu, no.
1: Zagrajmy coś, co, ty decydujesz, nagrałeś.
2: Ja bym się jarał tym, skoro pierwsi puszczyliście Kosmę, to albo jeżeli macie czas, bo ten kawałek jest w sumie dwustronny, jakby jak taka jakaś winylowa płyta, on jest bardzo krótki w sumie, bo tam jest, no tam typu trochę ponad 2 minuty, co też uznawałem za lekki dowcip. Więc oczywiście dzięki temu dwuczęściowym kawałkiem i teraz albo wybierz, czy chcesz Kosmę, czy chcesz Daba, czy jesteście w stanie zmieścić oba.
1: Zagrajmy.
2: Natomiast jest to dialog ze starego z młodym, młodego starym i podoba mi się to, że oni nie mieli pojęcia żadnego, co mówi drugi i nagrali to kompletnie, wiesz, jakby przyszli do studia Tarota i po prostu jakieś wiedźmy, wiesz, to wszystko się samo wydarzyło, no.
1: Etiuda numer 5, podwójnej odsłonie, Kosma Król, Abradab, Dżimek cały czas ze mną, etiuda na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. Zaraz będziemy jeszcze do koncertu przychodzić, teraz słuchamy muzyki.
3: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał

do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas

0: Dżimek cały czas z nami. Etiuda numer 5 poleciała w podwójnej odsłonie, bo Kosma Król, a potem Abradab, i to są twoi koledzy z albumu Etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. Nie powiedzieliśmy o wszystkich gościach, bo my tak sobie gadaliśmy, że super goście, super koledzy, że zazdroszczę, ale to jest naprawdę zacne stado, jeżeli tak mogę się wypowiedzieć. No. Jest Eldo, Ostry, PZ, BDS, jest Soku, Fokus z Rahimem, jest Oskar z Problemu, Molesta, Evenement, Kosma i Abrada Wspominani, Z Górze Ja Patrzę, jest Łona, jest jeszcze jeden zacny gość. Później się wyprujemy, chyba.
1: No, ciekawiutkie.
0: Powiedz mi, bo już trochę o tym powiedziałeś, jak się pracowało z taką gromadką mordeczek fajnych, bo jak mówiłeś o tej etiudzie numer 5, no to Kosma Król, Abradab jakby sobie odpowiadali, nie wiedząc na początku, że to jest ten sam utwór. A jak się z nimi pracowało? Ty dawałeś wszystkim wybór wolny? Czy siadałeś indywidualnie i sobie, nie wiem, konsultowaliście, słuchaliście, komponowałeś na bieżąco?
1: Zupełnie różny był ten proces, trochę dostosowany do człowieka, do jego dostępności, do jego chęci, jego też tak naprawdę, wiesz, trochę może odwagi, kumacji, bo jednak starałem się trochę tą łódką bujać, żeby jednak stworzyć jakąś taką dziwną sytuację, która może stworzy jakiś trochę inny numer, nie? W sensie, że gdzieś tam wymarzoną sytuacją było właśnie zobaczyć kogoś z innego kąta zupełnie. Jako fan rapu po prostu, wiesz, to wielu z nich po prostu, wiesz, słucham całe życie. I na przykład Eldo czy Ostry, którzy zresztą w międzyczasie też nagrywali wspólnie płytę, to też ciekawe, dwa zupełnie inne charaktery. Oni na przykład napisali swoje zwrotki na miejscu, kumając totalnie zadanie, czyli ja chciałem trochę z tego zrobić właśnie trochę jazz, trochę jam session, trochę to, że muzyka nie musi powstawać na laptopach przez maile, bo mnie to trochę No i po prostu... Nie, sorry. Chyba się udało. W każdym razie nie mogę tego za bardzo polubić. I wiesz, są wyjątki, na przykład Dab, którego słyszeliście przed chwilą, rzeczywiście dograł to zdalnie. Ja się po prostu bardzo cieszyłem, że on w ostatniej chwili jakby po prostu... W sumie to był ostatni chyba kawałek na płycie, który dołączył, a Kosma wszedł do studia i nagrał to na miejscu. Stąd też właśnie trochę nieporozumienie z tym bitem, że one są jakby podobne, potem oczywiście ten bit Daba jeszcze pozmieniałem nowe części, dorabiałem mu nowe elementy, nowe rzeczy, ale jakby istota tego bitu jest w sumie z tego samego miejsca wyszła. Czyli jeden w zasadzie prawie że freestyle, drugi sobie to napisał też w swoich możliwościach. PZ też mi tak trochę, bardzo długo czekałem na jego zwrotkę i było warto, totalnie.
0: Na PZ chyba zawsze
1: rzecz.
0: Warto, bo ja też pamiętam wasz numer chyba z 2012.
1: Nie muszę wracać, tak. No i to jest na przykład, jak mógłbym Dabowi czy PZ-owi być za to, znaczy nie cieszyć się z tego, a z drugiej strony no to na przykład właśnie Eldo, Ostry czy to, co powstawało na miejscu, no było też trochę niesamowite, bo mogło właśnie dzięki temu być troszkę inne. Mogła być jakaś innowacja w tym. Parę rzeczy powstawało tak trochę... Wzgórze na przykład też powstawało, Molesta też nagrywała u mnie. Parę rzeczy przyszło nagrane, czyli po spotkaniu, czyli zrobiliśmy jakiegoś rodzaju briefing, jakiegoś rodzaju vibing, jakiegoś rodzaju brainstorming i inne ingi. Ale potem jeszcze coś się wydarzyło dalej. No... Kurde, to jest też tak jak na spędzie rodzinnym, że jednak dużo się dzieje z każdym, co innego. Z tym masz takie flow, z tym masz takie flow, z tym musisz zacząć. Z tym była jakaś trudna sytuacja, trzeba było pogadać o tym, z tym w zasadzie niewyjaśniona. Ten się w ogóle obraził i w zasadzie teraz musimy się polubić od nowa. Wiesz, bo to są wszystko marzenia dzieci. Jakieś, kurde, robienie numerów razem to są jakieś przeniesione po prostu uczucia, maksymalizacja. Proces terapii, no. Jesteśmy wszyscy świrami po prostu. To jest w zasadzie nienormalne. Też dziwne, że dajemy radę tyle lat wytrzymać w tej grze. Bo to jest w zasadzie taki dziwny sport, no. I mówią, że rap tym bardziej jest sportem dla młodych, nie? I ja akurat lubiąc tych starszych, to widzisz też, muszę się liczyć z tym, co oni przeżywają, nie?
0: Kiedyś usłyszałam od psychologa, że układ neurologiczny artysty jest całkiem inny niż zwykłego człowieka.
1: No bo to jest terapia w sumie. Czyli to jest ktoś, kto po prostu nie jest w stanie tego nie zrobić.
0: Inna wrażliwość.
1: Czyli wyrzucasz to z siebie, bo po prostu inaczej nie umiesz w ogóle sobie poradzić z czymś na przykład, nie? I oczywiście, czy to jest... nie musi to być tylko negatywne. Może to być na przykład z negatywności wynika zajawka, która cię po prostu pochłania, bo szukasz jakiegoś szczęścia i szukasz tej ucieczki, a jednocześnie może to być też totalnie taka terapia. Zresztą na pewno widzieliście takich ludzi, których znasz z życia prywatnego, jako na przykład, nie wiem, niemowa, a potem wychodzi na scenę i drżeria i po prostu ma jakąś, nie wiem, dynamit, coś mu się stało, nie? Są tacy ludzie, no. Więc to jest o tym też, no. No. Dobra, przyjdź, kto może teraz drzeć ryja? A propos jednego dynamita, to nie wiem, czy tam będziesz zmierzać, czy nie. Dobra, to może ty powiesz, co puszczamy, a ja ci o tym coś mogę opowiedzieć w jednym zdaniu.
0: Tak, no to jest ten moment, że tutaj jest... Jest ukryty track na twoim albumie Etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. Mówię to z uśmiechem, bo w tych czasach nie słucha się na...
1: CD.
0: No. A tam jest ukryty.
1: No to jest nostalgia, ten, no.
0: Tak,
1: technologia.
0: Tak, tak.
1: To jest w ogóle o tym, że na płytach kiedyś to była cała, wiesz, taki stary człowiek i może jak ja pamięta, że się po prostu całe dzieciństwo spędzało
0: Jezus
1: cofając.
0: Maria, jestem starsza od ciebie w ogóle.
1: No przecież żartuję sobie cały czas, to jest wszystko jakiś po prostu, wiesz, mistyfikacja. W każdym razie pamiętasz te czasy, jak
0: ja na
1: weszły...
0: kasetach pamiętam, że się szukało, czy na kasecie nie jest coś tam
1: ale,
0: jeszcze.
1: Ale widzisz, na kasecie mogłoby być coś po ciszy, a na płycie była super dziwna sytuacja, tak. Że mogło coś być w czasie ujemnym w ogóle i się na przykład cofało kawałki na minusowy czas, czyli w sumie taka jakaś, wiesz, cyfrowa, półcyfrowa czasoprzestrzeń na tym jakimś Discmanie czy na czymś. No dobra, i więc tutaj w sumie już odkryję, że nie jest to na ujemnym czasie, bo już naprawdę by nikt tego nie znalazł, ale jest chyba szansa, że to będzie premiera. Jest chyba szansa, że wreszcie ktoś to puści i usłyszy dla tych wszystkich, którzy z was nie mają Discmana, nie mają kompaktu.
0: Bo to jest Hidden Track, tak to się nazywało, nie?
1: No, Hidden Track. To jest totalnie, czyli jest bonusik, jest za niespodzianka.
0: W tłumaczeniu ukryty.
1: Tak, no.
0: Zagrajmy, powiedz kilka słów, co to za ukryty track?
1: No to jest ulubiony raper twojego ulubionego rapera, czyli w sumie chyba pierwszy raz o nim usłyszałem, jak PZ o nim mówił, a potem nagle, wiesz, on jest teraz na przykład, będzie występował na koncercie za tydzień z Łoną. Czyli nie wiem, czy już tacy jesteście też zorientowani w rynku, ale no, mówimy o Bryndalu. Jan Jakub Bryndal, bo oczywiście tam jest ich jak psów. Tak sobie zawsze żartowałem też z Dębskich, że za dużo tych nazwisk.
0: Pozdrawiamy oczywiście wszystkich, i Dębskich, i Bryndali.
1: Bo jeszcze przecież jest Bryndal u was, jeszcze był Bryndal perkusista, z którym grałem też parę dobrych lat. Oczywiście też pozdrawiamy. I to jest Jan Jakub Bryndal. No, super ksywa, stary, przepraszam. Jako raper, ale no bardzo zdolna mordka i fajną rzecz zrobił, bo to była trochę niespodzianka i trochę mi to wysłał po prostu trochę znikąd i bonusik, premierka.
0: I to jest etiuda numer 8? Nie
1: to,
0: 8,
1: to
0: czekaj.
1: W zasadzie,
0: bo...
1: widzisz, no nie, ona nie miała,
0: zapytać,
1: ona
0: no
1: nie mogła mieć tytułu na płycie, no bo była, jest hidden trackiem, jest bonus trackiem po prostu, więc słuchacie teraz i macie, no jest to taka miniaturka, wiesz, to jest krótkie bardzo, ale treściwe. Dzisiaj gadałem z Łoną 45 minut przez telefon i mówi, Jezus, wreszcie miałem szansę, posłuchałem w aucie czy tam gdzieś na CD-ku i był zachwycony tym, no.
0: Zaraz do koncertu przejdziemy, bo tam się będzie dużo działo. Posłuchajmy tego ukrytego numeru. Do rozmowy z Dzinkiem wrócimy za chwilę.

0: tym mordą. Ten joint jest loco. Jimek, mam pytanie, co ty wierzysz na bemowo?
1: Nie dostałem bitu, to teraz ty piszesz pode mnie. Elo!
2: Jimek cały czas z nami, etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. Zaraz do koncertu przejdziemy, bo ja co chwilę mówię, że jest koncert, będzie 12 września, wszystko się odbędzie, ale zaraz cię o wszystko wypytam, ale jeszcze jestem strasznie ciekawa w związku z albumem i życiem twoim
3: może to
2: też.
3: Wszystko jest też o tym, że ja mam jeden koncert w roku najczęściej i to jest mój jedyny w zasadzie koncert w tym roku, nie licząc Snoopa, bo w Polsce jedyny chyba, no i gramy to bemowo, no to jest tylko tyle, no.
2: I nie zapytałam o Snoopa, bo sobie myślę, wszyscy cię pytają o Snoopa, ale fajnie, nie? Przy Snoopie, nie? Patrzyłam na te filmiki, ty tak cały na biało, na czerwono, ekstra, nie? Znaczy, przepraszam, wizualnie, to jest radio.
3: Ameryka to tam już styliści. Ja szczerze mówiąc miałem na próbach futro takie pimpowe, totalnie jak Alfons, więc niestety, ale nie przeszło.
2: A totalnie, ktoś powiedział, nie pasuje?
3: Totalnie miałem założone, przymierzone i w ostatniej chwili ktoś tam, jakaś gruba ryba z telewizji to zbanowała, no.
2: Może byś skupiał za dużo uwagi na sobie.
3: Bo na BET miałem bandany w Cripsów, wiesz, Crips and Bloods, to są dwa najrywalizujące gangi, więc to też było grube, ale no, mogłem to tylko w tym futrem już przebić, niestety, jeszcze świąteczne, wiesz.
2: Przyjechał gościu z Polski, nie?
3: Tak, proszę, na tym, którzy się, proszę bardzo, idźcie dalej, no.
2: Ale wracamy do Polski, do twojego albumu i zaraz do koncertu. Powiedz mi proszę, bo ja jestem jakąś, jak mi się wydaje, fanką sampli, staram
3: tak,
2: się...
3: Tak, teraz to faneczką.
2: Żebym, jakby, tak, umniejszam swoją wszystko. Faneczką jestem.
3: Tak, zdrabnianka.
2: Tutaj Kasiunia, jestem faneczką i tak chciałam tylko troszeczkę zapytać, ale tak nie. Wiesz co, jak usłyszałam numer, etiuda numer 2 z PZ-em i tam jest takie piękne pianinko i ono mi się mocno skojarzyło z samplem, który jest wykorzystany u Maca Millera, Diablo. I to jest Duke Ellington i John Coltrane. Takie tam,
3: Okej, no.
2: I szukałam, słuchałam. To nie jest takie samo, ale bardzo mi się skojarzyło. Pytanie, jak jest z jazzem w albumie, w sensie, bo kilka razy już mówiłeś o wątkach jazzowych. Jak ty to układasz ze swoim całym dorobkiem, doświadczeniem, głową pełną kawałków i klasycznych, i rapowych, i wszystkich?
3: Takie porównanie mi absolutnie nie przeszkadza, dziękuję, bo wiesz, to do Coltrane'a super. To są takie już kanonowe rzeczy, że parę z takich opcji się, że realnie to nawet ktoś mi to wskazał.
2: Bo to jest innym sentymentem mu, to jest
3: To jest taki motywik po prostu takich równoległości, które podróżują, czyli ja przez to też nazwałem to etiudy, jakby policzyć w sumie, AI już by mógłby to zrobić, można było policzyć, ile jeszcze muzyki zostało do wymyślenia, bo tak naprawdę już ile zostało wymyślone. Prawdopodobnie jesteśmy gdzieś w jakichś 80-90% planszy i zaraz się ta gra skończy zupełnie, nie?
2: Bo i tych dźwięków, od nowa.
3: Dźwięków na pianinie, jak wiemy, jest 12 i one się powtarzają i kombinacji pomiędzy nimi, nie? Więc to w ogóle takie... To jest w ogóle paradoks też wszystkiego, co dzisiaj się wiąże z byciem muzykiem, czyli jak chcesz wymyślić coś, czego nie było, no to good luck. To po pierwsze. Po drugie, no to wiesz, odkłada się też z tyłu głowy jakiś taki właśnie kanon tych najważniejszych rzeczy, które gdzieś nas wychowały, gdzieś nas stworzyły, gdzieś nas... Więc to jest ciekawe, że ten motywik jest jakby pytaniem, a zaraz się pojawia odpowiedź, czyli dalszy ciąg tego motywiku, którego tam u Coltrane'a już nie znajdziesz, bo nawet musiałem się nad tym właśnie pochylić, zobaczyć. Historia tego była taka, że po prostu być może wtedy się narodził pomysł na tą płytę, a być może jeszcze tego nie wiedziałem i jakoś to cofnąłem chronologicznie. Czyli wysłałem do PZ-a tą notatkę głosową, to jest normalnie nagrane na telefon, po prostu byle jakieś piano, które stało, słuchajcie, typu, słuchajcie ludzie, w właże do mieszkania wynajętego

0: wyobrażał i dograł, to zobaczyłem w tym po prostu taką doskonałość, że właśnie nie chciałem już go, miałem wszystkie możliwe mikrofony, wszystkie możliwe piana świata, mogłem wszystko jeszcze zmienić 17-krotnie, ale to jest taki, czyli jakby, ja to też nazywam w sztuce szukanie zbiegu okoliczności, że musi właśnie musi wydarzyć się coś wyjątkowego i to było po prostu to, ja to zostawiłem. To są normalnie nagrane na telefon, takie jakie było, nie zmieniłem tego, nie chciałem tego psuć. Taka jest tego historia.
1: No. A album, jak mi się wydaje, w ogóle jest takim twoim, nie chcę powiedzieć, że pamiętnikiem, ale jest jakimś takim twoim brudnopisem, można
0: tak,
1: powiedzieć?
0: Tak, bo to, widzisz, etiudy na przykład to jest normalnie na ruch palców, na ruch ręką, na półkulę w mózgu sobie liczysz jakieś rzeczy. Wiesz, muzyka jest też taka trochę matematyczna, granie daje właśnie taką trochę sportowo, trochę jogowo, trochę, wiesz, często na przykład to mówię w wywiadach, że jak się ścigam samochodami, to moi trenerzy od ścigania mówią, skąd ty w ogóle? A ja mówię, stary, ja to całe życie już ćwiczyłem. Bo muzyk grający na bębnach, na pianinie może iść do szkoły latania helikopterem i nauczy się szybciej i to jest typu naukowo udowodnione dużo szybciej niż normalny człowiek. Bo bębniarz też ma 4 nogi i 6 rąk.
1: Tak, tak.
0: Jakby,
1: no. Ja to nieraz widzę. No,
0: no i te półkule po prostu. Więc jakby etiudy też z tego właśnie, że to jest takie techniczne. Na przykład pierwsza etiuda to jest ta, że jest od góry do dołu, że lata taka ławica. Właśnie ta jest na ten ruch, ta, czyli na krzyżowanie palców. Pytanie, odpowiedź. Sokół jest cały na lewą rękę. Po kolei mogę ci, wiesz, to wszystko rozbijać. Ale no, wszystkie te pomysły, jako taki, wiesz, coś, co łączy te wszystkie numery, to, że one wszystkie weszły z pianina. No.
1: Muszę dopytać już o koncert.
0: No i nawiązują też do siebie, no, pardon. No.
1: Nie,
0: bo jeszcze pomyślałem sobie o tym Brendalu, który przed chwilą poleciał. Nie wiem, czy teraz poleci PZ, ale tam też zobaczysz podobieństwo, czyli to, co jest po prostu w jednym kawałku, czasami się rymuje z tym, muzycznie rymuje, filozoficznie rymuje, z tym, co jest w innym. Mhm. I te motywy sobie się tak trochę odróżniają, nawiązują do siebie.
1: Dla mnie album jest bardzo spójny i nawet gdzieś mi na którymś odtwarzaczu się zrobiło random, powiedziałam, że nie, to jakby nie może być tak, że mi się... No, znaczy nie, właśnie wiesz co, ja może też się osłuchałam tak, że jak mi się losowo wylosowało, stwierdziłam, że nie, inaczej tam mi się ułożyło.
0: A, czyli, że nie jest właśnie, nie było. No wiesz, to też było trudne, żeby zrobić spójny, ale żeby był różnorodny jednak, nie? Czyli to, co ci zawsze, jakbyście kiedyś pracowali w reklamie, dostawalibyście briefy od agencji kreatywnych, to każda agencja kreatywna zawsze wam napisze, że poprosimy o połączenie tradycji z nowoczesnością, nie?
1: A, tak.
0: No, więc tutaj już jest moment, no... Ja właśnie facepalmuję, a ty?
1: Nie, wiem o co chodzi. Drogi mój, to jest ten moment o koncercie. Chcę cię dopytać 12 września na Bemowie. I to jest z jednej strony etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów, a z drugiej strony będzie jeszcze domknięcie.
0: Historia polskiego
1: hip-hopu. Tak, no. Tak. Mów, mój drogi, to jest czas dla ciebie.
0: No, czyli to jest jakiś tam przegląd moich ulubionych kawałków historii polskiego hip-hopu, bo oczywiście to nie jest cała historia, tylko to jest moja jakaś ulubiona, powiedzmy, że selekcja. Przez to, że tych wszystkich raperów na początku tam było ze 40 na Bemowie, potem tym bardziej na Stadionie Śląskim graliśmy drugą część i teraz jakby domykamy to, a przez to, że już to zrobiliśmy, przez to, że się spotykaliśmy, to mieliśmy możliwości właśnie się umawiać do tego studia i w sumie to chyba Łona wrzucił jako pierwszy. Stary, nie zrobię z tobą już starych rzeczy, ale chętnie znowu zrobię coś nowego. I powstała płyta, dlatego teraz oprócz starych...
1: A tam w tekście Łony jest fajnie podkreślone.
0: Pięknie podkreślone, cała płyta, cały projekt w ogóle. I w sumie też taka jazzowy taki klimat. To też jest takie mrugnięcie okiem, filuterne, trochę retro właśnie, trochę urok. Trochę mi brakuje uroku w dzisiejszym świecie. Jakby tak się spojrzeć dookoła i to jest... Ten urok to jest coś, co jakoś wymierało i fajnie, że tam akurat jest go tak dużo, a jednocześnie, że on skubany też nie słysząc całej płyty w ogóle, totalnie ją genialnie, jestem wybitnie inteligentną osobą, totalnie ją genialnie podsumował.
1: Bardzo cenię Łonę. Powiedz, bo wszyscy goście będą, czy wszystkich udało się spiąć na koncert?
0: Będzie ich jeszcze więcej.
1: Jeszcze więcej.
0: No, bo będą też
1: właśnie ukrytego traku.
0: Klasyczne składy też będą, wiesz, nie z każdym się udało też nagrać kawałek. Po części to też była moja wina i przez jakieś niedoplanowanie, niedoczasowanie. Potem, wiesz, ta płyta musi wychodzić i to często, chyba najczęściej powtarzany przeze mnie cytat z Kieślowskiego, który mówił, że nigdy nie skończyłem żadnego filmu, w pewnym momencie po prostu ci go wyrywa.

0: Bywają z rąk. No.
1: Ty byś jeszcze posiedział nad albumem?
0: No niestety tak, no.
1: Ale co, by była druga strona, w sensie dodatkowy...
0: Jezus, ile tam jeszcze by było, to daj spokój, no. Rzeczywiście już trochę tam myślałem, że zrobię, dobra, zrobię limited edition extra, wiesz, nie wiem, czy to kogokolwiek jeszcze będzie grzało. No ale to wiesz, to wszystko też robimy, żeby egzegi monumentu, no żeby coś zostało potem, no. Pamiętacie to ze szkoły jeszcze?
1: Ja chyba tak.
0: Wybudujemy pomnik, no czyli, że sztuka ma szansę być ważniejsza, fajniejsza, pełniejsza i przeżyć dłużej niż my, no.
1: Nie ze Spiszu, tak?
0: Tam ze Spiszu, no dokładnie, dokładnie. Tak, trwalszy tak, niż ze Spiszu, szuka. Czyli że po prostu wiesz, że zostawiasz coś, co, bo jak już samo, jak już nas nie będzie, no. Ale już, no.
1: Po tobie jest tyle muzyki, a po mnie co? Może dzieci, nie wiem.
0: Zdzisław Jakubczyk, przepraszam.
1: Nie no, cudownie się z tobą rozmawia. Powiedz mi jeszcze, bo jestem troszkę zainteresowana, zaintrygowana o tych wątkach twoich koncertów i grania na świecie, bo tu podpytałam o Snoop Dogga, bo to w ogóle było super też w internecie.
0: Nic nie mówię,
1: się rozeszło.
0: Skupiam się na Bemowie. Naprawdę to jest, tak, tak to jest fajne, taki, mi to daje w ogóle szczęście, powrót do domu, nie? Taki w sensie...
1: Na zdrówko.
0: Pardon, sik. Widocznie prawda. Na wsi się tak mówi, jak ktoś kichnie, że prawda.
1: A znasz to, że trzeba się podrapać po nosie, wtedy się nie kichnie?
0: Nie znałem tego. No, ale nie kupujcie nigdy lasce butów, bo se pójdzie.
1: A słyszałam o tym.
0: To jeszcze są zawsze te najlepsze, te wszystkie takie wyjątki, czyli dom musicie oddać 10 zł i wtedy już się nie liczy.
1: Tak, tak, tak. I nie można w nowy rok wchodzić z długami też.
0: I co za w ogóle retroszowinizm, fajne, no. Na to możemy odpowiedzieć shoes on my feet, a barem.
1: No. Czyli co, coś się będzie działo, ale najważniejszy teraz jest koncert na Bemowie.
0: I szczerze ci powiem, że nie wiem, po prostu nie myślę o tym. Skupiłem się na tym, chciałem być, muszę ćwiczyć, mój mózg każe, że już jakby trzeba trenować bycie tu i teraz, żeby nie być rozproszonym, roztrzepanym, jakby to jest całe życie. To w sumie walczyłem z tym, jakoś sobie pozwalałem na dużo, to mi dużo też dało, fajnie, ale już też styka, nie?
1: Ale co, że tak dopytam z ciekawości pilatesiary, bo hasło tu i teraz to dla mnie jakieś ćwiczenia fizyczne, nie? Oddechy i tak dalej.
0: Nie, no tak, znaczy, że w sensie, że kontrola nad psychiką, nad umysłem, żeby nie zwariować w dzisiejszym świecie, no myślę, że każdy ma swoje lekcje do odrobienia we własnym zakresie, każdemu co innego jest potrzebne. Ja po prostu jakby działając w chaosie czerpałem z tego siłę, ale doszedłem do momentu, w którym to już zaczęło być, jak mawiał Johnny Bravo, kontuzjonistyczne.
1: John Bravo,
0: Patrzący w lustro, mówię, czas pędzi, gdy jest fajnie. Tak jak zupełnie jak w tej rozmowie. No.
1: To na koniec jeszcze raz zaprośmy serdecznie na koncert 12 września, lotnisko Bemowo. A weź tak rzuć tych gości, jakbyś tak na jednym tchu.
0: Lubię placki.
1: Będą wszyscy.
0: Lubię placki.
1: Teraz pomyślałam, I'm the weasel, ale to jakby inna tego. Kto będzie z tobą? Jeszcze raz powiedzmy.
0: Nie, no serio. Wszyscy co na płycie i więcej. Nie dam rady teraz, bo ci wezmę i pozapominam coś.
1: Sprawdźcie sobie w internetach. Na pewno będzie dużo ludzi. Co gramy na koniec?
0: Fanfare.
1: Dobrze, ja nie ma problemu.
0: Albo wpuśćcie dźwięk fajerwerków bez muzyki, żeby strzelały i świszczały.
1: Był za mnie dźwięk.
0: Tak, no. Albo zagrajmy czołówkę Johnny'ego Bravo. No.
1: Chyba, że coś z twojego albumu jest naprawdę bardzo dobre. Etiudy na pianino, sampler, orkiestry i kolegów.
0: Wiesz co, Łona ma takie fajerwerki i Wzgórze. To są dwa bardzo pozytywne kawałki. Zastanówcie się nad tym, jakim poziom chcecie mieć. Jakby, wiesz, Łona jest taki... taka troszkę bardziej zaawansowana w sumie może muzyka. Nie wiem, zaczyna się dziwnie. A znowu Wzgórze prostsze nie jest, a jest bardzo pozytywne i takie... też finałowe w sumie trochę, no. Chyba, że chcecie trochę mroku, tam też jest dużo takich klimatów, ale to na początku płyty bardziej.
1: Spróbujemy zrobić tak, że najpierw z Łoną, a potem...
0: Czy poczekaj, a poleciał PZ, o którym gadaliśmy? No to też jest mocna klamra, no.
1: Drogie słuchaczki, słuchacze, zobaczymy, jak teraz nam się czas ułoży i ułożymy wszystko, co
0: chyba,
1: się tylko da.
0: Chyba, że jak o dziewczynach to Oscar, a jak potańczyć, to no właśnie, no. macie kawał z arbuzem? Nie mogę go powiedzieć.
1: Jak już zacząłeś,
0: nie mogę, nie mogę.
1: To był Dzimek z wspaniałym albumem Etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. Musisz jeszcze przyjść kiedyś do nas.
0: Dobra, ale... Czy na pewno?
1: Tak, nie, już na antenie mówię, tak, nie, wpadnij.
0: No, nie, no fajnie, to mam nadzieję, że to było dla was tak przyjemne jak dla nas po prostu, nie, no bo jednak różnie to może być. Czasami ekipa się bawi dobrze na planie komedii, a potem ją oglądasz i sobie myślisz,
1: Ale ja mam takie powiedzenie, kto cię lepiej zrozumie, z kim się lepiej bawisz, niż ty sam z sobą. Ja się świetnie sama ze sobą
0: Jezus,
1: bawię, nieraz
0: ja
1: na antenie.
0: To ja mam zupełnie odwrotne powiedzenie, jakbym mógł pojechać na wakacje, to bym tam nie zabierał siebie zupełnie. Jakbym miał jedno życzenie, to naprawdę sobie tak życzył właśnie, no. To niesamowite, muszę się tego ja od ciebie nauczyć, a ty się tego nie uczył ode mnie.
1: Czyli tak po połowie jakoś. No. Tymi złotymi myślami żegnamy się. Dzięki.
0: Merci.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że hudu, że kolor szok i że na Irco Daklan. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie

mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmesz Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwsze wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych weź

0: szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Reklama. Radio Campus 97,1 FM.

0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Mija godzina 20, a to znaczy, że czas na dobry groove w Radiu Campus z audycją What Funk i warszawskim funkiem. Ja jestem Kuba.
1: Ja jestem Fab.
0: No i co, gramy wam piękne funkowe szczesiki. I dzisiaj, tak jak przez ostatnie parę tygodni, mamy trochę nowości, trochę starości. Tak jak jeszcze jest ewidentnie okres trochę powakacyjny, jeszcze się tam wszyscy dopiero szykują do wydawania nowości, więc będzie pewnie niedługo coraz więcej. No więc dzisiaj jest tak pół na pół, bym powiedział. Zaczęliśmy sobie już klasyką, no to którą chyba na pewno kojarzycie. Supernatural Thing, B.E. King, a teraz za to Brides of Funkenstein. Też wam chyba dobrze znany grupa pań, które śpiewały po prostu w Parliament i Funkadelic. I w którymś momencie, jak oni tam musieli, po prostu mieli więcej pomysłów niż możliwości, to wszyscy nagrywali płyty po prostu. Między innymi Bokajski z nich miał też parę swoich płyt.
1: Trzeba trochę zarobić.
0: Dokładnie. No i co? To tyle, moi drodzy. Piąteczek. Grajmy, lećmy, bawmy się. I tyle. Zostańcie z nami przez godzinkę. Będzie fajnie.

0: To właśnie Brides of Funkenstein. Jedna ze wspaniałej płyty, która nazywa się Funk or Walk. Chyba znać odpowiedź. A teraz za to pierwsza nowość dzisiejszego dnia.
1: Jeff... Walk and Funk.
0: Tak jest. Jeff Dynamite, pan się nazywa. Pochodzi z Brazylii, z tego co kojarzę. A utwór, który wydał ostatnio, nazywa się Sables du Temps.
1: No to raczej po francusku. No,
0: trzeba ci poradzę.

0: Dobra, wracamy do pięknych lat 70. Bardzo dobrze wam znany zespół Fatback Band. Ja grałem dzisiaj z ziomeczkiem, który jakoś w jego przeświadczeniu było tak, że to jest taki zespół, wiesz, jednego hitu i potem zniknęli.
1: Znaczy, może u nas tak, ale...
0: I on sobie uświadomił potem, że tych albumów jest 10, oni nagrali. Bo oni nagrywali tak mocnych lat 80. później pod koniec prawie. Ale tu jest jeszcze złote lata 70., kiedy funk był królem. Płyta Keep on Stepping i to jest utwór tytułowy. Keep on Stepping.

0: To teraz mamy znowu świeżynkę, aczkolwiek nie do końca. A to dlatego, że...
1: Aleś poprzeplatał.
0: Tak jest. Kelly Finnegan, moi drodzy, pojawiający się tutaj już pan regularnie, wydał teraz nową płytę, na której są stare rzeczy. Czyli B-Sides, Singles and Forgotten Gems. Tak się nazywa płyta. Więc jak nazwa wskazuje, jest to pozbierane różne rzeczy, których nie było na normalnych płytach. No i klasyczny Kelly Finnegan. Dużo soulowego takiego grania. Ale też wszystko to fajnie buja. Słuchajmy sobie utworu Trust in Me.

0: To teraz zespół też wam dobrze znany, ale już oldschoolowy, Average White Band. I przyznam, że nie wiedziałem, że oni mieli wcześniejszą płytę niż Pick Up the Pieces.
1: No proszę.
0: No, a okazuje się, że mieli i jest to ekstremalnie funkowa płyta. Dużo bardziej niż te późniejsze wszystkie.
1: No, potem poszli w komerchę.
0: Tak jest. Posłuchajcie sobie utwór otwierający płytę, która się nazywa Show Your Hand, The Junglers.

0: No mówiłem, niezłe, nie?
1: No.
0: Naprawdę, polecam sobie. Sprawdźcie pierwszą debiutancką płytę Average White Band. Naprawdę jest sztosikiem. Moi drodzy, zostajemy jeszcze w klasycznych rzeczach. Cool and the Gang z kolei też, bo generalnie, może to ważna informacja, te wszystkie starocie, które wam gram, to są rzeczy, które po prostu w tym tygodniu miały swoją rocznicę wydania. Jakąś.
1: A, dlatego.
0: Którąś tam. Trzeba by dokładnie sprawdzić, którą. Więc w tym tygodniu wyszła płyta Cool and the Gang, pewnie te tam 53 lata temu. Nazywa się Light of the Worlds. No i jest tam taki klasyk Rhyme Time People.

0: A te następne tak myślą o tobie specjalnie.
1: No zauważyłem już na samym początku prawie.
0: Moi drodzy, ale tu już wkraczamy w lata 80. Roger z zespołu, który możecie kojarzyć, który się nazywał Zap. To właśnie między innymi Roger był głównym wokalistą i potem zaczął solową karierę. I jego pierwszą solową płytą było The Many Faces of Rogers. I kawałek So Rough, So Tough.

0: Aż się chce potańczyć.
1: No już możecie rozluźnić mięśnie. Pospinane. Ale nie do końca, bo teraz z kolei będzie debiutancka płyta zespołu Ozon, która się nazywa Walk On. I to też już prawie lata 80, bo to jest pod koniec lat 70 wyszła ta płyta. I utwór tytułowy z niej, bo właśnie płyty, czyli Walk On.

0: Ale w ogóle nie powiedzieliśmy, witaj szkoło.
1: To prawda, zaczęło się.
0: Zaczęło się. No, my to odczuwamy przede wszystkim na ulicach. No.
1: Tak.
0: I w tramwajach, i czy tam autobusach. Faktycznie od razu pierwszego dnia było...
1: Był dramat?
0: Ciaśniej na drogach. Ale no dobrze, no niech się szkolą, niech się uczą.
1: Myślisz no przyszłość narodu.
0: Moi drodzy, a tymczasem dobrze wam znany Prince i tym razem nowy, ale stary. W ten piątek pojawiła się nowa płyta, która nazywa się Timeless. Jest to zbiór utworów jakby przekrojowo z jego kariery od lat 70. do prawie do końca. I są to utwory, które wcześniej albo nie wyszły, albo były jakieś gdzieś tam tylko pochowane jakieś, wiecie.
1: Jak to oni wszyscy po szufladach.
0: Dokładnie. Więc zbiór różnych mało znanych utworów Prince'a, Timeless, całkiem przyjemna płyta. Mamy dla was dwa utwory z tej płyty. Pierwszy to jest Calabama i to już są czasy, kiedy grało z nim New Power Generation.

0: Yeah. I dla odmiany?
1: Dla odmiany teraz Prince. Moi drodzy, tym razem początek tej płyty, czyli początek twórczości Prince'a, czyli wczesne lata jego twórczości, czyli właśnie lata 70. i utwór I Am You.

No będzie klasyczny Prince, moi drodzy, cała ta płyta Timeless jest już do posłuchania na wszystkich streamingach, jest też do kupienia w jakichś pewnie kolekcjonerskich, ładnych wydaniach, więc

0: A tymczasem
1: utwór tego możecie nie kojarzyć.
2: Ale wykonawcę musicie.
1: Nie no, utwór na pewno myślę kojarzycie. Nawet jeżeli nie, prędzej nie znacie wykonawcy, a znacie utwór. Move On Up, czyli Curtis Mayfield, bo też mamy rocznicę wydania właśnie jego solo, debiutantki płyty solowej, która nazywa się Curtis po prostu. I tam był ten klasyk. I to jest, mamy dla was pełną, full, extended version tego utworu.
2: To już nie zagaduj.
1: Tu jest dużo do zagadywania, można zagadać, ale nie będziemy nawet w połowie.

0: Klasyk.
1: Tylko strasznie długi klasyk.
0: Moi drodzy, ale jest tak długi, że zbliżyliśmy się niestety do końca naszej audycji dzisiaj z wami. Także dzięki wielkie za godzinkę z warszawskim funkiem i oczywiście za tydzień zapraszamy po więcej dobrego funku, a jak potrzebujecie go w ogóle dużo, to jesteśmy na wszystkich możliwych streamingach, znaczy nie na wszystkich możliwych, tylko na Spotify. Na tym jednym macie playlisty od nas, zwłaszcza jest taka jedna, co się nazywa tak jak ta audycja, czyli What's Funk.
1: I tam jest wszystko.
0: I tam jest wszystko. I tam no, macie do słuchania na parę lat muzy. Bo nie wiem, czy wiecie, to już 10 lat gramy dla was. Taki piękny funk w tej pięknym radiu, jakim jest Radio Campus. Moi drodzy, a na koniec skończmy czymś nowym. The Filthy Six, ekipa, która wydaje w Color Red, wydała nowy utwór, a człowiek taki bardziej w klimatach, nazwijmy to, jazzowo-soulowych lat 60. i takiego boogie-woogie.
1: Mówisz?
0: Bardzo ładne. Tak akurat, żeby tak przyjemną tupnięciem nóżki i bioderka zakończyć tą audycję, a jednocześnie pozwolić wam iść dalej w piąteczek, bo rozumiem, że to dopiero rozgrzeweczka. To tyle. Ja jestem Kuba.
1: Jestem Fab.
0: I słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się.
1: Ejo!

kogo dzwonimy, pytam. On się uśmiecha i do ręki mi słuchawkę wpycha. Dziadek. Nie lada wyzwanie.

to jak wyobrażanie sobie swojego własnego pogrzebu. Kto by płakał, kto by zagrał, kto wpadłby z rozbiegu. Swoją drogą w razie Niemca nie wciskajcie mnie nigdy do ziemi. Jestem przybysz z kosmosu, niech mój pył na wietrze się mieni. Niech go zaś się wszechświat łzy w deszcz użyteczny zmieni. Organy niech pograją komuś kilka ekstra lat. Okej.

0: Radio Campus.
1: You're locked into the sounds. Sounds. 108.9.